0: Kamińskiego. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane. Czas i miejsce podpisania zostaną ogłoszone wkrótce, dodał Donald Trump. A władze w Teheranie nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, ogłosił rzecznik irańskiego MSZ. Dodał, że Teheran nie pójdzie na kompromisy w kwestii czerwonych linii, czyli granic, które dla władz Iranu są nie do przekroczenia. W opiniach komentatorów chodzi przede wszystkim o przyszłość irańskiego programu nuklearnego. Według Izraela i USA jego celem jest stworzenie przez Iran własnej bomby atomowej. Władze w Teheranie zapewniają, że to nieprawda, informując, że porozumienie z Iranem zostanie podpisane w najbliższych dniach. Prezydent USA podkreślił, że m.in. Teheran zobowiązał się w nim, że nigdy nie zdobędzie broni nuklearnej. Według Reutera rzecznik irańskiego MSZ potwierdził natomiast, że znaczna część tekstu umowy jest już uzgodniona. Oficjalne rozmowy o bezpieczeństwie podczas prywatnej imprezy urodzinowej. Na takie efekty wizyty w USA polskiego prezydenta liczy gość Radia Z, Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Karol Nawrocki w weekend leci na urodziny amerykańskiego prezydenta, a co konkretnie powinien załatwić, o tym reporter Radia Z Michał Dziedyński.
1: Konkretnie to dopytać prezydenta Trumpa o obietnicę wysłania do Polski kolejnych amerykańskich żołnierzy. Kiedy i czy będzie ich 15 tysięcy, czy może 11? No i na jakich zasadach, podkreśla w Radiu Z posłanka Łoboda.
2: O możliwości budowania w Polsce stałych baz.
1: Gość Radia Z ma też pomysł na prezent urodzinowy.
2: Cała nasza sztuka ludowa, nasze świetne miody, polskie wina.
1: Według medialnych doniesień pałac szykuje nieco inny prezent. Luksusowe złote spinki do bankietów wykonane przez gdańskiego jubilera.
0: Urodziny Trumpa wywołują kontrowersje. Jego przeciwnicy twierdzą, że za publiczne pieniądze robi prywatną imprezę. Niezidentyfikowane drony obserwowane w pobliżu portów lotniczych stały się w Niemczech prawdziwą plagą i na dodatek bardzo kosztowną, bo każdy taki przypadek powoduje zakłócenia w komunikacji powietrznej, opóźnienia, a nawet odwołania lotów. W Berlinie opublikowano najnowszy raport dotyczący dronowych alarmów.
3: W zeszłym roku policja i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo lotnisk przyjęły prawie 300 zgłoszeń o dronach zaobserwowanych w pobliżu niemieckich portów lotniczych. Z raportu przedstawionego właśnie przy okazji międzynarodowych targów lotniczych ILA w Berlinie wynika, że te incydenty poważnie zakłóciły pracę 25 lotnisk. Ponad 100 razy zablokowany był ruch samolotów, co spowodowało straty szacowane na 160 milionów euro. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Ostatni taki przypadek miał miejsce 10 dni temu w Monachium, gdzie z powodu zaobserwowania nad pasami startowymi niezidentyfikowanych dronów tamtejszy międzynarodowy port lotniczy musiał na kilka godzin przerwać pracę. W Katowicach otwarto nowy posterunek Straży Miejskiej, który ma odpowiadać za bezpieczeństwo południowych dzielnic miasta. Problem w tym, że strażników od lat jest zbyt mało, a od dłuższego czasu nie wybrano także nowego komendanta. Do tego nie zachęcają zarobki, niewiele wyższe od minimalnej krajowej. Co to oznacza dla bezpieczeństwa mieszkańców? Sprawdził nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
4: Władze Katowic uważają, że nowy posterunek jest potrzebny, choć będzie w nim dyżurował tylko jeden strażnik i to nie przez całą dobę. Jak przyznaje prezydent Katowic Marcin Krupa, w mieście brakuje kilkunastu funkcjonariuszy. Samorząd próbuje różnymi sposobami zachęcić do pracy w Straży Miejskiej.
5: U nas na pewno kolejnym takim magnesem, który przyciąga, to jest zwiększenie kwoty za patrole w terenie z 300 zł do 500 zł.
4: Z powodu braków kadrowych nie wszędzie możliwe jest zapewnienie stałych patroli. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Obecnie w Katowicach jest 150 strażników miejskich. Powiększa się warszawska strefa płatnego parkowania. Decyzją radnych strefa zostanie rozszerzona o kolejne obszary w czterech dzielnicach. Są to Praga Południe i Wola, gdzie zmiany będą już we wrześniu, oraz Włochy i Mokotów, gdzie rozszerzenie nastąpi od maja przyszłego roku. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
6: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszyną do zarabiania pieniędzy.
7: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
0: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa opłatnego parkowania obowiązuje już w 7 warszawskich dzielnicach.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Smród był obrzydliwy i zaczęła mieć obawy, że jej żołądek tego nie wytrzyma. Co gorsza, z każdym kolejnym krokiem wzmagał się. W pewnym momencie osiągając taki poziom intensywności, że zawadzka przystawiła przedramię do nosa, aby nie zwymiotować. Wtedy coś trzasnęło pod jej prawym butem. Wstrętny dźwięk poniósł się echem po przestronnym wnętrzu. Schyliła się, aby sprawdzić, na co nadepnęła. Chwyciła podłużny przedmiot i wyciągnęła z grząskiej brei, po czym skierowała go w strumień księżycowego światła, sączący się przez dziurę w dachu. Gdy tylko zrozumiała, co trzyma w dłoni, jej ciałem targnęły silne torsje. Puściła znalezisko, które z powrotem wylądowało w błotnistym podłożu. Skupiła się na oddychaniu. Nie pomogło i po chwili zwymiotowała. Fragment ludzkiego kręgosłupa był jeszcze świeży. Gdzieniegdzie przywierały do niego resztki mięśni i innych tkanek. Krok dalej leżał mostek z żebrami. Metr od nich do połowy obgryziona z mięsa głowa, gdzie indziej ręka lub noga. Zanim zawadzka zorientowała się, wokół krążyło już kilka prosiaków. Gdy przecinały srebrzystą smugę, można było dostrzec ich czarne ślepia i umorusane ryje. Nie zwracały na nią uwagi, skupiały się na jedzeniu. Ledwo powstrzymała atak paniki i ponownie zwymiotowała. Gdy dostrzegła, że fragmentów ciał i kości jest znacznie więcej, poczuła niepohamowany przypływ gniewu. Musiała działać. Odbezpieczyła broń i rozpychając się pomiędzy zwierzętami, ruszyła przed siebie. Starała się nie patrzeć na ludzkie szczątki, które w najróżniejszym stopniu rozkładu walały się po chlewie. Udało jej się też zignorować odrażający fetor. Brnęła w mrok z nadzieją, że już wkrótce dopadnie tego, kto za to odpowiada. I zrobi to, co należy. Odstrzeli sukinsynowi ten chory, psychopatyczny łeb. Gdy dotarła do południowej ściany i namierzyła drzwi wyjściowe, morderca właśnie kończył przygotowania. Spektakl, na który tak długo czekał, był już prawie gotowy. Co my do jasnej cholery robimy w kiblu? Spytał z wyrzutem prokurator.
2: Nie udawaj, Krzysztof. Nie chcę ci robić wstydu przy ludziach.
1: Romek, kurwa!
2: Lis się zaperzył. Nie kurwa, tylko mów mi prawdę. I dla jasności, nie tylko ja wiem o tym, co ukrywasz. Więc jeśli przyjdzie ci jakiś głupi pomysł do głowy, to wiedz, że na pewno się z tego nie wywiniesz.
1: Nie wiem, o co ci chodzi. Wychodzę, bo nie będę brał udziału w tej farsie.
2: Warknął prokurator i odwrócił się na pięcie.
1: Stój!
2: Czarnecki ryknął tonem, jakiego przez poprzednie 15 lat Lis ani nikt z jego współpracowników na komendzie nie słyszał. Lis zatrzymał się w pół kroku. Puścił klamkę i powoli się odwrócił. Czarnecki w rękach trzymał pistolet, wycelowany prosto w klatkę piersiową prokuratora.
1: Teraz będziesz we mnie celował? Zupełnie ci odbiło?
2: Mam wystarczająco dowodów na to, aby cię aresztować. Choćby za utrudnianie śledztwa.
1: Ty naprawdę masz poważny problem, Romek.
2: Odłóż broń i podaj się do dymisji, jeśli ta sprawa cię przerasta. Utrudnianie śledztwa, preparowanie dowodów, zatajenie cennych z punktu widzenia śledztwa informacji na temat brudnego i przeszłości, jaka was łączy. Wolę nie myśleć, co jeszcze. Tym razem Lis nie skomentował. Rzucił Czarneckiemu wyniosłe spojrzenie i wykrzywił usta w pogardliwym grymasie. Zrozumiał, że to koniec.
1: Od jak dawna znasz prawdę?
2: Zapytał mrukliwie. Od jakiegoś czasu. Brudny ci powiedział, czy sam do tego doszedłeś? To najmniej istotne. Teraz liczy się to, czy jesteś zamieszany w te morderstwa.
1: Nie jestem.
2: Krzysztof.
1: Nie mam z nimi nic wspólnego. Moja przeszłość to jedno, ale nie jestem mordercą.
2: Podrzuciłeś te dowody przeciwko Brudnemu? Lis z trudem starał się opanować wściekłość. Nie miał jednak wyjścia. Musiał musiał jakoś z tego wybrnąć. Czy myślisz, że jestem aż takim idiotą, aby podrzucać dowody świadczące na niekorzyść Brudnego, skoro ten siedział w celi? To mnie właśnie w tym wszystkim najbardziej zastanawia. Jestem w stanie zrozumieć, że podrzuciłeś nad rzeką te resztki pizzy i inne śmieci, które zabrałeś z Koloseum, ale do tej pory nie mogę pojąć, dlaczego tak samo postąpiłeś przy palmiarni. Bo to nie ja, Romek. Pamiętasz, jak ostatnio się do mnie przypierdalałeś, że dzwoniłem do Boruckiej w sprawie tych śladów DNA Brudnego? No, dzwoniłeś. Jak myślisz, dlaczego? Ty mi powiedz. To chyba oczywiste. Chciałem wiedzieć, co to za próbka. Okazało się, że to jakiś pierdolony włos. Takie same znaleźli przy bachusikach i nad rzeką. Nie wydaje ci się to podejrzane? Owszem, nawet bardzo. Nie rozumiem tylko, jakim cudem popełniłeś tak szkolny błąd. To amatorszczyzna w... Jasna cholera, Romek! Krzyknął Lis. Nie ja podrzuciłem te pieprzone włosy. Bo niby skąd miałbym je wziąć? Nie wiem, kto to zrobił i odpierdal się w końcu ode mnie. Nie mam z tymi morderstwami nic wspólnego. Czarnecki wbił swoje jastrzębie spojrzenie w prokuratora. Analizował nowe informacje, ale z trudem przyswajał kolejne tłumaczenia starego współpracownika. Lis miał naprawdę silną kartę przetargową i umiejętnie się nią posługiwał. Trudno było uwierzyć, że podrzucając dowody nad rzeką, najpierw chciał udupić Brudnego, aby potem strzelić sobie w kolano, podrzucając kolejne, gdy ten już siedział w celi. To nie miało żadnego sensu. Co najgorsze, inspektor zaczynał mu wierzyć. Lis, wbrew pozorom, nie potrafił kłamać. Kto zatem mógł dysponować takimi dowodami? Kto byłby w stanie dyskretnie zdobyć włosy Brudnego? Kobieta. Ta myśl przyszła nagle, ale nie zdążyła się nawet rozwinąć. Czy Zawadzka albo Szczypenko mogły brać w tym udział? To zakrawało na absurd. Ale obsługa hotelowa? Czarnecki pomyślał, że zaraz musi wydać rozkaz i wysłać tam ludzi. To jednak nie tłumaczyłoby obecności włosów przy bachusikach. Przecież wtedy Brudny przebywał jeszcze w Warszawie. Mętlik w głowie. Tysiące pytań, które pączkowały jak najbardziej zjadliwy wirus i stawiały kolejne, bez odpowiedzi. Kompletny zamęt. Przestaniesz w końcu we mnie celować? Spytał prokurator. Czarnecki opuścił broń, ale nie schował jej do kabury. Kim ty do cholery jesteś, Krzysztof? Nie tym, za kogo mnie bierzesz. Wiesz, kim jest morderca? Nie, ale chętnie pomogę ci go dorwać, jeśli przestaniesz świrować. Czarnecki zabezpieczył broń i schował do skórzanej kabury. Poprawił okulary. Zanim wrócimy, wiedz, że nie wyrzucam cię z grupy tylko dlatego, że nie mam w tej chwili na to czasu. W grze jest ludzkie życie i tylko to się teraz liczy. Ale gdy wszystko się skończy, możesz być pewny, że wrócimy do tematu. Lis nie odpowiedział. Chwycił klamkę i wyszedł z toalety. Pomyślał, że ma tylko jedną szansę, aby się z tego wykaraskać. Musi zabić Brudnego.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Zawadzka przylgnęła plecami do ściany domu i nadstawiła uszu. Żadnych odgłosów. Okolica zdawała się martwa. Bezszelestnie przemknęła wzdłuż muru i przykucnęła pod oknem. Obok znajdowały się stare taczki, w których pływała jakaś paskudna breja. Metr dalej grabie, łopata, kilka wiader i sterta rozrzuconych cegieł. Na parapecie poustawiano różnej wielkości słoiki, których przeznaczenie pozostawało dla Zawadzkiej zagadką. Każdy był wypełniony ciemnym płynem i potwornie cuchnął. Zawadzka przycisnęła rękojeść Glocka do piersi i dyskretnie zajrzała przez okno. W szybie dostrzegła jedynie własne odbicie. Zakleła pod nosem. Póki w środku było ciemno, nie była w stanie zorientować się w sytuacji. Musiała zaryzykować. Z niechęcią spojrzała na tylne drzwi chałupy. Nie wyglądały na zaporę nie do pokonania, zwłaszcza, że nie miały klamki, po której zionęła dziura. Zakradła się w ich kierunku. Tak jak założyła, były otwarte. Wzdrygnęła się na myśl, że za nimi może czaić się morderca. Potwór, który z wielką przyjemnością na żywca zdarłby jej skórę z twarzy, a potem po kolei wycinał poszczególne narządy do czasu, aż w nieopisanych męczarniach wyzionęłaby ducha. Potrzeba wykonania policyjnej roboty była jednak silniejsza. To ją charakteryzowało i dlatego nikt ze stołecznych nie śmiał podważać jej kultu pracy i tego, że miała jaja jak arbuzy, bo zawsze pierwsza pchała się tam, gdzie wątpliwości miałby zespół uzbrojonych po zęby antyterrorystów. Wsadziła dwa palce w dziurę po klamce i lekko pociągnęła drzwi do siebie. Wyszczerzyła zęby w grymasie niezadowolenia, gdy zaskrzypiały paskudnie. Nienawidziła tego odgłosu, bo kojarzył jej się z bohaterem najstraszniejszego horroru jej dzieciństwa, Freddym Kruegerem. To dlatego po obejrzeniu koszmaru z ulicy Wiązów zmusiła ojca, aby naoliwił wszystkie drzwi w gospodarstwie. I dlatego, gdy zamieszkała sama, sprawdzała zawiasy przynajmniej raz w tygodniu. Przystanęła w oczekiwaniu na jakikolwiek znak sugerujący, że gospodarz przybytku dowiedział się o jej obecności. Z wnętrza nie dobiegł jednak żaden niepokojący odgłos. Ciszę wypełnił natomiast jazgot dochodzący z chlewu, gdzie najwyraźniej między zwierzętami doszło do jakiegoś nieporozumienia, bo po serii donośnych chrumknięć i kwików kilka świń w popłochu wybiegło na podwórze. Zawadzka cofnęła się i znów przykucnęła pod ścianą z pistoletem przyciśniętym do piersi. Gdyby zaalarmowany zachowaniem trzody morderca wyszedł teraz tylnymi drzwiami sprawdzić sytuację, mogłaby wycelować mu prosto w plecy. Morderca się nie pokazał. Może stanął w oknie i obrzucił spojrzeniem podwórze, ale uznał, że to zwykła bójka o smaczniejszy kawałek mięsa. A może był zbyt zajęty oprawianiem kolejnej ofiary? Wariant numer 2 zdopingował Zawadzką do działania. Brudny potrzebował jej wsparcia i nie mogła go zawieść, tak jak on nigdy nie zawiódł jej. Zacisnęła mocniej palce na rękojeści Glocka, z powrotem podeszła do uchylonych już drzwi i pociągnęła je nieco gwałtowniej. Tym razem nie wydały z siebie tak żałosnego jęku. Wślizgnęła się do ponurej sieni i ponownie zastygła w bezruchu. Nasłuchiwała. Pomyślała, że dobrze jej idzie, ale gdy tylko zrobiła kolejny krok, natknęła się na jakiś przedmiot, który prawie przewróciła. Znów przykucnęła i zdecydowała, że pozbędzie się butów, w których niemal straciła czucie w palcach. Gdy ściągnęła wysokie sztyblety, pozbyła się skarpet i rozmasowała odrętwiałe stopy. Poczuła nagły przypływ chłodu, nie zimna, właśnie chłodu, tak jakby to miejsce od zawsze było pozbawione ciepła, jakichkolwiek emocji i uczuć. Wszystkiego, co dobre i ludzkie. Wtedy usłyszała kroki. Dochodziły z głębi domu i nieuchronnie się zbliżały. Pod ich naporem skrzypiały deski. Nabrała powietrza w płuca i wycelowała pistolet w mrok. zdawał się niezgłębiony, prastary, czarny niczym najbardziej łakoma materii czarna dziura. Na skroniach wystąpiły jej krople potu. Zawadzka wyostrzyła wszystkie zmysły. Podjęła decyzję, że nie będzie kombinować i gdy tylko nadarzy się okazja, wpakuje cały magazynek w pierś mordercy. Kolejna deska zaskrzypiała tuż za rogiem. Morderca znajdował się za cienką ścianą. Dzieliło ich niewiele więcej niż kilka centymetrów zaprawy, cegieł i tynku. Wtedy usłyszała pstryknięcie i ciemność zniknęła. Zamarła, gdy do sieni wpadła smuga światła z głębi domu. Zapadła cisza. Zawadzka położyła palec na spuście i z duszą na ramieniu wychyliła się zza rogu. To, co ujrzała, sprawiło, że serce omal nie wyskoczyło jej z piersi. Cofnęła się, bo nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Pojęła koszmar brudnego. Cień istniał naprawdę i był nieskończenie zły. Świadomość wróciła. Brudny gwałtownie zaczerpnął powietrza. Miał wrażenie, że się dusi. Otworzył szeroko oczy, ale ujrzał tylko nieprzenikniony mrok. Od razu pomyślał o Oksanie. Poruszył się. Na skórze czuł swędzenie powodowane przez gryzący materiał, który ktoś założył mu na głowę. Pamiętał szczegóły śledztwa. Na miejscach porzucenia zwłok zawsze walało się pełno włókien po workach na ziemniaki. On też miał na głowie taki raszlowy worek. Czuł mrowienie w palcach, ale zorientował się, że nadgarstki nie są skute kajdankami. Zaskoczony uniósł prawą rękę i poruszył nogą. Wtedy usłyszał metaliczny odgłos ciągniętego po betonie łańcucha. Zdał też sobie sprawę, że nie jest sam. Wyczuł czyjąś obecność. Morderca? Trochan? Brat? Cień? Musiał wziąć się w garść. Dotknął potylicy. To było bolesne doświadczenie, bo guz, jaki wyrósł mu z tyłu głowy, zdawał się niewiarygodnie wielki. Dodatkowo worek był w tym miejscu mokry i przyklejał się do ciała. Musiał krwawić. I to dość mocno. Poruszył rękami i nogami. Chciał ocenić skalę szkód, ale na szczęście był w pełni sprawny. Zero złamań, skręceń, brak poważnych uszkodzeń, wyjąwszy prawdopodobne wstrząśnienie mózgu. Uznał, że musi pozbyć się tego cholernego worka i zmierzyć się z rzeczywistością, póki jeszcze ma na to siłę. Wciąż czuł na sobie czyjś wzrok. Z jednej strony to go deprymowało i sprawiało, że serce przyspieszało, z drugiej pragnął w końcu poznać prawdę. Wymacał na szyi konopny sznurek zawiązany na supeł i zaczął go rozplątywać. Chwilę mu to zajęło, ale w końcu dopiął swego. Wtedy zastygł w bezruchu. On nie będzie zadowolony, gdy zdejmiesz worek z głowy. Głos dochodził z naprzeciwka. Był przygaszony, jakby zrezygnowany. Z pewnością nie należał do kogoś, kto chciałby wzbudzić w swojej ofierze strach. Brudny już gdzieś go słyszał, ale w tej chwili nie mógł sobie przypomnieć gdzie. Myślę, że on i tak mnie nie lubi, odparł po chwili zastanowienia, starając się, by jego głos brzmiał śmielej niż towarzysza skrytego w mroku. Jeśli zdejmiesz ten worek, a on się o tym dowie, to wypruje ci na żywca flaki. Wiem, co mówię. A jeśli nie zdejmę, to pozwoli mi żyć. Nie wiem. Ja go słucham i żyję. Inni nie słuchali. Skąd mam pewność, że to nie ty? Nie masz. Ja cię tylko ostrzegłem. Zrobisz, jak chcesz. Brudny miał wrażenie, że głowa zaraz mu eksploduje. Ciśnienie w czaszce zdawało się rosnąć z każdym wypowiedzianym słowem, a guz na głowie z każdym uderzeniem serca. Z trudem skupiał się na tym, co mówi nieznajomy. Czuł, jakby nagle ktoś wyciął mu kilka płatów mózgu odpowiedzialnych za odbieranie bodźców i łączenie kolejnych faktów w logiczne związki przyczynowo-skutkowe. To było dla niego nowe doświadczenie. bo zwykle myślał i działał błyskawicznie. Uznał, że nie może dłużej czekać. Czas zdecydowanie nie działał na jego korzyść. Mimo to jego notowania wciąż nie stały tak nisko, jak mogłoby na to wskazywać obecne położenie. Julka radziła sobie w gorszych sytuacjach. Jak długo tu jestem? Zapytał. Niedługo. Godzinę? Mniej niż pół, chyba. Już dawno straciłem rachubę czasu. Widziałeś młodą dziewczynę? Wysoka blondynka, zaciąga ze wschodnim akcentem. On ją zabrał. Całkiem niedawno. Ty jesteś Igor? Brudny poczuł potężny zastrzyk adrenaliny. Zwykle szybciej połączyłby fakty, ale dopiero teraz zdał sobie sprawę, skąd zna ten głos. Rozmawiałeś z nią? Trudno nazwać to rozmową. Rzuciła się na mnie z pazurami i wciąż wymawiała to imię. Igor, Igor, Igor. Tutaj łatwo popaść w obłęd. Wiesz, dokąd ją zabrał? Zabrał obie. Obie? Wyciągnął je z celi. Chyba tam, gdzie zwykle. Wkrótce je zabije. Ton mężczyzny przywodził na myśl człowieka, który jest już pogodzony ze śmiercią. To nie mieściło się Brudnemu w głowie. Nigdy nie skapitulował. Nigdy nie wywiesił białej flagi. I nie miał zamiaru zrobić tego teraz. Nikt już nikogo nie zabije. Nie pozwolimy na to, oznajmił stanowczo. Nic nie zrobisz, człowieku. Brudny uznał, że najwyższy czas skończyć tę absurdalną polemikę. Poluzował konopną linkę i ściągnął z głowy raszlowy worek. Następnie poczłapał na kolanach w kierunku, z którego dobiegał głos. Piwnicę wypełnił szczęk łańcucha. Zrobię, a właściwie my zrobimy, odparł, gdy zbliżył się na odległość wyciągniętej ręki. Wzrok przyzwyczaił się do ciemności na tyle, że był w stanie dostrzec zarys postaci z workiem na głowie. Nie zbliżaj się, człowieku, nie chcę cię słuchać, wzbraniał się. Zamknij się i weź się w garść, warknął Brudny, mocno poirytowany. Jestem policjantem i... Nie zdążył dokończyć, gdy otwarły się drzwi do piwnicy, a do wnętrza wdarła się smuga żółtawego światła. Na szczycie schodów stał gospodarz, a jego cień rozciągał się aż na przeciwległą ścianę. Nienaturalnie wielki i wydłużony, niekształtny, koślawy, pokraczny, jak w złych snach. Ten sam cień bez twarzy, ich największy koszmar.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sąd rejonowy w Opolu Lubelskim skazał dwóch kierowców za śmiertelny wypadek, w którym zginęły trzy aktorki. Jak wiecie z relacji w Radiu Z, do tragedii doszło w Chodlu na Lubelszczyźnie w sierpniu 2023 roku. Wanda, Janina i Teresa jechały razem na pogrzeb bliskiej osoby. Zginęły na miejscu. Kierujący, 78-letni Adam W., który wymusił pierwszeństwo, został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Kierowca drugiego samochodu, 24-letni Damian S., za kratami spędzi 3 lata. Wyrok jest bulwersujący, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi wnuczka zmarłej aktorki Marta Stawiarska.
4: Ten wyrok jest nieadekwatny do rozmiaru i wagi czynu, który popełnił, biorąc pod uwagę jego prędkość, którą umyślnie przekroczył, oraz jego późniejsze zachowanie podczas procesu i w mediach społecznościowych, gdzie umieszczał filmiki, na których kierował, łamał przepisy, naśmiewał się też z policji, drwił po prostu z tego wszystkiego.
3: Przypomnijmy, że po wypadku doszło też do zamiany ciał aktorek. Według rodzin to funkcjonariusze mieli źle zidentyfikować ciała. Wszystko wyszło na jaw dopiero na pogrzebie jednej z kobiet. Konieczna była ekshumacja i ponowny pochówek. W tej sprawie prowadzone było odrębne śledztwo. Według sądu pomyłka była jednak nieświadoma. Postępowanie więc umorzono. Teraz rodziny chcą wejść na drogę cywilną. Donald Trump odwołuje zaplanowane na dziś naloty i bombardowania Iranu. Według prezydenta USA osiągnięcie pokoju na Bliskim Wschodzie jest już blisko. Wcześniej Trump groził Teheranowi atakami na wielką skalę i przejęciem kluczowej dla Iranu infrastruktury naftowej. Jak tłumaczy, rozmowy z Iranem toczą się na najwyższym szczeblu, a końcowe ustalenia traktatu pokojowego zostały dopięte między wszystkimi stronami konfliktu. Prezydent USA zapowiada, że termin i miejsce podpisania porozumienia zostaną wkrótce ogłoszone, jednak do tego czasu amerykańska blokada cieśniny Ormus zostanie utrzymana. Światowe media zwracają uwagę, że Donald Trump już wcześniej zapowiadał rychłe zakończenie wojny, a później następowała eskalacja. Na słowa Trumpa zareagowały już światowe rynki. Ceny ropy spadły o ponad 3%. Prezydent Finlandii za udziałem Polski w ewentualnych rozmowach Europy z Rosją w sprawie Ukrainy. Podczas panelu dyskusyjnego w swojej letniej rezydencji pod Turku Aleksander Stubb podkreślił, że Polsce należy się taki status jako państwu granicznemu Unii Europejskiej. Prezydent Finlandii, którego zachodnie media w ostatnim czasie proponowały na unijnego wysłannika do spraw rozmów z Kremlem, przyznał, że nie uważa, by był odpowiednią osobą do tej roli. Ważne, aby wielcy gracze byli na czele, stwierdził Stubb. W niedzielę w Londynie premier Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zgodzili się na podjęcie inicjatywy w rozmowach z Moskwą. Niezadowolenie z tak przyjętych ustaleń wyraziły rządy w Warszawie i w Rzymie. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie immunitetu lidera Konfederacji. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu obowiązywał zakaz używania pirotechniki. Jak przebiegło to głosowanie? No tym reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Zabrakło do tego 4 głosów. Co prawda za głosowało 227 posłów, a przeciw 210, ale do uchylenia immunitetu potrzebna była większość bezwzględna, czyli 231. głosów. Sam Mentzen próbę uchylenia mu immunitetu traktuje jako atak za krytykowanie rządu.
6: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach.
0: wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I z tym jest cały problem.
5: Po głosowaniu polityk podziękował posłom, którzy byli przeciw.
3: Mencen twierdzi, że sam nie zrzekł się immunitetu po to, by nagłośnić problem karania za odpalanie rac. Zamek Moszna na Opolszczyźnie nie chce powtórzyć scenariusza z pałacu w Wilanowie, którego tereny zdewastowano podczas imprezy muzycznej. Zarząd obiektu nagle zerwał umowę z organizatorem festiwalu Techno, który miał odbyć się pod koniec czerwca. Wydarzenie planowano jako dwudniowe z polem namiotowym dla uczestników. Organizator nie kryje zaskoczenia, a szczegóły sprawy zna nasz reporter Szymon Kastelik.
6: Zarząd zamku tłumaczy, że organizator nie dopełnił wszystkich formalności, nie posiadał zgody środowiskowej ani pozytywnej opinii konserwatora zabytków. Wskazuje też na brak zapewnionych miejsc parkingowych i przestrzeni pod pole namiotowe. Organizator odpowiada, że to zarząd zamku sam zaprosił go do współpracy i że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia, a przez wiele miesięcy nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń. Zdaniem organizatora problemy zaczęły się dopiero po aferze związanej z pałacem w Wilanowie i nie ma podstaw prawnych do odwołania imprezy. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Organizator nie odwołuje imprezy, szuka nowego miejsca w województwie opolskim. Nowa atrakcja na mapie Szczecina. Od początku lipca na trasie ze stolicy Pomorza Zachodniego do niemieckiego Garz będzie kursować wodny tramwaj. Rejs zajmie nieco ponad 2 godziny w jedną stronę. Statki będą kursować przez całe wakacje w każdy weekend. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
7: Po tym jak sukcesem okazał się tramwaj ze Szczecina do Świnoujścia, miasto wprowadza podobną atrakcję, tyle że na południe. Od 4 lipca wodny tramwaj zawiezie pasażerów do niemieckiego Garz, mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz.
8: To, że Szczecin od strony wody wygląda inaczej i to, że Szczecin otoczony jest wodą, to każdy wie. Natomiast nie każdy jeszcze się miał okazję o tym przekonać i my właśnie wychodzimy z taką propozycją do turystów, mieszkańców.
7: Za bilet w dwie strony trzeba będzie zapłacić 60 zł. Dzieci do 3 roku życia płyną bezpłatnie. Szczecin, Miłosz Gocławski, Radio Z.
3: Najszybsze ptaki na świecie wróciły po 10-leciach do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były zaobserwowane w kraju i na terenie województwa w latach 50. Ze względu na używanie pestycydów do ochrony roślin, gatunek ten praktycznie wyginął. Udało się go przywrócić dzięki przeniesieniu osobników z hodowli do ich środowiska naturalnego, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
9: Po tych dobrych kilkunastu latach spowodowało, że dziś lubuska populacja sokoła wędrownego ma prawie 20 par lęgowych.
10: Też czytałem, że to jest najszybszy ptak na świecie.
9: Dokładnie tak. W takim locie nurkowym potrafi rozwinąć prędkość nawet 300 km na godzinę, więc niesamowita petarda, jeżeli
10: chodzi. To są już prędkości Formuły 1.
9: Dokładnie tak.
3: Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawianiu starych drzew i tworzeniu stref ochronnych w lasach z czasem sokołów będzie coraz więcej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
11: Dzień dobry, z nami jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Dzień dobry.
12: Szczęśliwy człowiek dzisiaj. Moje dziecko zdało egzamin na prawo jazdy. 17-latek. Gratulacje przez radio.
11: Za pierwszym razem.
12: Za pierwszym razem.
11: No to gratulujemy.
12: Jestem takim dumnym tatą, pani redaktor. Naprawdę, nie do wiary.
11: Brawo, brawo, brawo. Pytanie numer 1. Jest 3. weto prezydenta w sprawie rynku kryptowalut. No trudno się było spodziewać, że będzie inaczej, jako że zawetowana ustawa od poprzednich różniła się tylko jedną poprawką zgłoszoną przez Kancelarię Prezydenta. No to nie trzeba było zrobić to inaczej?
12: No ja nie od dziś jestem zwolennikiem tezy, że powinniśmy byli inaczej tę ustawę procedować. Był projekt Polski 2050. Ten projekt wychodził naprzeciw poprzednim wetom prezydenta, to znaczy poprawiał ustawę w tych miejscach, gdzie pan prezydent wskazywał, że się z nimi po prostu nie zgadza.
11: No i czemu was nie posłuchali?
12: No to nie jest pytanie do mnie. Usiłowaliśmy przekonać pana ministra Domańskiego do naszego sposobu rozumowania. Najgorsze jest to, że Polki, Polacy Polacy, którzy mają swoje oszczędności, inwestycje w kryptoaktywach, tracą. Rynek kryptoaktywów w ciągu ostatniego pół roku tak średnio, przeciętnie stracił ponad 40%. To jest taki trend dość stały na tym rynku. No a Polska Komisja Nadzoru Finansowego w dalszym ciągu nie ma narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób na tym rynku interweniować. Więc my, Polki, Polacy, jesteśmy skazani na inwestowanie na zagranicznych giełdach, działających w reżimie innego niż polskie prawo. No i niestety to składamy na ołtarzu walki tego duopolu naszych z nimi.
11: Ale rozumiem, że w takim razie takie postępowanie było z samej góry, tak narzucone, czyli Donald Tusk miał akurat taką wizję.
12: Nie mieszałbym pana premiera w
11: ale pan premier przypisuje panu prezydentowi jakieś takie intencje niecne, skoro mówi tak, no jest to chyba bardziej uwikłane niż my, niż wszyscy myśleli. Pan też tak uważa?
12: Ja nie chcę się w ogóle wdawać w taką dyskusję. Ja jestem obiema rękami, popieram wszystkie działania pana premiera i rządu i głosowałem też przecież za przyjęciem tej ustawy. Nie zmienia to faktu, że my jako Polska 2050 proponowaliśmy inne podejście. To podejście przegrało. Może to jest czas na to, żebyśmy usiedli i spróbowali taką ustawę uchwalić, jaka będzie mogła zostać podpisana przez pana prezydenta, bo to naprawdę w naszym interesie. Nam potrzebny jest KNF, który ma wpływ na rynek kryptoaktywów.
11: Pytanie numer dwa. Sejm uderza w pato streaming i nowe prawo zostało przegłosowane i jaka zgodność? No wręcz niebywała, można powiedzieć. I projekt zakłada karanie za rozpowszechnianie w sieci treści ukazujących przestępstwa lub ich inscenizację. I pan prezydent podpisze tutaj tę ustawę?
12: Jestem przekonany, że podpisze tę ustawę, tym bardziej, że to jest projekt, który w zasadzie ten sam projekt złożył PiS w osobie Michała Wójcika i Koalicja Obywatelska w osobie Moniki Rosy i Pawła Bliźniuka, odpowiedzialnych za to prawo. To jest bardzo dobre prawo. Ja nie jestem przekonany, że kodeks karny jest odpowiednim miejscem na regulację patostreamów, ale jestem w 100% przekonany, że sygnał, który idzie do społeczeństwa, patostreamerzy, wasz czas się skończył, jest odpowiedni. W momencie, kiedy w kodeksie karnym pojawi się kara, kiedy damy narzędzia do realizacji, do egzekucji tego prawa, no będzie to argument dla platform, które w dalszym ciągu streamują, pokazują takie właśnie patostreamy, że nie należy tego w Polsce robić.
11: I pytanie numer 3 dotyczy tego, że patostreamer z wyrokami na koncie wszedł do Sejmu i gościa wprowadził do Sejmu poseł Łukasz Mejza. I co pan na to?
12: No to jest patoposeł, który wprowadził patostreamera. Wcale mnie to nie dziwi. Moim zdaniem nie powinniśmy wpuszczać takich ludzi do Sejmu, no ale poseł Mejza jest wybrańcem społeczeństwa i wolno mu wprowadzać swoich gości. To w ogóle nie miało nic wspólnego z dyskusją na temat tej ustawy, dlatego że Mejza zdaje się w ogóle się nie wypowiadał na temat tej ustawy.
11: Tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam, zachęcam. Michał Gramatyka też zachęca i zaprasza.
12: Z całego serca.
1: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: No ale z tego, co do nas docierają informacje, no to, że pan Daniel, nawet nie wiedziałam, że jest
12: magical.
11: Taki patosiem, tak, magical Zwierzyński, nie wejdzie już do Sejmu, że takie mają być zarządzenie ze strony kancelarii Sejmu.
12: No i bardzo dobrze, nie powinniśmy wprowadzać takich ludzi. On nie ma nic do zaproponowania takiego.
11: Pan widział jego...
12: Ja znam w ogóle całą tę postać. No to jest człowiek, który gasił papierosy na głowie swojej mamy i streamował to do internetu.
11: Kocha, tak? Pseudonim Kocha, tak?
12: Litości, naprawdę. No to w ogóle nie tędy droga. Nie wolno. To są jakieś takie... Wie pani, najgorsze w patostreamach jest to, że ludzie chcą to oglądać,
11: no to
12: że ludzie mówią
11: szokujące.
12: Więcej, że ludzie dają tak zwane donaty, czyli przekazują w czasie rzeczywistym pieniądze. To jest najgorsze i my musimy doprowadzić do sytuacji, w której uznamy te działania za nielegalne, bo w świecie rzeczywistym, gdyby
11: ale to
12: ktoś...
11: Ale byłaby jakaś forma cenzury w takim razie?
12: No ale to jak w normalnym świecie, gdybyśmy my tutaj w radiu zaczęli jakieś bezeceństwo opowiadać albo pokazywać, to przecież od razu nas zdejmą, zostaniemy
11: ocenzurowani. No Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest
12: to jest bardzo proste myślenie. To, co jest nielegalne w normalnym świecie, powinno być też nielegalne online. I tyle. Offline znaczy online, tylko że w sieci.
11: A to Łukasz Mejza, jak pan mówił, się w ogóle nie wypowiadał w tej sprawie, tak? No ale co on chciał w ten sposób osiągnąć?
12: No to jest człowiek, który chce wokół siebie robić jakiś ferment, jakieś suby, lajki, komentarze,
11: tak
12: zwany fame, tak? On się zgłosił, zdaje się, do jakichś tam, nie wiem, walk w klatce. W momencie, kiedy nie ma się nic do zaproponowania, co można od siebie oddać społeczeństwu, no to właśnie takie zachowania obliczone na jakieś zebranie popularności w społeczeństwie, w tej części społeczeństwa, które po prostu się czymś takim potrafi nakręcić, podniecać.
11: Kolejne pytanie ode mnie. A co się stało, że Sejm nie uchylił immunitetu Sławomirowi Męconowi z Konfederacji, a policja chciała go ukarać w związku z odpaleniem racy na listopadowym ostatnim Marszu Niepodległości? Co się stało? Kto zawiódł?
12: Tam widziałem, że zabrakło kilku głosów, bo tam
11: ale też głosów zabrakło
12: jest,
11: koalicji rządzącej.
12: Potrzebna jest większość bezwzględna tak. do uchylenia takiego immunitetu. Ja przyznam się szczerze, ja się zagapiłem i po prostu nie zdążyłem zagłosować.
11: No nie.
12: Naprawdę, to bije się w piersi.
11: No co zagapa? Ale jak zagapiłem się?
12: Moja wina. No czasem tak jest, bo te głosowania są bardzo szybkie i po prostu... No moja wina, nie mogę nic więcej powiedzieć.
11: A to który to marszałek prowadził, że tak narzucił takie tempo?
12: Marszałek Czarzasty zawsze prowadzi głosowanie i on bardzo szybko te głosowania prowadzi.
11: Ciach, i rozumiem, że minister gramatyka się zagapił, jeszcze nie zagłosował.
12: Osób,
11: no.
12: Jeszcze parę osób było w podobnej sytuacji, proszę mi wierzyć.
11: Ale z koalicji rządzącej tak się zagapiliście?
12: Nawet z mojego klubu parę osób było.
11: Adam Luboński też jakoś nie zagłosował za odebranie.
12: Rafał Komarewicz z klubu Centrum zdaje się też nie głosował. Akurat z Komarewiczem rozmawiałem na temat wyborów w Krakowie, ale to...
11: Ale wtedy właśnie, kiedy było głosowanie?
12: No tak czasem jest.
11: A,
12: no,
11: rozmawialiście o wyborach w Krakowie i generalnie dlatego pan nie zagłosował, bo się zagapił.
12: Winne są wybory w Krakowie, winny jest...
11: Nie. Wy jesteście winni. Przepraszam bardzo. Mence napisał tak. Bardzo dziękuję wszystkim posłom, którzy nie zgodzili się na skazywanie opozycji za krytykę rządu.
12: No ale to nie jest żadna krytyka rządu. To jest po prostu zachowanie niezgodne z prawem. W momencie, kiedy decyduje się na takie zachowania, to powinno się ponieść odpowiedzialność. Pan Mencen miał pełną możliwość poddania się mandatowi, bo zdaje się, że grzywna w takim postępowaniu jest przydzielana jako mandat w postępowaniu mandatowym. Mógł przyjąć ten mandat. No tak jak każdy poseł, który na przykład zostanie złapany na drodze.
11: Ale Sejm mógł odebrać immunitet. I co? Przez gapiostwo, przez jakieś rozmówki granie. Zamiast się skupić na tym, co jest najważniejsze na głosowaniu, to po prostu jakieś pogaduszki się...
12: No nie, tam jest co najmniej parunastu posłów, którzy zagłosowali przeciw. I to ja myślę, że to bardziej powinno stać się tutaj w centrum uwagi. Cała partia Razem na przykład zagłosowała przeciw odebraniu tego immunitetu.
11: No ale oni tak z rozmysłem?
12: Nie wiem, to trzeba Adriana Zandberga pytać. No, gdyby czworo posłanek i posłów z partii Razem zagłosowało za odebraniem immunitetu, to by mu odebrali w tej sprawie.
11: No ale gdybyście wy też zagłosowali, to też by odebrano ten immunitet. A tak to jak się prowadzi pogaduszki nie wtedy, kiedy trzeba, no to i można się zagapić. No a czy Polska 2050 wystawi swojego kandydata na prezydenta Krakowa właśnie?
12: Nie wiem jeszcze. Wiem, że to będzie decyzja Pawła Śliza. Paweł Śliz jest
11: Krakusem. To jest jedyny kandydat, który mógłby wystartować, tak?
12: Od nas tak. No to jest zagorzały kibic Krakowi. Krakus z dziada, pradziada.
11: Ale to jest tak przede wszystkim adwokat. Pierwsza kwalifikacja, która predestynuje do tego, żeby startować w wyborach
12: Krakowie
11: na prezydenta Krakowa.
12: Tam można kibicować albo Wiśle, albo Krakowi. No jeszcze są jakieś tam niedobitki, które Hutnikowi kibicują. To tam akurat serce Pawła Śliza jest po tej stronie Błoni, gdzie jest stadion Krakowi. Nie wiem, czy się zdecyduje na to, żeby kandydować. Moim zdaniem to powinna być jego decyzja i tylko jego decyzja.
11: No tak pan rozmawiał z Rafałem Komarewiczem, byłym kolegą zresztą z Polski 2050.
12: To jest w dalszym ciągu mój dobry kolega.
11: Ale byłym kolegą z Polski 2050, to już nie jesteście w jednej partii.
12: Komarewicz jest w ogóle bardzo fajny kandydat, moim zdaniem, bo to jest kandydat,
11: ale wystartuje w ramach Stowarzyszenia Centrum?
12: Ja też nie wiem, czy on wystartuje w ramach tego stowarzyszenia, ale gdyby wystartował, gdyby zebrał wokół siebie poparcie prawicowych ugrupowań, to jest kandydat, który mógłby naprawdę powalczyć o najwyższe zaszczyty w tym mieście, no bo on jest dość dobrze rozpoznawalny, ma bardzo fajną przeszłość samorządową. Przewodniczącym Rady Miasta był.
11: Jak się oczywiście zdecyduje. No trudno, żeby się nie zdecydował. Raczej mi się zdziwiła, gdyby Łukasz Gibała jednak powiedział, nie, sorry Gregory, ale ja jednak nie jestem zainteresowany.
12: To są takie ciekawe wybory. Każdy tam ma coś do udowodnienia, tak? Aleksandra Owca chce wygrać z Lewicą. Lewica chce wygrać z panią Owcą z partii Razem. PiS chce pokazać, że zdobędzie więcej głosów niż Konfederacja. Konfederacja chce udowodnić, że jest tak mocna jak w sondażach. Bardzo ciekawe wybory. Marianna Schreiber to w zasadzie nie wiadomo, co chce udowodnić. Podobnie jak
11: zasięgi.
12: Koncerny Marian
11: Banaś.
12: Zrobić. Ciekawe wybory.
11: No, ja rozumiem, to też taka próba generalna przed tym, co się wydarzy za rok, czyli w tych wyborach do Sejmu i do Senatu w 2027 roku. A wasza przewodnicząca, pani Katarzyna Pełczyńska-Namysz, tak bardzo powiedziałabym, zdecydowanie odcięła się od kandydatki, wspólnej kandydatki PSL-u i Koalicji Obywatelskiej, właściwie powinna powiedzieć w odwrotnej kolejności, Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, Moniki Piątkowskiej.
12: Tu na Śląsku się w takich sytuacjach mówi, że nie ma dziwne, to znaczy w ogóle mnie to nie dziwi. Monika Piątkowska by usiłowała rozbić Polskę 2050, jak jeszcze była w naszej partii.
11: Bo była
12: i musieliśmy podejmować, znaczy zarząd naszej partii musiał podejmować decyzje związane właśnie z jej wykluczeniem ze względu na jej działania, które no, były działaniami przekraczającymi bardzo mocno jej uprawnienia
11: statutowe. Czyli co, kopała dołki tam pod innymi osobami?
12: No to bardzo mocno walczyła z panem posłem Pawłem Zalewskim, zresztą też byłym naszym posłem, ale dość mocno podkopywała jego pozycję. Z tego co pamiętam, bo to chyba o to chodziło.
11: To nie wiedziałam.
12: No właśnie, no to wcale mnie nie dziwi, że szefowa Polski 2050 w jasny sposób powiedziała, że to nie jest nasza kandydatka. Podobnie nie jest kandydatką Lewicy, podobnie też nie jest kandydatką Razem, ani Konfederacji, ani PiSu.
11: Ale w przeszłości tam związana chyba była, startowała chyba również do sejmiku, bodajże z ramienia SLD jeszcze.
12: Tak, w wszystkich partiach możliwych.
11: No, w Polsce 2050 też.
12: Konfederacji nie była jeszcze.
11: A Andrzej Szepetycki jest cały czas w Polsce 2050?
12: Oczywiście, że tak. W dodatku jest...
11: A pan wiceminister straci stanowisko, czy nie?
12: A dlaczego miałby stracić?
11: No wie pan, że opozycja się dopomina o to, że za to, co pan minister opowiadał w Radiu Tok FM, zresztą piętro nad nami wyżej, właściwie stawiał znak równości między UPA a żołnierzami niezłomnymi.
12: Wie pani, ja wysłuchałem jego wypowiedzi w Radiu Tok FM i on bardzo mocno wskazywał, że w ukraińskim imaginarium, czyli w wyobrażeniu Ukraińców, oni stawiają, próbował wyjaśnić to, co moim zdaniem jest niewytłumaczalne, czyli próbował wyjaśnić, jak widzą UPA czy banderowców Ukraińcy na gruncie polskim, a to trzeba naprawdę bardzo dobrze znać historię. Ja bym tego nie powiedział, co on powiedział. Dla mnie UPA to terroryści, dla mnie banderowcy równa się terroryści. Bandera był organizatorem zamachu na polskiego ministra spraw wewnętrznych, pana Pierackiego. Tutaj niedaleko na Foksal 3 zabili nam ministra spraw wewnętrznych, za to trafił do więzienia. Siedział w Sachsenhausen, ale nie siedział w obozie koncentracyjnym, tylko w warunkach, w których umożliwiano mu zarządzanie organizacją. To jest człowiek, który miał bezpośrednią odpowiedzialność za mordy na Wołyniu. Ja bym nie posłużył się, nie próbował jakby usprawiedliwiać Ukraińców. Moim zdaniem to jest rzecz, co do której się nigdy nie zgodzimy i moim zdaniem Polska powinna prezentować takie stanowisko, że okej, będziemy popierać wasze aspiracje wejścia do Unii Europejskiej, ale bez bandery. Bo z banderą to wy do Unii Europejskiej nie wejdziecie.
11: No ale też pojawiły się takie, nie wiem jak to powiedzieć, oczekiwania, że w polskim rządzie powinni być tylko polscy ministrowie, którzy prezentują polską rację stanu i widzą historię, jaka ona była. Tak mówiła na przykład redaktor Dorota Gawryluch na antenie Polsat News.
12: No to są moim zdaniem niedopuszczalne.
11: Te słowa zostały zgłoszone do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
12: Niedopuszczalne komentarze. No, przypomnijmy sobie chociażby ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego, Tadeusz Kościński, poddany jej królewskiej mości. Człowiek, który dużo lepiej mówił po angielsku niż po polsku. Miał podwójne obywatelstwo.
11: Jacek Rostowski też chyba.
12: Jacek Rostowski ma podwójne obywatelstwo.
11: Za czasów pierwszych i drugich rządów chyba, no drugich na pewno też.
12: Ja zadeklarowałem narodowość śląską. Zadeklarowałem też narodowość polską, ale czy to znaczy, że nie powinienem być wiceministrem w rządzie Rzeczypospolitej? Szeptycki też jest polskim patriotą. To jest człowiek, który bardzo dużo dla Polski robi. On jest odpowiedzialny za całą politykę zagraniczną w Ministerstwie Nauki. Szeptycki jest poliglotą. Nie wiem, czy pani redaktor wie. On rozmawia w wielu różnych językach.
11: Ale w ilu?
12: Ja nie wiem, co najmniej w pięciu, bo mówi i po angielsku świetnie, i czy po francusku, i po niemiecku, i po ukraińsku pewnie swoje powie, i po rosyjsku. To jest naprawdę... Człowiek,
11: korzenie
12: profesor.
11: Ukraińskie, tak?
12: No pewnie tak, no cała rodzina ród Szeptyckich, on na pograniczu całe wieki funkcjonował, a to jest bezpośredni spadkobierca tego rodu. To jest człowiek, który robi naprawdę świetną robotę w Ministerstwie Nauki. Moim zdaniem w ogóle stawianie takich tez, że ktoś, kto ma inną narodowość niż Polska, nie powinien być członkiem polskiego rządu, pan premier jest kaszubą. Czyli wywodzi się z mniejszości narodowej przecież. Podobnie jak, nie wiem, poseł Kantak, czy ktoś tam jeszcze. Czy można im odmawiać tego, że są polskimi patriotami?
11: No wczoraj w debacie sejmowej premier tak debacie, która dotyczyła przede wszystkim wotum nieufności dla szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, no to premier właściwie oskarżył prawicę o nacjonalizm, a właściwie o rasizm, który miałby polegać właśnie na tropieniu w rządzie czy też administracji ludzi obcego pochodzenia.
12: Nie można się udziwić, jak wychodzi na mównicę Janusz Kowalski i zadaje pytanie, jak wielu z obcokrajowców pracuje na przykład w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a chwilę wcześniej pyta się mnie na sali, czy my mamy jakichś obcokrajowców pracujących w Ministerstwie Cyfryzacji. A ja mówię, no a jeżeli nawet mamy, to co? No i to trzeba ich zwolnić, bo to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. Naprawdę w taki sposób chcemy rozmawiać i tak chcemy rozumować.
11: A poseł Kowalski przecież nawet ma plany, żeby skontrolować, kto pracuje tak naprawdę w polskich ministerstwach, kto tam jest, no, ilu pracuje obcokrajowców. No?
12: Czego dowiedzie, jeżeli na przykład kierowcy, którzy wożą ministrów, mają inną narodowość, no to co jest w tym złego? No ja tego naprawdę nie rozumiem. Skąd w ogóle przychodzi nam do głowy takie myślenie? Rzeczpospolita zawsze była państwem, które słynęło z tolerancji. Wtedy, kiedy Europa pogrążała się w odmętach nacjonalizmu, Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym. My zawsze mieliśmy szacunek do innych nacji. Potrafiliśmy żyć w pokoju z tymi nacjami. I naprawdę chcemy to teraz poświęcać na ołtarzu walki politycznej?
11: Tylko czy też mamy szacunek dla samych siebie, bo pamiętam też, żeby nie to, że to jest jakiś symetryzm, ale pamiętam też, że no, to też eskalacja takich złych emocji ze strony teraz to są członkowie koalicji rządowej, rządzącej. Natomiast no, wtedy to byliście w opozycji. No i byli tacy posłowie, czy też politycy, którzy na przykład epatowali tym 8 gwiazdkami, które były po prostu skrajnie obraźliwe dla Prawa i Sprawiedliwości. No i nie widzieli w tym nic winnego, no, nic dziwnego, jakoś nie bili się w piersi i no jakoś no nie mieli skrupułów, żeby tym epatować. No.
12: Nie lubię takiego języka, nigdy bym tak nie powiedział, nawet chyba nie pomyślał. Nie widzę w opozycji moich wrogów, widzę ludzi, którzy mają inny pomysł na Polskę i pewnie dlatego jestem w Polsce 2050, która zawsze podkreślała, że no, nie podoba się nam ta plemienna walka, z którą mamy do czynienia od 25 lat już.
11: A co się z nami pana zdaniem porobiło? O, to też są takie pytania na przykład... bo to, słuchacze też pytali, czy właśnie obcokrajowcy powinni pracować w polskiej administracji rządowej, czy też na przykład w służbach. No, czy też w służbach specjalnych na przykład.
12: Co to znaczy obcokrajowcy? Bo to jest pytanie. To jeżeli mamy, nie wiem, agencję wywiadu albo agencję kontrwywiadu, to przecież jakby naturalny sposób pracy tych służb polega na tym, że oni werbują ludzi, którzy nie są Polakami. I którzy pracują na rzecz Rzeczypospolitej.
11: Ale w administracji rządowej na przykład, no w ministerstwach, czy to będzie jakiś dyrektor albo, no nie wiem, kto tam jeszcze.
12: No ale ten dyrektor, rozumiem, że on jest Polakiem, czy on nie jest Polakiem? Czy on jest w Polsce, jest w Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jedna z podstawowych wolności polega na tym, że każda osoba może w każdym kraju tak samo pracować. No więc dlaczego mielibyśmy robić tutaj ograniczenia?
11: A co się z nami tak porobiło, że nasza sympatia i chęć niesienia pomocy Ukrainom to tak stopniała radykalnie? Wiem, ostatnie działania pana prezydenta Zełenskiego na pewno się do tego nie przyczyniły, znaczy przyczyniły się, powinnam powiedzieć, przyczyniły się. Zdecydowanie jest sondaż SW Research dla portalu Rzeczpospolitej i na pytanie, czy nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów wpłynęło na pana stosunek do Ukrainy i Ukraińców i prawie 52% badanych przyznało, że ich stosunek pogorszył się. Ale już wcześniej widzieliśmy, że w sondażach, że jednak ta sympatia topnieje.
12: No bo niestety tak jest, że ta ideologia banderowska na Ukrainie święci triumfy i ona jest, tam się wzmaga poparcie dla Stepana Bandery, dla ukraińskich nacjonalistów, a prezydent Zełenski próbuje to wykorzystać dla budowania swojej pozycji politycznej. I tutaj się nie dogadamy pomiędzy tymi dwoma narodami, dlatego że to byli terroryści, to byli ludzie, którzy w systematyczny sposób zabijali Polaków, organizowali na nas zamachy. Ta historia jest bardzo splątana, dlatego że te dwa narody wyrządziły sobie nawzajem wiele zła. Natomiast ewidentnie ta część UPA i ta część ON, która była skupiona wokół

0: Wejdzie. Skoro Macedonia Zachodnia mogła zmienić nazwę państwa, żeby wejść do Unii Europejskiej, bo poprzednia nazwa budziła emocje u Greków, to z Ukrainą też możemy się dogadać. Polska w Unii Europejskiej jest dzisiaj jednym z głównych głosów i warto, żeby to po prostu wybrzmiało.
1: No nie wiem, czy jest jeden z tych głównych głosów. Tutaj może czasami mam inne wrażenie, ale tutaj możemy pozostać na swoich stanowiskach. Natomiast co będzie z tą ustawą o dopłatach do emerytur i składek ZUS-owski dla artystów?
0: Moim zdaniem powinna przejść. To jest projekt rządowy. To jest
1: w koalicji
0: dobry
1: się
0: projekt.
1: Wszyscy na to zgadzają?
0: No ta ustawa nie trafiłaby na rząd, gdyby nie była popierana przez wszystkie partie koalicji 15 października. Ta ustawa przeszła całą drogę krzyżową w rządzie.
1: Ale czytam właśnie, że w koalicji nie ma zgody pełnej. Czy to są po prostu jakieś... złe informacje kolportowane w mediach.
0: Marta Cienkowska została postawiona właśnie na ołtarzu walki o emerytury dla artystów i teraz wszyscy się nad nią znęcają, ale przecież...
1: No może nie potraficie przekonać jednak Polaków do tych swoich pomysłów, bo narrację przejęła prawa strona sceny politycznej, jak mnie słychać nawet obelgi pod stronę, pod adresem artystów. No.
0: Polskie państwo stać na to, żeby dopłacać do emerytur rolników miliardy złotych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Stać nas na to, żeby dopłacać do emerytur księży na fundusz kościelny. Stać nas na to, żeby fundować przedsiębiorcom tak zwane wakacje ZUS-owskie. Stać nas na to, żeby finansować emerytury górników wcześniejsze niż w innych zawodach. Też nas powinno być stać na to, żeby dokładać się do składek emerytur dla osób, które sprawują zawody artystyczne. To jest około 320 milionów rocznie. To nie jest duży wydatek dla budżetu, na przykład w porównaniu z KRUS-em. To jest 100 razy mniej niż dopłacamy do KRUS-u. A to są osoby, które są na plakatach, które budują polską kulturę. Nie chodzi o artystów z pierwszych stron gazet. Nie każdy artysta
1: jest Dawidem
0: Podsiadłą.
1: To wiemy, ale na pewno pan widział sondaż sprzed kilku dni, że 74% badanych nie chce, by państwo dopłacało artystom do emerytury i składek ZUS-owskich.
0: Ja mam nadzieję, że skuteczna komunikacja ze strony Ministerstwa Kultury, której się wreszcie doczekam, ten pogląd...
1: A czyli to szwankuje?
0: No moim zdaniem tak. No moim zdaniem trzeba to
1: czyli
0: po prostu...
1: Czyli co, pani minister się nie przygotowała po prostu?
0: Wytłumaczyć. Nawet nie o to chodzi, czy ona się nie przygotowała. Na pewno nie była przygotowana na tak wściekły atak, na przykład ze strony PiS-u. No PiS składa wniosek o wotum nieufności wobec Marty Cienkowskiej, a przecież PiS chciał tego samego. Przecież to pan profesor Gliński występował z ustawą, gdzie artyści zarabiający poniżej średniej krajowej mogli liczyć ze strony państwa na dopłaty do emerytur. Przecież to
1: a tutaj chodzi o artystów, którzy zarabialiby
0: mniej
1: jednak
0: niż minimalną.
1: Powyżej średniej krajowej, bo średnia krajowa teraz to jest niespełna 5000 złotych, a tutaj jest tego...
0: I Gliński chciał wyżej ten próg nawet zakreślić, bo u Cienkowskiej jest chyba 12-krotność najniższej krajowej w roku, tak? Czy tam 120% 12-krotności najniższej krajowej.
1: 5800 brutto niby, tak, gdyby podzielić co miesiąc.
0: A u Glińskiego była średnia krajowa. Co więcej, ta dwutygodniowa pani minister Choroszyńska, nie pamiętam jej nazwiska, jeszcze z rządu Morawieckiego, tego słynnego 14-dniowego rządu, również kierowała te same ustawy do Sejmu. Tak, tak.
1: Dominika Chorosińska, Dominika chyba tak. No.
0: Pani dzisiaj poseł, z nią w kuluarach rozmawiałem, przecież to była ta sama ustawa. To tylko
1: ale
0: jeszcze...
1: rozmawiał pan z nią w kuluarach o tej ustawie? Czy o czym?
0: Nie, no,
1: czy tak w ogóle?
0: Upewnić się chciałem, czy kierowała ten sam projekt. No, oni chcieli to sfinansować z opłaty reprograficznej. To było jeszcze większe obciążenie dla budżetu.
1: Chciałby pan oświętować razem z Donaldem Trumpem na jego urodzinach?
0: No pewnie, żebym chciał. Każdy by chyba chciał pojechać do Białego Domu na imprezę urodzinową prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Serio? Naprawdę? No czyli rozumiem, że zazdrości pan trochę prezydentowi Nawrockiemu?
0: Nie, no jak... Nigdy nie będę prezydentem Rzeczypospolitej, ale to
1: nigdy
0: to
1: nie mów,
0: pytanie.
1: Nigdy, no.
0: A pani
1: nigdy,
0: redaktor by nie chciała pojechać do Białego Domu na imprezę jakąkolwiek?
1: Jak tam ma być jakaś gala
0: bolowej.
1: MMA i przed to tak specjalnie, to mnie jakoś nie kręci, tak bym powiedziała.
0: Byśmy wyszli do ogrodów i, nie wiem, oddali się...
1: No ale to właśnie będzie przed tylko jakoś, no nie wiem, no. No nie wiem, są...
0: Zupełnie niedaleko jest pomnik Tadeusza Kościuszki.
1: No to będzie nieoficjalna wizyta, no i zastanawiam się, czy to się jakoś przełoży pozytywnie na nasze relacje. Bo pan minister Przydacz to napisał tak, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. No nie wiem, czy to akurat będzie odpowiedni moment, żeby tutaj, bo to przecież na dobrą sprawę pretekstem są przede wszystkim rocznica powstania Stanów Zjednoczonych.
0: No tak.
1: 250. Więc...
0: Ale w świat idzie komunikat, że polski prezydent został zaproszony przez amerykańskiego prezydenta na urodziny, tak? Na imprezę w domu. Czy to źle?
1: Nie, nie mówię, że źle.
0: Poland, tak?

0: Polska na tym korzysta. Amerykański prezydent chce świętować w obecności polskiego prezydenta, Polaka, najwyższego polskiego urzędnika.
1: Nie, no niektórzy uważają, że to może być taka trochę festyniarska impreza, no bo tam jest gala mieszanych sztuk walki MMA i federacji.
0: Jaki prezydent, taka impreza. Jak prezydentem był Barack Obama, to w Białym Domu prezentowano pierwsze piosenki musicalu Hamilton i Lin-Manuel Miranda grał na fortepianie i rymował o Aleksandrze Hamiltonie, ministrze finansów w pierwszym amerykańskim rządzie. No okej. Ej, ale to jest przecież super, że będzie tam polski prezydent.
1: Ale jest fatalny sondaż dla rządu. Ponad połowa, 54% źle ocenia pracę rządu. Dlaczego?
0: Nie wiem, dzisiaj jest bardzo dobry dzień dla rządu. Uchwaliliśmy...
1: Ale nie. Najpierw trzeba odpowiedzieć, dlaczego Polacy tak źle oceniają pracę rządu?
0: No, opozycja pewnie robi swoje. Nie,
1: a może wy nie robicie, co powinniście robić?
0: Robimy naprawdę bardzo fajne rzeczy.
1: No, ale to 54% dzisiaj, to nie jest czerwona kartka? Zaraz do tego podejdziemy, tak. Ale to jest ponad połowa. 54% to nie jest czerwona kartka?
0: Nie, no to notowania rządu moim zdaniem są dobre. Szczególnie w porównaniu z notowaniami rządów z poprzedniej kadencji.
1: Aha, czyli to jeszcze rozumiem, że to nie jest Titanic.
0: Wszystkie decyzje
1: to nie jest
0: rządu,
1: Titanic, tak?
0: Nie, no oczywiście, że nie. No, Titanic zatonął.
1: No tak, ale orkiestra grała do ostatniej chwili.
0: A to podobno też jest mit. Nie wiem, czy da się grać na altówce.
1: Czy rozumiem, że ten sondaż w ogóle pana nie obszedł i w ogóle nie nie jest też żaden dzwonek alarmowy, ani nawet dzwon, ani nawet dzwoneczek.
0: Panie redaktor, ja robię swoje, tak? Uchwaliliśmy AI Act, przyjęty przez cały Sejm, w zasadzie bez głosów sprzeciwu. Czyli ustawę wprowadziliśmy do polskiego systemu prawa, zasady stosowania sztucznej, tak zwanej sztucznej inteligencji. Uchwaliliśmy dzisiaj ustawę, która...
1: Ale co to w praktyce będzie oznaczało?
0: To znaczy, że na przykład nie będzie można wykorzystywać takich algorytmów przeciwko ludziom do analizy danych o naszym stanie zdrowia, do analizy tam, nie wiem, danych o naszych poglądach, o naszych zapatrywaniach, o naszym światopoglądzie.
1: Ale jak to będzie weryfikowane?
0: No, po prostu nie będzie wolno tego robić. No, Unia Europejska już dawno taką regulację przyjęła, a dzięki panu ministrowi Sanderskiemu dzisiaj uchwalił to Sejm. To jest naprawdę epokowa rzecz i to fajnie, że opozycja nawet za tym głosuje. Tutaj też duży ukłon do wszystkich, którzy zagłosowali za tym prawem, bo to naprawdę się przełoży na bezpieczeństwo stosowania algorytmów. Algorytmy dzisiaj wpływają w zasadzie na wiele naszych decyzji, począwszy od zakupowych decyzji i skończywszy na wyborczych.
1: No dobrze, ale jak to będzie przygotowało się na życie zwykłego Polaka? Jak zwykły Polak będzie mógł z tego skorzystać?
0: No na przykład w taki sposób, że nie będzie mógł umowny telefon podpowiadać zakupów i nie będzie mógł analizować tego, w jakim stanie on się znajduje, na przykład, czy jest w stanie upojenia alkoholowego, prawda? Telefon, czy tam, nie wiem, system potrafi to wyczuć na podstawie tego, w jaki sposób jest obsługiwany
1: przez nas.
0: No, nie będzie wolno przetwarzać takich danych, po prostu. Będą wskazane dane, których nie wolno w Europie przetwarzać. Tak jak te regulacje...
1: przystosują?
0: Tak jak regulacje europejskie wpłynęły na to, że na mediach społecznościowych nie ma reklam politycznych. One zniknęły, dlatego że media społecznościowe musiały się przystosować do prawa europejskiego, wolały wyrzucić wszystkie reklamy polityczne z platform społecznościowych, niż przystosowywać się do drakońskich reguł postawionych przez Unię Europejską po aferze Cambridge Analytica. No to tak samo teraz algorytmy będą musiały być tak szkolone, żeby omijały zasady, które wprowadziła Unia Europejska. I bardzo dobrze, to jest naprawdę z korzystą dla każdego z nas.
1: A kiedy będzie podatek cyfrowy wprowadzony od Big Techów? Na jakim to jest etapie?
0: No jak się Ministerstwo Finansów na to zgodzi. Ministerstwo Cyfryzacji jest gotowe. Pan premier Gawkowski, zresztą nie tylko on, bo to on wymyślił tę ideę, ale ma poparcie choćby ze strony mojego ugrupowania, Polski 2050. My mamy prawo przygotowane. Teraz wystarczy decyzja ministra finansów.
1: To znaczy, że hamulcowym jest minister Domański?
0: Nie, no nie nazywajmy go hamulcowym. Ja myślę, że co do
1: ale
0: idei...
1: Ale co, projekt jest i rozumiem, że nie przeszedł jeszcze przez rząd, tak?
0: Projekt jest przygotowany w Ministerstwie Cyfryzacji.
1: Ale coś nie podoba panu ministrowi Domańskiemu?
0: Myślę, że trzeba zważyć tutaj, ile ten podatek przyniesie korzyści, a ile może spowodować problemów. I to jest kwestia, bo to jest kwestia polityczna i to w dodatku nie polityczna w kontekście polskiej polityki, ale polityczna w kontekście polityki międzynarodowej. I to trzeba zważyć.
1: No ile tak będziemy czekać, tak jak pan minister Domański będzie ważył w te albo w te?
0: Musi tu pani redaktor zapytać, to zaprosić, zapytać. Okay. Ja myślę, że będzie fanem.
1: Ale nie, podatek, no pamiętam też...
0: kilka dobrych miliardów. Tak,
1: ale pamiętam takie buńczyczne zapowiedzi po prostu ze strony pana ministra Gawkowskiego, że on po prostu nie odpuści. Nie da rady. Po prostu...
0: I bardzo dobrze, ja go będę w tym wspierał, bo to jest no, bardzo dobra decyzja.
1: I na razie po prostu rozumiem, jest projekt i teraz jest w Ministerstwie Finansów, tak? Tam czeka po prostu na jakieś...
0: Gawkowski w ogóle jest mega skuteczny. Widziałem ostatnio jak na delegacji...
1: No, w procesach big techów, tak? No.
0: Nie, nie, nie. Chodzi mi o tematy cyfryzacyjne. Rozmawialiśmy ostatnio z delegacją z Estonii. Wszyscy wiedzą, że Estonia była pionierem cyfryzacji i widziałem, jak im się oczy coraz szersze robią, jak słyszą z ust premiera Gawkowskiego, zresztą moich też, marszałka Hołowni, który był też na tym spotkaniu, o tym, jak daleko Polska zaszła w tym, co kiedyś tam w 90-tych jeszcze latach Estonia rozpoczęła. To są naprawdę fajne momenty, kiedy można się chwalić Polską.
1: Przemysław pyta. Od paru tygodni na Facebooku funkcjonują różne fanpage, na przykład pod tytułem Siła Twojego Głosu, które promują, wręcz wychwalają Koalicję Obywatelską, wykorzystując fejkowe treści AI oraz udostępniając podejrzane linki. Czy Ministerstwo Cyfryzacji wie o istnieniu takich stron, a jeśli tak, to czy poczyniło jakiekolwiek kroki, by je zrzucić?
0: Wie. Żeby cokolwiek z tym zrobić, potrzebujemy DSA, czyli Digital Services Act, czyli uprawnień dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej do wskazywania treści, które powinny zniknąć, bo są nielegalne. No i to jest przede wszystkim kwestia uchwalenia tych przepisów. One właśnie opuściły rząd, za chwilę wejdą do Sejmu. Poprzednią wersję zawetował pan prezydent Nawrocki. Moim zdaniem bardzo, bardzo niesłusznie i dużo krzywdy tym narobił. Jak już się te przepisy pojawią, to wszystkie nielegalne treści będą mogły być naznaczane i po decyzji sądu kasowane.
1: Klara pyta, czy pan też udaje, że nie wie, skąd się bierze dramatyczny wzrost brutalnej przestępczości, w tym gwałtu w krajach Europy Zachodniej? Dlaczego w Polsce jest dużo bezpieczniej?
0: W Polsce jest bezpiecznie, bo mamy dobrze funkcjonujący rząd, dobrze funkcjonującą policję. W Polsce jest bezpiecznie, bo potrafimy nawzajem o siebie dbać. Jesteśmy bogatym europejskim społeczeństwem.
1: Ale co się dzieje w takim razie, że jest taki wzrost przestępczości w krajach Europy Zachodniej? Co się dzieje?
0: Pewnie mają problem z...
1: Czyli tam rząd jest nieskuteczny, policja jest nieskuteczna, służby są nieskuteczne, tylko nasi dają radę.
0: No, to nie jest tak, że tylko nasi dają radę. Są w Europie bezpieczne kraje, ale są też przestępstwa. Przestępczość generalnie...
1: No dobrze, ale skąd to się bierze, pana zdaniem?
0: Mają między innymi problemy związane z napływem migrantów do swoich społeczeństw. Nie radzą sobie z tym niektóre kraje. U nas na szczęście takich problemów nie ma, pomimo tego, że również w naszym społeczeństwie pojawia się coraz więcej migrantów. Oni, znaczy potrafimy zachowywać takie reguły, że Polska jest krajem bezpiecznym.
1: No, Polska jest wśród najbezpieczniejszych krajów świata. Jesteśmy na 19 miejscu, tak wynika z najnowszego raportu Global Peace Index. No, więc...
0: Dobrze.
1: Nie, przepraszam, 22 miejsce. Nie 19, tylko 22, ale zaliczyliśmy awans o 23 miejsca. Na pierwszym miejscu jest Islandia. Na drugim
0: Islandia
1: jest...
0: około 20% to Polacy, może dlatego. Naprawdę.
1: No, być może. Na trzecim chyba jest... A, na drugim jest Nowa Zelandia, a na trzecim jest Szwajcaria.
0: Czy w Szwajcarii? Tak. No, w Szwajcarii też jest bezpiecznie. Ja dość często bywam w Genewie ze względu na swoje aktywności w tak zwanym ITU, czyli w agendzie ONZ, która zajmuje się telekomunikacją.
1: Szwajcaria jest piękna.
0: Nie lubię bywać w Genewie, bo mam tam zawsze bardzo dużo pracy, ale tak rzeczywiście jestem
1: czyli
0: bardzo bezpiecznie.
1: Czyli kojarzy się
0: panu
1: z pracą.
0: Tak, pomimo wszelkich kolorów skóry na ulicach, bo to też warto podkreślić, że Genewa jest też miastem, w którym jest pełno osób, no, przybyszy z różnych stron świata.
1: Czy Polska 2050 poprze projekt zgłoszony przez Konfederację wspólnie z posłem Kowalskim, likwidujący przywilej dla mniejszości narodowych, które zwolnione są z progu wyborczego? Skoro ani Niemcy, ani Ukraińcy nie mają podobnych przepisów, to dlaczego my mielibyśmy je mieć?
0: Dlaczego mielibyśmy ich nie mieć, skoro te przepisy w polskim kodeksie wyborczym są od zawsze? One najczęściej działały w tych rejonach, gdzie jest, w tych regionach kraju, gdzie jest wyraźna mniejszość niemiecka. Było tak, że mniejszość niemiecka wprowadzała do polskiego parlamentu swoich posłów. Było ich, nie wiem, czasem nawet dwóch. W poprzedniej kadencji był jeden. W tej kadencji nie ma żadnego. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma żadnego, bo go Polki i Polacy nie wybrali, pomimo tych preferencji. Więc te preferencje działają tylko wtedy, wtedy, kiedy ta mniejszość niemiecka chce głosować. Nie przeszkadzają mi w ogóle te przepisy, więc nie poprę takiej ustawy.
1: Rafał, panie pośle, czy nie dostrzega pan pilnej potrzeby zdecydowanego ograniczenia imigracji z krajów muzułmańskich, afrykańskich, szczególnie z tych państw, w których dominuje radykalna kultura niekompatybilna z europejskimi wartościami, prawem oraz obyczajami?
0: No ale mamy w Polsce bardzo wielu gości, którzy zachowują się zgodnie z zasadami, które tutaj obowiązują. A jak się nie zachowują zgodnie z takimi zasadami, to ich deportujemy. Ostatnio deportowaliśmy, takie dwie dość znane deportacje były. Jeden to był jakiś influencer, który próbował udowodnić, że wjedzie sobie nad morskiego po samochodem. Dwa dni później już był w swoim kraju i to był biały człowiek, tak?
1: To nie był kraj ani afrykański, ani muzułmański, ani...
0: No dobrze, no, ale został deportowany, dlatego że lekceważąco dla polskiego systemu prawa naruszał zasady polskiego prawa. No i moim zdaniem to jest odpowiedni sposób postępowania, że przecież ci...
1: A drugi przykład?
0: No drugi przykład to był też Ukrainiec, który jakiegoś Suma złowił. Nie wiem, czy pani słyszała
1: tak
0: o tym. Złowił Suma, którego nie wolno mu było złowić. W ogóle łowienie ryb jest mi dość obce, ale on go gdzieś ciągnął za rowerem wodnym i
1: bo no to i też... był jakiś okres rozrodczy, czy coś
0: tak,
1: takiego?
0: Tak, no okres ochronny. No,
1: czy ochronny, tak.
0: No i też chwalił się tym na jakimś tam filmie, no policja go zidentyfikowała i pan opuścił Polskę. Każdy, kto w lekceważący sposób odnosi się do polskich zasad prawnych, powinien stąd po prostu wyjechać i tyle. A ci, którzy w Polsce pracują, generują nasz PKB, pełnią różnego rodzaju zawody, nikomu nie przeszkadzając. W moim mieście jest wielu na przykład Kolumbijczyków, bo jest strefa ekonomiczna i oni tam pracują. Nikomu nie przeszkadzają. Od czasu do czasu słyszę tylko hiszpański na ulicach.
1: Proszę powiedzieć wiceministrowi, że przez jego decyzję o blokadzie dostępu do KSeF-u dla ludzi z Windowsem 7 musiałem specjalnie kupować nowy komputer i proszę powiedzieć, że mu to zapamiętam i podczas wyborów i kampanii. Ja nie mam kilkuset tysięcy złotych odprawy jak on.
0: Gorsze od używania Windowsa 7 w 2026 roku jest tylko używanie Windowsa 95. Naprawdę. To dla własnego bezpieczeństwa należało ten komputer update'ować, bo to są też darmowe systemy operacyjne, tak, których można korzystać. Naprawdę nie będziemy o mundialu rozmawiać?
1: I jeszcze jedno jest. Przejęliście sieć badawczą Łukasiewicz pod pretekstem zwiększenia komercjalizacji, wywaliliście światowej sławy naukowców, tymczasem po roku waszych rządów, więcej niż roku, komercjalizacja spadła o 45%. To kiedy dymisje w ministerstwie?
0: No to jest akurat ściema, dlatego że komercjalizacja w Łukasiewiczu jest po prostu teraz inaczej liczona. Jest inaczej liczona, niż była liczona za poprzedniej władzy. Do komercjalizacji włączane są tylko te technologie, które naprawdę udało się licencjonować, naprawdę udało się wprowadzić na rynek. I nowe władze sieci, akurat jestem członkiem Rady Sieci Łukasiewicz z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji, bo tam jest tak, że kilka resortów ma swoich przedstawicieli w Radzie Łukasiewicza i dość dobrze znam tę problematykę, więc po prostu zmieniono sposób liczenia tej komercjalizacji i to, co wcześniej podawano dla budowania PR-u chyba sieci badawczej Łukasiewicz, która sama w sobie jest dobrym przedsięwzięciem i w miarę sensownie zarządzanym i w poprzedniej kadencji, i w tej kadencji, po prostu zmieniono zasady liczenia tej komercjalizacji, więc no, urealniono po prostu te współczynniki.
1: Mówicie tyle, że jesteśmy 20. gospodarką świata. Chwalicie się, ile wlezie. A płaca minimalna pójdzie w górę o 3%, podobnie w budżetówce. No po prostu śmiech na sali. To jest po prostu wyrównanie inflacyjne. No jak Polacy mają na was zagłosować za rok ponownie?
0: No ale proszę zobaczyć, co się dzieje z zarobkami Polek i Polaków. One rosną i to rosną od kilku lat. Bogacimy się jako społeczeństwo. Płaca minimalna też rośnie, też ją zwiększamy. To jest jakiś punkt podniesienia. No to chyba dobrze, prawda?
1: 3% co to jest, wie pan, no naprawdę. No ile będzie wynosić płaca minimalna? Niespełna 5% brutto.
0: No tak, ale generalnie ludziom żyje się coraz lepiej, coraz więcej zarabiają i to też widać na wykresach. Ostatnio rzecznik rządu to pokazywał.
1: No dobrze, to na koniec zapytam pana, bo bardzo, że tak powiem, widzę, że jest pan tym podjarany, że zaczyna się mundial. Nas tam nie będzie, nie weszliśmy, to nie jakoś...
0: Ale Curaçao będzie. Curaçao to jest taki bardzo malutki kraj karaibski.
1: I kibicuje pan im, żeby zostali mistrzami świata, tak?
0: Populacja 158 tysięcy i wprowadzili drużynę do Mistrzostw Świata.
1: No proszę. I oni mogli, a my nie.
0: Są niestety w grupie z Niemcami chyba i z Norwegią. Ja Norwegom też kibicuję.
1: A jak wiadomo, na końcu zawsze wygrywają Niemcy.
0: Irak jest jeszcze. Irak Irak też jest ciekawą drużyną, bo to jest kraj, jedyny z krajów, które są w całej stawce, który ma hymn narodowy w tonacji molowej. Wie pani, jak zabrzmi na stadionie hymn narodowy w tonacji molowej, to potrafi każdego przeciwnika zdeprymować. Słowacja ma chyba jeszcze i Izrael, i Bułgaria, ale Słowacji, Izraela i Bułgarii nie ma, a i Irak jest, więc...
1: I kibicujemy. Z tego powodu pan będzie kibicował, rozumiem, tak?
0: No oczywiście, no musi być jakiś powód. Ja się nie znam na piłce, więc wolę sobie... No, jak to w piłce nożnej, tak? Wszyscy grają dobrze, a na końcu wygrywają Niemcy.
1: Nie zawsze, nie zawsze. No, przede wszystkim nas tam nie ma, no.
0: No tak.
1: No właśnie.
0: Anglii jeszcze będę kibicował. Zawsze kibicuję Anglii.
1: Bo?
0: Bo ja lubię po prostu angielski futbol.
1: No, ale mówi pan, że nie jest pan takim kibicem zaawansowanym, tak?
0: Angielski lubię. Pracowałem kiedyś z gościem, który był oddanym fanem Liverpoolu i on przekonał mnie, że zawsze warto kibicować Anglikom.
1: Dziękuję. Był z nami Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Dziękuję. Ładna poszetka.
0: Bardzo
1: tak
0: dziękuję.
1: By the way, tak przy okazji.
0: Miesiąc dumy podobno to. No, tak się wystroiłem.
1: Dziękuję. Dobrego wieczoru życzę.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rok po zbrodni w parku Glazja w Toruniu. Przed sądem stanął 20-letni Wenezuelczyk, który odpowiada za gwałt, groźby karalne i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Przed rozprawą w miejscu przestępstwa wspomniano 24-letnią Klaudię. Był tam reporter Radia Z, Maciej Bąk.
4: Miejsce zbrodni w parku Glazja widać z daleka. Od roku wbity jest w ziemię krzyż, przy którym dziś stanęły nowe znicze.
5: Nie ma stosownych słów, które mogłyby uleczyć tę ranę, tylko po prostu modlitwą.
4: Mówił podczas modlitwy pamięci Klaudii biskup diecezji toruńskiej Arkadiusz Okrój. Niedługo potem ruszył proces Jomejkerta S. Usłyszeliśmy tylko akt oskarżenia, bo dalszą część rozprawy sąd utajnił. Wenezuelczykowi, który ugodził niewinną kobietę kilkadziesiąt razy nożem, grozi dożywocie. Biegli uznali, że w chwili zbrodni był poczytalny. Toruń, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Kobieta była doktorantką, dorabiała jako barmanka w klubie studenckim. Została napadnięta, gdy wracała do domu po nocnej zmianie. Oto streamingi będą karane więzieniem. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania w sieci treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Chodzi m.in. o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Ustawę poparła koalicja rządząca i PiS. W tej sprawie wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
6: A to streaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
3: Ustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli zostanie przyjęta, wyląduje na biurku prezydenta. Rozmowa o naszym bezpieczeństwie i prezent od Karola Nawrockiego. W tę niedzielę prezydent leci do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. To prywatna wizyta, ale jak podaje kancelaria prezydenta, nie zabraknie rozmów na temat bezpieczeństwa. Nawrocki przywiezie dla amerykańskiego prezydenta złote spinki do mankietów. Polityczne komentarze przed tą wizytą zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Zarówno Koalicja Obywatelska, jak i PiS liczą, że prezydent Nawrocki w czasie swojej wizyty w Białym Domu poruszy kwestię obecności wojsk USA w Polsce oraz propozycję MON-u o stałej amerykańskiej bazie, mówi poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
8: Chcemy Fortu Trump w Polsce, chcemy stałej bazy wojskowej, wojsk amerykańskich.
9: To jest ważny moment, żeby w tym wypadku jeszcze raz do tego wrócić i to podkreślić.
7: Dodaje były szef MSZ-u, senator Grzegorz Schetyna. Z tego, co usłyszałem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie jest przygotowywana nota dla prezydenta, ponieważ jego wizyta w USA będzie prywatna.
3: Z okazji swoich urodzin prezydent Trump organizuje też galę mieszanych sztuk walki. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego wskazany przez Sejm. Został nim Sławomir Patyra. Jego kandydaturę zgłosiły partie koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć ślubowanie.
10: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
3: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Otwarto nowy posterunek Straży Miejskiej, ale brakuje strażników. W Katowicach jest kilkanaście wakatów, których nie ma kim obsadzić. Konkurs prowadzony jest także na stanowisko komendanta. Kandydaci są, trwają rozmowy, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.
11: Będziemy wybierali spośród tych, którzy się zgłosili. No jest widać tam kogoś, kto się wyróżnia, a więc mam nadzieję, że komisja zrekomenduje taką osobę, która będzie mogła godnie i dobrze pełnić tą funkcję.
3: Obecnie w Katowicach służbę pełni około 150 strażników. Walka o słuch za pomocą nowych technologii. W szpitalu klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Są przeznaczone dla pacjentów, którym nie pomagają tradycyjne aparaty słuchowe. Urządzenia można dostosowywać do potrzeb chorego i aktualizować bez kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
12: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
13: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
3: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Zielonogórskie lasy toną w śmieciach. Leśnicy co roku zbierają odpady, których utylizacja kosztuje co roku 2 miliony złotych. Poza opakowaniami i butelkami znajdujemy też zużyte sprzęty AGD, mówi Tomasz Kasperowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
14: Zużyte opony, części samochodowe, zdarzają się także elektrośmieci, tak jak telewizory, lodówki. Problem pozostaje raczej stały i mimo działań edukacyjnych, monitoringu. Nielegalne wrzucane śmieci pozostają jednym z najważniejszych problemów środowiska na terenie naszej dyrekcji.
3: Łącznie w zeszłym roku leśnicy z Zielonej Góry zebrali tyle śmieci, że mogliby wypełnić 50 wagonów towarowych. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów, wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Według obliczeń jest najcieplej od tysięcy lat. Co to dla nas oznacza? Sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
15: Oznacza to przeplatankę w pogodzie. Jeden tydzień może być pełen burz i deszczu. Kolejny z temperaturą sięgającą 30 stopni. To także więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotowała. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
16: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
15: Wciąż będą pojawiały się zimy. Te ze śniegiem i mrozem zaskoczą także tam, gdzie do tej pory nie występowały. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Skutki możemy odczuwać każdego dnia. Nadchodzące lato ma być ciepłe i burzowe. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne zapraszam punktualnie o 5:00.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Radio Z i już.
0: To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
18: Dzień dobry. Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, rzeczniczka klubu parlamentarnego KO w naszym studiu. Kłaniam się.
19: Witam, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18: No i na rozgrzewkę. Krótka piłka. Dziś pytanie. Czy wybory w Krakowie podzielą koalicję rządową? Tak czy nie?
19: Nie.
18: Odpowiada nasz gość. Sonda na radioz.pl z tym samym pytaniem już działa. Zapraszamy. No właśnie, pani poseł, ale będzie pakt o nieagresji między kandydatami koalicji na prezydenta Krakowa?
19: My już przeżyliśmy jako koalicja 15 października szereg wyborów. Były i wybory samorządowe, i wybory do Europarlamentu, i wybory prezydenckie, gdzie każde ugrupowanie wystawiało swojego kandydata.
18: I widzieliśmy,
19: były
18: co
19: tarcia.
18: Się działo wtedy.
19: Nie, ale oczywiście, że każde ugrupowanie chce zaistnieć przy takich wyborach i prowadzi swoją kampanię, również ścierając się z przeciwnikami, nawet jeśli są z koalicji, ale ostatecznie wychodzimy z tego niepodzieleni i idziemy dalej. Tak,
18: no
19: samo
18: tak,
19: będzie w Krakowie.
18: Wy wyjdziecie z PSL-em, Lewica idzie osobno, prawdopodobnie Polska 2050 swojego kandydata wystawi, Centrum być może też. Ten wielogłos w kampanii naprawdę nie będzie czymś, co popsuje atmosferę w koalicji?
19: Takie są uroki demokracji, ale nam również zależy na tym, żeby nasi koalicjanci budowali swoje poparcie. Taka kampania prezydencka w dużym mieście, w sytuacji, w której pewnie w polityce niewiele się będzie działo, jest okazją również dla naszych koalicjantów, żeby budować rozpoznawalność i budować swoje poparcie. Bo
18: oni
19: jeśli
18: budują,
19: chcemy...
18: absolutnie, i mówią tak, no ta prezentacja kandydatki Koalicji Obywatelskiej w Warszawie to było niesmaczne, to było zadziwiające, to było niefortunne. To głosy z Polski 2050. No tutaj nie ma aksamitnej gry.
19: No, na tym polega kampania wyborcza, ale mam nadzieję, że wszyscy będziemy się jednak trzymać reguł, że to nie będzie brudna kampania, to, że pewne poczynania są krytykowane. No pewnie, no oczywiście, nasza kandydatka też na pewno będzie krytykowała, czy ścierała się i spierała z innymi kandydatkami, czy kandydatami.
18: Czyli paktu, a nie agresji między wami nie będzie.
19: Ale... Kampania i walka w kampanii to niekoniecznie musi być agresja. To może być ścieranie się na argumenty, to może być prezentacja różnych wizji, to może być wytykanie błędów konkurentom. No ale na tym polega debata publiczna. Jasne. I mam nadzieję, że będziemy się trzymać zasad przyzwoitości i tego, żeby nie hejtować, a dyskutować.
18: A dlaczego Rafał Sonik wam odmówił w Krakowie?
19: Nie uczestniczyłam w tych rozmowach. Z tego, co wiem, chodziło o sytuację rodzinną. Rafał Sonik spodziewa się, jak słyszę, dziecka niebawem, więc myślę, że te względy rodzinne zaważyły, ale nie znam szczegółów.
18: No i padła decyzja wspólna Koalicji Obywatelskiej i PSL, senator Piątkowska. I słyszę, jak premier mówi, mieliśmy wspólny pomysł na tę kandydatkę. Czy to znaczy, że za rok też będziecie mieli wspólny pomysł i pójdziecie razem w wyborach parlamentarnych KO plus PSL?
19: Koalicja Obywatelska jest otwarta na start wspólny z koalicjantami. To niejednokrotnie deklarował Donald Tusk.
18: Natomiast polskie... zapraszacie na wspólną
19: natomiast...
18: listę?
19: Każdy, kto będzie chciał budować szeroką koalicję, na pewno jest mile widziany, ale też słyszymy ze strony koalicjantów, takich jak PSL czy Lewica, że będą startować oddzielnie, że czują, że przekroczą ten próg. Lewica jest stabilnie ponad progiem i myślę, że są wyborcy, dla których ta lewicowa wrażliwość jest na tyle ważna, że nie chcą, żeby te ugrupowania łączyły się z ugrupowaniami centrowymi.
18: Ale pani czuje, że PSL jest w stanie dzisiaj przekroczyć próg wyborczy w wyborach?
19: Polskie Stronnictwo Ludowe już wielokrotnie było politycznie składane do grobu i zawsze jakoś znajduje się w parlamencie, więc wierzę w to, że często Polskie Stronnictwo Ludowe jest niedoszacowane. Mamy jeszcze ponad rok do wyborów. Sądzę, że zarówno Koalicja Obywatelska, jak i liderzy Polskiego Stronnictwa Ludowego będą przeprowadzać badania, będą obserwować sondaże i czas na decyzję o wspólnym starcie lub nie jeszcze mamy.
18: To bliższa przyszłość, lada dzień. Prezydent Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Ucieszyła panią ta informacja?
19: Cieszę się, że prezydent podtrzymuje dobre relacje z Donaldem Trumpem, bo one są nam potrzebne.
18: To jest ważny kapitał w polskiej polityce zagranicznej.
19: Oczywiście, że tak. I tutaj to mówię bez ironii, bo naprawdę potrzebne nam są dobre relacje zarówno w Unii Europejskiej, jak i z naszym kluczowym sojusznikiem i partnerem, jakim są Stany Zjednoczone. Jeśli prezydent Karol Nawrocki deklaruje, że ma dobre relacje z Donaldem Trumpem, to tylko jest z korzyścią dla nas wszystkich.
18: Pani mówi bez ironii, ale wicepremier Sikorski na portalu X pisze tak. Trzymam kciuki, aby prezydent Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału. No, nawiązuje, jak rozumiem, do tych walk, które się odbędą przed Białym Domem. Czy tylko ja mam wrażenie, że wicepremier nie traktuje tej wizyty prezydenta zbyt poważnie?
19: Oczywiście, że możemy ironizować i możemy pokazywać też wcześniejsze doświadczenia czy prezydenta Dudy, czy Karola Nawrockiego w relacjach z Donaldem Trumpem, które z naszej strony były traktowane poważnie, a z tej drugiej być może niekoniecznie, bo Donald Trump ogłasza rozmaite rzeczy, ale wolę brać to zawsze za dobrą monetę, tak jak za dobrą monetę bierzemy obietnicę Donalda Trumpa, że przyśle nam dodatkowe 5000 żołnierzy do Polski, choć na razie poza zapowiedzią w mediach społecznościowych nic się w tej sprawie nie wydarzyło.
18: To z czym prezydent Nawrocki powinien wrócić z tej wizyty w Waszyngtonie? Z taką twardą obietnicą, że to się rzeczywiście wydarzy, jeśli chodzi o żołnierzy?
19: Z jakąś już konkretną deklaracją, dlatego że deklaracja Donalda Trumpa w mediach społecznościowych zaskoczyła nawet jego administrację, wobec czego myślę, że to jest już ten moment. Odczekaliśmy chwilę od deklaracji w mediach społecznościowych i teraz jest ten moment, że powinniśmy zacząć konkretyzować tę obietnicę i dowiedzieć się, czy to będzie dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy, czyli w Polsce będzie stacjonowało 15 tysięcy, czy powrócą ci 5 tysięcy żołnierzy zamiast tych 4, które wyjechało i to będzie 11 tysięcy.
18: Albo... Prezydent powinien na miejscu o to dopytać, rozumiem.
19: Oczywiście, że tak. I rozmawiać, tak jak toczą się te rozmowy prowadzone przez nasz rząd, o możliwości... budowania w Polsce stałych baz dla żołnierzy amerykańskich.
18: A jaki prezent prezydent Nawrocki powinien zabrać ze sobą dla Donalda Trumpa na urodziny?
19: No myślę, to już zostawiam panu prezydentowi, skoro znają się tak dobrze z prezydentem Trumpem, to myślę, że będzie wiedział.
18: Pomysłu?
19: Ja myślę, że jest tyle lokalnych polskich produktów, którymi możemy się pochwalić. Cała nasza sztuka ludowa, nasze świetne miody, polskie wina. No dużo jest takich rzeczy, którymi można być może zaskoczyć Donalda Trumpa.
18: Jest pani członkinią Sejmowej Komisji Edukacji, więc pytanie o szkołę paść musi. Kiedy zrealizujecie tak naprawdę 45. konkret ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej na wybory? To był ten o zadaniach domowych. Pamięta go pani z całą pewnością bardzo dobrze. Doczekamy się pełnej realizacji tego konkretu?
19: To znaczy...
18: No właśnie.
19: Likwidacja prac domowych.
18: Tak jest, ale to było tylko pierwsze zdanie z wielu, bo tam było tak, zlikwidujemy prace domowe, wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole, przeznaczymy dodatkowe pieniądze na zajęcia rozwijające zdolności uczniów i wyrównujące szanse, sport, rozwijanie zainteresowań, zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu. Czy mamy już pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu?
19: Oczywiście, że te rzeczy się dzieją w szkołach. Oczywiście, że...
18: Spełnione, naprawdę?
19: Oczywiście, że dzieci, które pozostają w szkole w świetlicach, mają zajęcia, że mamy zajęcia wyrównawcze, że są zajęcia, że są zajęcia rozwijające zainteresowania, że Ministerstwo Sportu przeznacza również pieniądze na projekty związane ze sportem, na budowę boisk. Że, no takie rzeczy, te rzeczy się dzieją. Czy nie ma korepetycji? No tego nie powiem, bo oczywiście, że one ciągle są, choć głównie są bolączką raczej szkół ponadpodstawowych, gdzie te prace domowe ciągle są i też nie obiecywaliśmy, że tam ich nie będzie.
18: No tak, tylko problem korepetycji nie zniknął, a z waszej obietnicy wynikało,
19: tak,
18: że to będzie.
19: Tak, ale pamiętajmy, że od 1 września 2026 roku do szkół podstawowych wchodzi reforma Kompas Jutra, która zupełnie zmieni też podejście do nauki. Będzie więcej wiedzy praktycznej, będzie więcej zajęć praktycznych, będzie budowanie kompetencji, umiejętności. To będzie zupełnie inna filozofia szkoły i to też sprawi, że te korepetycje będą mniej potrzebne, bo zakładamy, że nie trzeba będzie wykuwać na pamięć i robić rzeczy, których dzieci często nie rozumieją i do nich nie mają zamiłowania, tylko że to będzie wiedza, która rzeczywiście da im dobry start w przyszłość i to też zmieni, myślę, podejście rodziców, kiedy zobaczą, że ta szkoła uczy inaczej i że nie trzeba inwestować dodatkowo w korepetycje.
18: PiS szykuje kolejny wniosek o wotum nieufności dla waszego ministra. Tym razem padło na minister kultury Martę Cienkowską. Jest pani spokojna, że tarcia między Polską 2050, a centrum nie przeszkodzą w obronie, pani minister?
19: No teraz mamy odwrotną sytuację, bo mieliśmy sytuację z wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski, gdzie również pomiędzy koleżankami i kolegami z partii Szymona Hołowni wystąpiły tarcia. Teraz to ministra tego drugiego odłamu jest na celowniku. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to nie Prawo i Sprawiedliwość będzie nam meblowało rząd i ocena ministra będzie oceną merytoryczną premiera i koalicjantów, a nie opozycji.
18: Pani poseł, zanim przejdziemy do fazy internetowej w naszym spotkaniu, to jeszcze trzy pytania, trzy krótkie piłki z prośbą o odpowiedź tak lub nie. Pierwsze, poselskie kilometrówki do likwidacji. Tak czy nie?
19: Nie, ale do lepszego rozliczania.
18: Klub KO przyjmie do siebie posłów Polski 2050.
19: Nie ma o tym mowy.
18: Nie rozmawiacie w ogóle o takim scenariuszu. Minister Czarnek miał rację, gdy chciał zakazać telefonów w szkołach.
19: Nie, dlatego że nie było to obudowane innymi projektami, które zapewniłyby bezpieczeństwo dzieci w sieci.
18: Pomysł sam był ten zakaz, sam, chciał zakazu.
19: Ale oprócz tego za tym nic nie szło. Sam zakaz nie rozwiązuje problemów płynących i zagrożeń płynących z internetu.
18: Ja w naszej sądzie pytaliśmy, czy wybory w Krakowie podzielą koalicję rządzącą. Tak, 46% odpowiedzi, nie 54%. No, to nasi słuchacze się podzielili. Te wyniki już teraz pokazujemy na radioz.pl. Tam też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy.
0: To jest gość Radia Z.
18: No to w Krakowie na chwilę zostańmy jeszcze. Poseł PiSu Łukasz Kmita mówi tak o waszej kandydatce na prezydenta miasta. Pani Piątkowska kiedyś była związana z PSL-em, ale też z SLD, Polską 2050 i z Jarosławem Gowinem. Jej poglądy są dość labilne. Trochę skakała z kwiatka na kwiatek. To nie będzie problem w tych wyborach dla was?
19: Przede wszystkim senatorka Piątkowska jest osobą z Krakowa i sama mówi, że jej partią jest Kraków. Ma doświadczenie w samorządzie i tutaj ta przeszłość partyjna nie jest obciążeniem w żaden sposób, zwłaszcza, że dosyć jest konsekwentna w swoich centrowych poglądach, więc nie widzę, żeby to było jakąkolwiek przeszkodą w sprawowaniu funkcji prezydenta miasta.
18: Opozycja już to wykorzystuje, ale czy pani senator Piątkowska od początku była waszym pierwszym wyborem?
19: Oczywiście, że była brana od początku pod uwagę. Były też inne kandydatury brane pod uwagę, ale senator Piątkowska od początku była w tej ścisłej czołówce.
18: Ale nie jako pierwszy wybór.
19: A tego nie wiem, bo to nie ja uczestniczyłam w tych rozmowach, natomiast od początku ona deklarowała chęć startu i była brana pod uwagę.
18: Paweł Kowal też nie chciał startować?
19: Nie wiem, czy Paweł Kowal chciał, czy nie chciał startować. Ja myślę też, że Paweł Kowal ma bardzo ważne zadanie i w rządzie, i w parlamencie. Jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, jest pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ukrainy i naprawdę na tym stanowisku potrzebujemy odpowiedzialnego, doświadczonego polityka, a takim jest Paweł Kowal, zwłaszcza w sytuacji tych napięć, które widzimy w ostatnich tygodniach i miesiącach.
18: No tak, mamy napięcia. Wyobraża pani sobie, że premier nie podpisze się pod ewentualną decyzją prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
19: Ja mam nadzieję, że ten czas, który dał sobie w tej chwili, może nawet nie sobie, tylko Ukraińcom, prezydent Nawrocki, bo zwleka z podjęciem decyzji, zwleka z informacją, jaka była decyzja kapituły, to jest ten czas, kiedy strona ukraińska, która wywołała ten problem, która wywołała to napięcie, może zastanowić się, jak w satysfakcjonujący dla nas sposób z tego tematu wyjść.
18: Czyli dobrze, że prezydent zwleka.
19: Dobrze, że prezydent zwleka, dlatego że tutaj naszą rolą jako odpowiedzialnych polityków, zarówno rząd, jak i prezydent, powinni jednak deeskalować emocje i dążyć do rozwiązania tego konfliktu, oczywiście nie schodząc z naszego stanowiska i z naszej pozycji. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego była skandaliczna i teraz po stronie ukraińskiej jest piłka i to strona ukraińska powinna zaproponować jakieś wyjście z tej sytuacji. Natomiast eskalacja napięć powoduje to, co zobaczyliśmy, te gorszące sceny przedwczoraj w Sejmie.
18: Okay, ale co prezydent Zełenski miałby zrobić, żeby nie było mowy o odbieraniu mu orderu Orła Białego?
19: Przede wszystkim to, co jest to tutaj tym punktem niezgody, czyli nazwanie dywizji imieniem UPA.
18: Czyli musiałby się wycofać z tej decyzji.
19: Powinien się z tej decyzji wycofać albo zaproponować... No, piłka jest po ich stronie. Już widzimy, że zgodzili się na dodatkowe ekshumacje w Hucie Pieniackiej, że być może jasno i wyraźnie zadeklaruje podczas forum dotyczącego odbudowy Ukrainy, które się wkrótce odbędzie w Gdańsku, że Ukraina rozumie to, co wydarzyło się na Wołyniu, że to było ludobójstwo i że UPA mordowało tam Polaków.
18: Nie boi się pani, że prezydent Zełenski odwoła swój przyjazd do Gdańska w tej atmosferze, która jest dzisiaj?
19: Oczywiście, że się tego boję, dlatego że to będzie niekorzystne dla Polski. Nam zależy na tym, po pierwsze, żeby Ukraina wygrała wojnę, po drugie, żeby zaczęła się odbudowywać, a po trzecie, żeby Polska w tej odbudowie uczestniczyła.
18: No właśnie,
19: jeżeli
18: czy w tej atmosferze,
19: te napięcia
18: która jest
19: związane
18: dzisiaj
19: z historią wezmą górę, no to jakby ten konflikt będzie dalej narastał, a w rezultacie nie tylko ucierpią nasze wzajemne stosunki, ale ucierpią Ukrainki i Ukraińcy, którzy są tutaj w Polsce. My już mamy przykłady napaści na tle narodowościowym. Mamy chłopaka, który na Moście Świętokrzyskim, nastolatek, został pobity tylko za to, że mówił po ukraińsku. Mamy posłów w polskim parlamencie, którzy tropią ślady ukraińskie i pochodzenie ukraińskie w polskim rządzie. Znaczy, to są rzeczy haniebne absolutnie i teraz naprawdę naszą rolą jest próba wyjścia z tej sytuacji. Natomiast bez współpracy Ukrainy, bez tego, żeby Ukraina czy Wołodymyr Zełenski zrobili krok w tył, no to będzie niemożliwe.
18: Czyli jeśli Ukraina nie zrobi kroku w tył, to premier podpisze się pod decyzją prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego.
19: To jest pytanie do premiera i to jest pytanie do prezydenta, czy tę decyzję podejmie. Myślę, że też niewiele ostatecznie z tej decyzji wyniknie. To, co powinniśmy robić, to dbać konsekwentnie o edukację, o informacje i o to, żeby Ukrainki i Ukraińcy mieli świadomość tego, co się wydarzyło na Wołyniu. Samo odebranie orderu tego nie zmieni. Dla zwykłej Ukrainki i Ukraińca to będzie tylko gest, nie popłynie za tym wiedza związana z tym, co rzeczywiście robiło UPA i że dla nas to są zbrodniarze, bo mordowali Polaków.
18: Ciekawy efekt podaje wicepremier Sikorski, który mówi tak: no mam nadzieję, że po decyzjach kapituły i prezydenta Nawrockiego nie będzie tak, że były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który bierze od Putina pieniądze, będzie nadal kawalerem orderu Orła Białego, a ten, kto z Putinem walczy, będzie go pozbawiony.
19: Ja jestem
18: czy dobrze
19: w ogóle
18: rozumiem,
19: sceptyczna
18: że,
19: wobec tego pomysłu.
18: Pan Schröder powinien stracić order Orła Białego?
19: Ja w ogóle uważam, że jeśli chcemy poważnie rozmawiać o randze tych odznaczeń, to nie może być tak, że z uwagi na jakąś bieżącą sytuację polityczną komuś dajemy order, a potem mu odbieramy. Ja od początku byłam sceptycznie nastawiona do pomysłu pana prezydenta z uwagi na jedną rzecz. że Wołodymyr Zełenski, odbierając ten order, powiedział, że to jest uhonorowanie bohaterskiego narodu ukraińskiego, który walczy z agresją Putina. I tu się nic nie zmieniło. Naród ukraiński ciągle płaci swoją krwią za też nasze bezpieczeństwo. Tak długo, jak wojna jest na terenie Ukrainy, my kupujemy nasz czas na zbrojenia, na przygotowywanie się i nie spadają rakiety na nasze miasta. Więc czy coś się zmieniło? No nie, to się nie zmieniło. Źle zrobił Wołodymyr Zełenski. Natomiast w historii Polski nigdy nie raz odebraliśmy ten order. Wincentemu Witosowi, ale potem mu go przywróciliśmy. Więc naprawdę to już jest taka ostateczna broń, która powinna być zostawiona na naprawdę jakieś już niewybaczalne, kompletnie, które trudno sobie wyobrazić sytuacje.
18: Czy koalicja rządowa ma wspólnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich?
19: Toczą się rozmowy. Na razie jeszcze żadnych kandydatów nie zgłaszamy.
18: Ale toczą się rozmowy po to, żeby wybrać wspólnego kandydata?
19: Dobrze by było, żeby to był wspólny kandydat, no bo on musi zyskać większość sejmową.
18: Chcecie, rozumiem, jako Koalicja Obywatelska, żeby był wspólny
19: Oczywiście,
18: kandydat?
19: Oczywiście, że chcemy, żeby był wspólny kandydat.
18: Pozostali koalicjanci też tego chcą?
19: Myślę, że dojdziemy do porozumienia w tej sprawie i znajdziemy wspólnego kandydata, bo właściwie tutaj... To nie jest stanowisko bardzo polityczne, choć wiem, że teraz w Polsce wszystko jest polityczne. No niemniej jednak szukalibyśmy osoby, która nie jest politykiem czy polityczką, ale ekspertem w dziedzinie praw człowieka.
18: Sylwia Gregorczyk-Abram to jest osoba, która może liczyć na wasze poparcie?
19: To jest osoba, której nazwisko oczywiście pojawia się na tej giełdzie nazwisk. To jest osoba, która przez całe lata konsekwentnie walczyła o prawa człowieka, walczyła o prawa obywatelskie i na pewno ma w tym olbrzymie doświadczenie.
18: I może być waszą kandydatką na rzecznika praw obywatelskich?
19: Gdybym ja miała decydować, to tak, ale to nie jest moja decyzja, to będzie decyzja liderów partii.
18: Czyli nie przeszkadza pani to, że pani mecenas zaangażowała się w pracę rządowej komisji na przykład, bo to jest jeden z zarzutów, który pada w tej dyskusji o potencjalnej kandydaturze.
19: Tak, ale ta rządowa komisja zajmowała się właśnie badaniem przypadków łamania praw obywatelskich. Więc cały czas konsekwentnie Sylwia Gregorczyk-Abram porusza się w obszarze praw człowieka i łamania tych praw w naszym kraju. Więc tutaj bardzo jest spójna w tej swojej działalności.
18: Inny zarzut, który pada pod adresem pani mecenas, dotyczy tego, że była zaangażowana, czy miała być zaangażowana w przejęcie mediów publicznych na początku waszych rządów.
19: No tyle tylko, że to są doniesienia, pogłoski, tutaj żadnych dowodów na to nie ma.
18: Nie ma, nikt żadnych dowodów nigdy na to nie znajdzie.
19: Tego nie wiem, czy nikt nie znajdzie na to dowodów. Na ten moment takich dowodów nie ma i obciążanie kogoś z uwagi tylko na pogłoski czy na jakąś propagandę opozycyjną, no, nie jest poważne.
18: Ale wy, rozumiem, wiecie, jak było i wiecie, czy pani mecenas była zaangażowana w proces przejmowania.
19: Ja nie mam o tym pojęcia, nic mi o tym nie wiadomo, żeby była.
18: A dlaczego wciąż nie wybieracie szefa Instytutu Pamięci Narodowej?
19: Dlatego, że tutaj nie ma zgody koalicyjnej. Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało pana Szpytmę, ale tutaj Koalicja Obywatelska jednak postawiła twarde nie. Z uwagi na upolitycznienie Instytutu Pamięci Narodowej pod rządami Karola Nawrockiego, w którym to upolitycznieniu też brał udział jego zastępca. Ja wzięłam sobie do serca również list historyków, ponad 170, którzy też na to zwracają uwagę, dodając do tego jeszcze zarzuty o mobbing i o łamanie praw pracowniczych. No nie jest to kandydatura, która gwarantowałaby Instytutowi Pamięci Narodowej, że będzie to instytucja, która będzie prowadziła prawdziwy dialog historyczny, a nie używała polityki historycznej jako pałki w wojnie politycznej.
18: Czyli Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury na 100%.
19: Nie ma w tej chwili na to zgody. Jakie
18: Ale
19: będą
18: Piotr
19: dalsze
18: Zgorzelski
19: negocjacje?
18: Was wciąż przekonuje, że to jest świetna kandydatura?
19: PSL cały czas uważa, że to jest dobra kandydatura, ale też z jakiejś przyczyny to właśnie Piotr Zgorzelski poprosił o zdjęcie tego punktu z porządku obrad, więc może jeszcze
18: PSL... Żeby mieć
19: więcej
18: czasu, żeby was przekonywać.
19: Albo żeby może pomyśleć o innym kandydacie, który byłby do zaakceptowania przez całą koalicję.
18: A dopuszcza pani taki scenariusz, że PSL razem z PiS-em i Konfederacją przegłosowują kandydaturę doktora Szpytmy na prezesa IPN-u?
19: Byłby bardzo niedobry scenariusz, który w dodatku nie byłby scenariuszem zakończonym powodzeniem, bo potem mamy Senat, który, w którym którym jednak nawet z PSL-em opozycja nie ma większości, ale nie.
18: Czyli zablokowalibyście tę kandydaturę w Senacie, jeśli byłoby
19: trzeba. Jeżeli byśmy byli jej przeciwni w Sejmie, no to również taka sama decyzja dotyczyłaby głosowania w Senacie, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. PSL jest poważnym koalicjantem i rozumie też różne strategie negocjacyjne i pewnie w końcu dojdziemy do porozumienia.

0: Nie chcę mówić, że to jest mało, ale
1: to wciąż jest 6%.
0: Bo to wciąż jest 6%, to wciąż są konkretne osoby, które na terenie swojej szkoły nie mają dostępu do psychologa. Natomiast no to też nie była sytuacja, którą da się poprawić z dnia na dzień. Ona się stopniowo poprawia.
1: Dlaczego tego dostępu nie ma
0: Dlatego, że po prostu nie ma tylu psychologów. W momencie, kiedy zmieniło się prawo, które nakazało i słusznie wprowadzenie psychologa w każdej szkole, to nawet nie było w danym roku tylu absolwentów psychologii, żeby zapełnić wszystkie wakaty, które są w szkołach.
1: To ile czasu żeby to się udało, żeby to się stało? Macie takie obliczenia, które pokazują, symulacje, które to pokazują?
0: Ja myślę, że to jest kwestia roku, dwóch, no bo ta dynamika zmian pokazuje, że ta liczba wakatów na stanowiskach psychologów szkolnych się zmniejsza, ale też pamiętajmy, że kryzysy psychiczne to nie jest tylko kwestia dostępności czy braku dostępności psychologów w szkole. My teraz zrobiliśmy po raz pierwszy od nigdy nie było tak kompleksowej diagnozy młodzieży, gdzie wiemy, z jakimi problemami się boryka młodzież, przed jakimi stoi wyzwaniami i budujemy na tym strategię. Tam również słyszymy ten głos dotyczący zdrowia psychicznego, ale mamy edukację zdrowotną, która zawiera ten komponent. Ograniczamy dostępność telefonów komórkowych, ograniczamy, czy będziemy karać za patostreaming, ograniczamy osobom młodym dostęp do pornografii, te ustawy już przeszły przez Sejm. Pracujemy nad ograniczeniem dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Mamy program, na który wydaliśmy 40 milionów peer support, czyli to jest nauka takiego wsparcia rówieśniczego, więc te rzeczy się dzieją. Mamy przyjazną szkołę, która wspiera dzieci ukraińskie w polskiej szkole, więc różne rzeczy dzieją się równolegle po to, żeby przezwyciężać ten kryzys psychiczny, w którym bez wątpienia znaleźli się młodzi ludzie.
1: No to a propos tych telefonów, to dla mnie to zabawna jest trochę ta sytuacja, no bo kiedy Przemysław Czarnek chciał to zrobić, to wy go ostro krytykowaliście, już o tym rozmawialiśmy, ale wrócę do tego, bo wtedy pani poseł Gajewska, na przykład Kinga Gajewska, mówiła, że projekt likwidacji czy zakazu telefonów w szkołach pochodzi z XIX wieku, a to było ledwie kilka lat temu.
0: Tyle tylko, że proszę zauważyć, jak bardzo ten świat cyfrowy się przez te kilka lat zmienił. My też mamy nowe badania, dzieją się w internecie nowe zjawiska i my też widzimy dużo większe zagrożenia płynące z tego świata cyfrowego, niż to było jeszcze kilka lat temu. Widzimy nie tylko uzależnienie dzieci od smartfonów, widzimy, że wpływa to na ich koncentrację, na budowanie więzi społecznych. I teraz tak, sam zakaz smartfonów w szkołach nie sprawi, że dzieci będą bezpieczne w internecie, dlatego że one w tym świecie online są przez całą dobę i to nie w szkole głównie korzystają z tego internetu.
1: Będą nadrabiały stracony czas w domu.
0: Ale na pewno poprawi to ich zdolność koncentracji. Na pewno, jeżeli nie będą przez całą przerwę bombardowane bodźcami płynącymi z internetu, to łatwiej będzie im się skoncentrować na lekcji. To może porozmawiają z koleżanką i kolegą i może te relacje będą budować w świecie offline, a nie wyłącznie w świecie online. Ale sam zakaz telefonów komórkowych, i to trzeba jasno powiedzieć, nie poprawi bezpieczeństwa dzieci w tym świecie cyfrowym. Do tego są potrzebne inne działania, które również równolegle podejmujemy.
1: A propos innych działań, akcja uczniowska mówi jeszcze tak. Szkoła niszczy młodych ocenozą, a politycy dzisiaj wolą się kłócić o lody i czerwone paski. Czy pani widzi to, że szkoła niszczy uczniów ocenozą?
0: Może nie powiedziałabym tego aż tak ostro, natomiast ja od dawna krytykuję taki system, który uważa oceny jako cel sam w sobie, czy egzaminy zewnętrzne. My trochę wpadliśmy jako społeczeństwo w tę pułapkę, bo również ten wyścig szczurów nakręcają rodzice. To nie jest wyłącznie wina szkoły. Uznaliśmy, że dobra ocena, czy dobry wynik na egzaminie zewnętrznym jest miarą wartości młodego człowieka. Tak nie jest. Szkoła nie służy temu, żeby zdobywać dobre oceny. Szkoła służy temu, żeby zdobywać wiedzę, umiejętności, kompetencje, żeby kształtować postawy i może być znakomitym, mądrym i odpowiedzialnym i wrażliwym człowiekiem ktoś, kto nie ma czerwonego paska, i o tym musimy pamiętać. Nie chodzi o to, żeby nie nagradzać za dobre wyniki, ale żeby pamiętać, że to nie jest jedyna miara wartości człowieka, że ktoś, kto ma średnią 6,0, wcale niekoniecznie jest lepszym człowiekiem niż ktoś, kto ma średnią 3,5.
1: A powinno się nagradzać uczniów za to, że biorą udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej? No bo mamy przykład z wielkopolskiej gminy, gdzie pani wójt postanowiła dofinansować dzieciom kolonie, ale tym dzieciom, które właśnie w edukacji zdrowotnej brały udział w szkole.
0: Nie, to jest zła decyzja. Poza tym ta decyzja nie zależy w dużej mierze od dzieci.
1: Tylko od rodziców.
0: Tylko od rodziców, wobec czego nie może być tak, że dziecko jest nagradzane lub karane za coś, co zupełnie od niego nie zależy. Tutaj absolutnie nie zgadzam się na taki sposób nagradzania.

0: sądzenia czy karania kogokolwiek.
1: To spójrzmy, co interesuje naszych słuchaczy, jakie oni mają do pani pytania. Niewygodne pytanie od internauty. Pytanie brzmi tak. Czy Koalicja Obywatelska zapłaci kancelarii premiera za promocję kandydatki na prezydenta Krakowa w mediach KPRM?
0: Nie ma w tej chwili jeszcze kampanii wyborczej. Premier i wicepremier ogłaszają kandydatkę w wyborach. Tutaj nie widzę powodu, żeby partia płaciła kancelarii za taką promocję.
1: Czyli gdyby to samo działo się za rządów Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle nie mielibyście z tym problemu,
0: że
1: w ogrodach kancelarii premiera odbywa się partyjna, jakby nie była, inicjatywa przedstawienia kandydatki Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na prezydenta Krakowa.
0: Była to informacja o decyzji koalicjantów o wyborze kandydatki na prezydenta Krakowa.
1: Pytanie, czy powinna być promowana w mediach społecznościowych kancelarii premiera?
0: Ja nie widzę, żeby tam była promocja kandydatki. Być może była relacja z konferencji prasowej, która dotyczyła również bardzo wielu innych tematów.
1: No to rzeczywiście żadnej promocji tam nie było, jeśli to była tylko informacja. Ale idźmy dalej. Plebejski uciekinier pyta tak. Może najwyższy czas spojrzeć realnie na rzeczywistość i otwarcie przyznać swoim progresywnym wyborcom, że przy obecnie urzędującym panie prezydencie nie ma już najmniejszych szans na żadną liberalizację prawa do aborcji oraz związki partnerskie przed 2031 rokiem.
0: Ale my to mówimy otwarcie. Ja o tym mówię. To nie oznacza, że my nie będziemy podejmować prób przeprowadzenia ustaw przez Sejm.
1: Ale nie uda.
0: Ale przez Sejm być może się uda, ale pan prezydent jasno zadeklarował już w kampanii, że żadnej ustawy liberalizującej dostęp do aborcji nie podpisze. Nawet powrotu do sytuacji sprzed wyroku Trybunału Przyłębskiej, którą pan prezydent nazwał kompromisem, której my jako progresywne osoby nie nazywamy kompromisem. Więc tutaj podobnie, proszę zauważyć, pan prezydent nawet mówi, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Nawet nie o związkach partnerskich, tylko okrojoną wersję podstawowych praw, które powinny przysługiwać osobom, które żyją w związkach nieformalnych, w tym osobom LGBT. Tak, mamy takiego prezydenta, tak wybrało nasze społeczeństwo. Musimy z tym żyć i musimy próbować. I to, co robimy, to gwarantujemy przynajmniej dostęp do legalnej aborcji w szpitalach, tam gdzie spełnione są wymogi ustawowe, w tym ten dotyczący zdrowia kobiety rozumiane jako zdrowie fizyczne i psychiczne. Więc te aborcje odbywają się w polskich szpitalach, natomiast mówię uczciwie, ten prezydent nie podpisze żadnej ustawy, która to prawo zmieni, ale będziemy próbować.
1: Rzeczpospolitej czytam a propos prób. Marszałek Czarzasty chce wprowadzić temat aborcji do prac Sejmu. Podejmie kolejną próbę, nawet wbrew Donaldowi Tuskowi. Czyli to będzie tylko dyskusja po to, żeby była dyskusja, żeby pokazywać, że się tematem zajmujecie.
0: Nie wiem, dlaczego w artykule Rzeczpospolitej jest napisane nawet wbrew Donaldowi Tuskowi. Donald Tusk nie jest przeciwnikiem prawa do przerywania ciąży.
1: Chce, żeby Sejm zajmował się tym tematem
0: dzisiaj? Rozmawialiśmy o tym w gronie koalicjantów i to, co powiedział Włodzimierz Czarzasty, jest efektem naszych rozmów sprzed kilku miesięcy. Umówiliśmy się, że jeśli uda nam się z sukcesem przeprowadzić przez Sejm ustawę o statusie osoby najbliższej, która jest trudnym projektem koalicyjnym, bo wiadomo, że tu różnice są olbrzymie, to wtedy powrócimy do rozmów na temat projektów dotyczących aborcji i będziemy próbować znaleźć też jakiś kompromis w koalicji, bo to też jest trudne i dla mnie jest jasne i już wiem, że nie przekonam Polskiego Stronnictwa Ludowego do poparcia projektów dotyczących legalnej aborcji do 12 tygodnia. Nawet część Polski 2050 nie jest za tym rozwiązaniem, ale możemy rozmawiać o dekryminalizacji, możemy rozmawiać o powrocie trzeciej przesłanki, czyli możliwości przerwania ciąży w sytuacji, kiedy płód jest nieodwracalnie uszkodzony. Wrócimy do tej rozmowy.
1: Ale jeśli sytuacja jest taka, jaka jest, właśnie, są różnice między koalicjantami, jest prezydent, który na końcu blokuje, to może jedynym wyjściem, na przykład w sprawie związków partnerskich, jest referendum. Dlaczego go nie zrobicie?
0: Po pierwsze, jest kilka powodów. Po pierwsze, o prawach człowieka nie powinno się decydować w plebiscycie. Po drugie, w Polsce referendum nie zmienia prawa. Nadal, nawet jeżeli referendum jest wiążące, bo jest odpowiednia frekwencja, to Sejm w obecnym składzie musi przygotować ustawę, ona musi przejść cały proces legislacyjny, znaleźć większość w Sejmie i znaleźć podpis prezydenta.
1: Przygotowaliście
0: Żaden
1: ustawę
0: z tych organów...
1: o statusie osoby najbliższej, jest zgoda w parlamencie, no to takie rozwiązanie przegłosujmy w referendum. Wtedy prezydent będzie miał inną sytuację niż dzisiaj.
0: Ale
1: będzie
0: nadal,
1: miał głosy
0: ale nadal,
1: wyborców.
0: Ale nadal, będzie mógł zawetować
1: Nie
0: takie rozwiązanie.
1: Sprawdy.
0: powiem trzeci, to były dwa argumenty, ale powiem jeszcze o trzecim. Proszę sobie wyobrazić kampanię referendalną dotyczącą praw osób LGBT. Czy wyobraża pan sobie ten hejt, tę nienawiść, te haniebne słowa, które będą padały? W Australii wiele lat temu, przed wprowadzeniem równości małżeńskiej, przeprowadzono właśnie referendum. Kampania referendalna była tak ohydnym pokazem homofobii lata temu, kiedy nie było jeszcze tak rozwiniętego internetu i pewnie Australia nie była również narażona na wpływy obce w tego rodzaju działaniach. Niektóre osoby do tej pory borykają się z traumą po tym, co wydarzyło się w czasie kampanii referendalnej.
1: Choć możemy pokazać z drugiej strony referenda, które odbyły się, skończyły się wynikiem pozytywnym dla osób, które walczyły o te przepisy i te przepisy dzisiaj obowiązują między innymi w krajach europejskich. Paweł pyta, w opisie w portalu X ma pani między innymi takie hasła: prawa kobiet, równość. Proszę się pochwalić, co zrobiliście dla tej równości, aby zniwelować dyskryminację mężczyzn. Czy w ogóle coś zrobiliście? A jak nie, to dlaczego? Liczą się tylko prawa kobiet? Faceci są gorsi? Pyta pan Paweł.
0: Ja jestem osobą, która konsekwentnie od bardzo wielu lat walczy o prawa kobiet. I tak długo jak Polska w Międzynarodowym Indeksie Równości Płci będzie na 18. miejscu w Unii Europejskiej, gdzie badane są właśnie kwestie dotyczące nierówności, to znaczy, że mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia w kwestii praw kobiet. Natomiast ja walczę ze wszelkimi stereotypami dotyczącymi płci, dlatego że one są równie krzywdzące dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jeśli mówimy o stereotypach związanych z płcią, no to te, które na przykład mówią, że chłopaki nie płaczą, skutkują w efekcie tym, że wychowujemy chłopców, którzy nie potrafią mówić o swoich emocjach, którzy nie potrafią poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebują, a w rezultacie mamy więcej dużo prób samobójczych czy samobójstw wśród mężczyzn niż wśród kobiet.
1: Zna pani warszawskiego radnego Koalicji Obywatelskiej z Ursusa, Dawida Kacprzyka?
0: Znam.
1: On był szefem młodzieżówki przez jakiś czas ostatnio? Tak. Pyta o niego pan Adam Po. A pyta tak. Dlaczego 29-letni pan Dawid Kacprzyk, radny dzielnicy Ursus z ramienia KO, lekarz bez specjalizacji, jest koordynatorem SOR-u w szpitalu w Warszawie? Zarobił w 2025 roku z praktyk lekarskich 1 600 000 zł. Czy gdybym był działaczem KO, też mógłbym liczyć na taką karierę? Pyta pan Adam.
0: Nie wiem, czy pan Adam jest lekarzem w trakcie specjalizacji, czy skończył studia medyczne. Nie wiem i nie pojawia się jakikolwiek zarzut, że pan Dawid Kacprzyk zarobił te pieniądze w sposób nieuczciwy. Trudno jest mi się do tego odnosić. To jest informacja z oświadczenia majątkowego, ale nie wynika z tego, że te pieniądze zostały zarobione w jakikolwiek nieuczciwy sposób, czy
1: tego chyba
0: były
1: nikt nie mówi, bo rzeczywiście nadużyciem. W tym oświadczeniu mamy informację o tym, że zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, ma nowy samochód za 500 000, mieszkanie za prawie 1 000 000 bez kredytów. Pytanie jest takie, czy lekarz bez specjalizacji rzeczywiście powinien koordynować pracę SOR-u w szpitalu, a drugi, ten zarzut, który się pojawia, no to są pieniądze zarobione w publicznej ochronie zdrowia, jeśli dobrze rozumiem.
0: Wiemy dobrze, że w publicznej ochronie zdrowia lekarze zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze.
1: To jest też
0: rozmowa, która się toczy od bardzo wielu miesięcy. Nie znam tej sytuacji, nie wiem, jakie były kryteria zatrudniania Dawida Kacprzyka na tym stanowisku, jakie są wymogi, które musi spełnić koordynator SOR-u, więc trudno jest mi się do tej sytuacji odnieść.
1: To jest chyba rozmowa o systemie, w którym rzeczywiście ktoś może zarobić takie pieniądze, kiedy rozmawiamy o tym, że w tym systemie tych pieniędzy brakuje. Tu chyba coś nie do końca dobrze jest ustawione.
0: Rozmawiamy o tym od wielu miesięcy, bo 80% pieniędzy, które płyną na ochronę zdrowia, to są pieniądze, które są wydatkowane na wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Z drugiej strony mieliśmy latami ciągnące się protesty medyków i pielęgniarek dotyczące niskich zarobków. Gdzieś pewnie trzeba by było znaleźć złoty środek, czyli z jednej strony, żeby te pensje były godne, żeby lekarze nam nie uciekali za granicę i to już się dzieje, no ale z drugiej strony, żebyśmy nie mieli takich sytuacji, które oburzają społeczeństwo, bo lekarz zarabia wielokrotnie więcej niż zwykły obywatel.
1: To jeszcze jedno nazwisko. Wojciech Król, wasz poseł Koalicji Obywatelskiej. Europejska prokuratura chce, żeby stracił immunitet. W tle jest afera korupcyjna. Będziecie go bronić?
0: Na razie jeszcze nie mamy, nie procedujemy tego wniosku, natomiast
1: Nie zajmujecie się?
0: Marszałek, ten wniosek trafił do marszałka Czarzastego.
1: Rozumiem, Sejm nie zajmuje się, Sejm. Ale wy jako klub Koalicji Obywatelskiej nie zajmujecie się tą sprawą?
0: czekamy na to, aż ten wniosek trafi do procedowania w Sejmie. Jeśli wniosek jest zasadny, jeśli zapoznamy się z nim i okaże się, że no jest duże prawdopodobieństwo popełnienia tych czynów, na ten moment tego nie wiemy, no to nie ma świętych krów i to nie jest tak, że będziemy do upadłego bronić swoich, tak jak robi to PiS. Natomiast nie wyprzedzajmy wypadków, dlatego że na razie nie wiemy, czy te zarzuty mają jakieś uzasadnienie.
1: Ale rozumiem, że pani na przykład jako rzeczniczka klubu czy szef klubu z panem posłem rozmawiacie i dopytujecie go o te sprawy.
0: Rozmawiamy, dopytujemy. Pan poseł Król też wydawał oświadczenia w momencie, kiedy pojawiły się te zarzuty,
1: tak,
0: kiedy pojawił się ten wniosek.
1: Tak, on mówił, że nic nie wie na ten temat, dowiaduje się z mediów. Dopiero jak dostanie wniosek, to się będzie mógł do tego odnieść.
0: Czekamy, aż się odniesie, natomiast chcę zapewnić, że to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma stawiane poważne zarzuty i będziemy widzieć, że są uzasadnione, to będziemy udawać, że tak nie jest.
1: Jeśli pan Wojciech Król straci immunitet w głosowaniu w Sejmie, nadal będzie przewodniczącym Rady Mediów Narodowych?
0: Ja bym nie wybiegała tak daleko, bo na razie nie mamy ani tego wniosku w Sejmie, ani nie mamy potwierdzenia,
1: są
0: że...
1: Są zarzuty, zarzuty Prokuratury Europejskiej, Prokuratury Unii Europejskiej. Sprawa no nie jest błaha, jak się wydaje. Nie przesądzamy o winie oczywiście. Pytanie jest takie, czy na przykład pan poseł straci funkcję w Koalicji Obywatelskiej?
0: To nie jest funkcja w Koalicji Obywatelskiej.
1: Nie, to teraz myślę na przykład o tym, kim jest w zarządzie regionalnej Koalicji Obywatelskiej
0: na
1: Śląsku.
0: Na razie oczywiście w świetle prawa jest niewinny. Co się wydarzy? Nie wiem tego. O tym będą decydować pewnie lokalne struktury, jeśli chodzi o jego funkcję w strukturach.
1: Albo premier z Warszawy zdecyduje, tak jak w przypadku Krakowa.
0: No, nie,
1: pamiętam,
0: w tym
1: jak jeszcze niedawno pani mówiła o tym, że w koalicji jest tak, że tutaj lokalne, regionalne struktury zdecydują, no przecież były wybory i to lokalne struktury zdecydują, co dalej z panem Miszalskim.
0: Premier
1: i powiedział, dziękuję.
0: W tym przypadku premier występuje jako przewodniczący partii, no i oczywiście ma taką moc.
1: Jasne. Dlaczego nie bierze pani pieniędzy w ramach tak zwanych kilometrówek w Sejmie?
0: Dlatego, że tak jak dzisiaj przyjechałam tutaj metrem, jestem w tej uprzywilejowanej pozycji, że w Warszawie jest super komunikacja miejska i ja po prostu z tej komunikacji miejskiej korzystam. Okręg mam taki, okręg to jest tylko Warszawa, w związku z czym...
1: Niewielu posłów tak myśli najwyraźniej, bo większość bierze te kilometrówki. Pani jest jedną z nielicznych osób,
0: które nie biorą. Tak, ale też pamiętajmy, że są posłowie, których okręgi są olbrzymie, które obejmują kilkanaście powiatów, z których nie przyjedzie nikt do nich komunikacją publiczną do biura, dlatego że to jest trudny i kosztowny dla wyborcy dojazd, więc ci posłowie jeżdżą po całych swoich okręgach i naprawdę bardzo zachęcam do tego, żebyśmy piętnowali oczywiście tam, gdzie są nadużycia, ale też żebyśmy uczciwie rozmawiali o tym, że część posłów po prostu jeździ po swoich okręgach, spotyka się z wyborczyniami i wyborcami i robią to samochodem, bo po prostu transport publiczny nie wszędzie dojeżdża.
1: No jasne, pani też czasem samochodem wyjeżdża poza Warszawę w ramach obowiązków służbowych, ale pani tych wyjazdów nie rozlicza.
0: Głównie wybieram...
1: Nie lubi pani tabelek po prostu,
0: nie, znaczy uważam,
1: wypełnić.
0: Że z tym są same kłopoty po prostu. Jeśli mogę, to wybieram pociąg, bo sobie mogę w tym czasie poczytać, posłuchać muzyki. Tam, gdzie nie mogę dojechać pociągiem, jadę owszem samochodem, ale na tyle są to nieliczne wyjazdy, że pokrywam je po prostu ze swojego uposażenia.
1: Ale myśli pani, że te nowe zasady, które wprowadził marszałek Czarzasty, one sprawią, że posłowie nie będą już naciągać systemu?
0: Zobaczymy. To jest pierwszy rok, w którym one funkcjonują. Marszałek Czarzasty mówił, że będzie robił ewaluację tego pomysłu, że zweryfikuje, czy to rzeczywiście...
1: Bo poseł, jak każdy Polak, zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie.
0: Nie chcę, żebyśmy wszyscy byli traktowani jak osoby, które naciągają system. Jeśli są nieprawidłowości, należy je piętnować. Ja uważam, że ten system powinien być jasny, klarowny, że każdy powinien dokładnie rozliczać, gdzie i po co pojechał, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, bo naprawdę uderza to w osoby, które rzeczywiście używają samochodu do tego, żeby wykonywać swoje obowiązki
1: poselskie.
0: Jasne,
1: nie mówię, że wszyscy, absolutnie. Jestem daleki od tego, żeby generalizować, ale rozumiem, że skoro marszałek wprowadził nowe zasady, to z jakiegoś powodu to zrobił. Były
0: oczywiście,
1: przyczyny.
0: Oczywiście, że tak. Ja nie chcę kwestionować tego, że niektóre wydatki na kilometrówki wyglądają podejrzanie.
1: Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję
1: Marcin
0: bardzo.
1: Marcin Zaworski, kłaniam się. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Na początek o wyroku w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły trzy aktorki. Zapadł w sądzie rejonowym w Opolu Lubelskim. Skazani zostali dwaj kierowcy, których auta zderzyły się w Chodlu na Lubelszczyźnie 3 lata temu. Jak wiecie z Radia Z, Wanda, Janina i Teresa jechały razem na pogrzeb bliskiej im osoby. Za kierownicą ich samochodu siedział Adam W., który wymusił pierwszeństwo i wjechał wprost pod rozpędzony auto kierowane przez Damiana S. Kobiety zginęły na miejscu. Jaka kara czeka kierowców? O tym teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: 78-letni Adam W., kierujący autem, którym podróżowały aktorki, został skazany na rok pozbawienia wolności. Wykonanie kary zawieszono na 2 lata. 24-letni Damian S. za kratami spędzi 3 lata. Rodziny ofiar wyrokiem są oburzone. Domagały się 8 lat więzienia, bo w trakcie procesu pokazywane były nagrania, na których Damian S. przekracza prędkość, kpi z funkcjonariuszy i nie wyraża skruchy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: Po wypadku doszło do zamiany ciał aktorek. Policjanci mieli źle je zidentyfikować. Wszystko wyszło na jaw dopiero na pogrzebie jednej z kobiet. Konieczna była ekshumacja i ponowny pochówek. Ponad 90 tysięcy złotych kosztowało sprowadzenie do Polski surowicy dla nastolatka ukąszonego przez żmiję lewantyńską. Chłopak trafił do szpitala w czwartek przed północą. Żmiję trzymał w domu, ukąsiła go podczas karmienia. Lekarze podjęli decyzję o sprowadzeniu surowicy z Monachium, a po lek poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Dzięki temu uratowano mu życie. NFZ jednak nie może rozliczyć kosztów transportu. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Tara.
5: Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
6: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
5: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
7: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
5: Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, nadal jest w szpitalu, ale już nie na oddziale intensywnej terapii. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
3: Policja i prokuratura wyjaśniają, skąd nastolatek miał w domu żmiję lewantyńską, której hodowla jest w Polsce zakazana. O sprawie piszemy na radioz.pl. Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt o migracji i azylu. Ma on lepiej chronić zewnętrzne granice Unii i przyspieszyć procedury dla osób, które mają małe szanse na azyl. Cechą charakterystyczną nowego paktu jest mechanizm solidarnościowy między państwami. Czasowo została z niego zwolniona Polska i 5 innych państw w trudnej sytuacji migracyjnej. Prawie 2000 osób zatrzymanych, do tego złapanych 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało wyniki kolejnej wspólnej akcji Policji i Straży Granicznej. Jaki był cel tych działań, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: By w krótkim czasie ująć jak najwięcej przestępców poszukiwanych listami gończymi lub nakazami do prowadzenia do zakładów karnych, Komenda Główna Policji razem ze Strażą Graniczną cyklicznie organizuje tego typu akcje. Tym razem ponad 25 tysięcy mundurowych zatrzymało prawie 2 tysiące osób, głównie Polaków.
9: W 117 przypadkach byli to obywatele Ukrainy, w 12 przypadkach obywatele Gruzji, w 6 Białorusi.
8: Wylicza rzecznik ministra spraw wewnętrznych Karolina Gałecka. Wszystko w 2 dni intensywnych działań.
3: To już druga taka akcja w tym roku. Duża część zatrzymanych ma zarzuty działalności w zorganizowanych grupach przestępczych. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, zapewnia sekretarz generalny NATO. Mark Rutte mówi, że obawy co do intencji najsilniejszego członka paktu są nieuzasadnione, a zaufanie do Amerykanów w Europie jest bardzo niskie. Według jednego z sondaży tylko 11% mieszkańców Starego Kontynentu postrzega dzisiaj USA jako sojusznika. Według Rutte nie ma powodów do obaw. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów, a te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancja europejskiej niezależności. Poziom zaufania do USA spada w większości krajów Europy, wciąż wysoki jest w Polsce i na Węgrzech. Jest kolejne weto prezydenta do ustawy o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązać problem.
0: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej, dwukrotnie zawetowanym.
3: Prezydent zapowiada, że podpisze ustawę, jeśli jego poprawki zostaną uwzględnione. Spór PKP z obrońcami powojennej architektury o dworzec kolejowy w Mikołowie na Górnym Śląsku. Dla kolei to budynek do wyburzenia, dla miłośników historii zabytek. Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej rozpoczęło procedurę wpisania obiektu do odpowiedniego rejestru, mówi Jan Trojan.
10: Jest nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
3: PKP przekonuje, że remont dworca byłby nieopłacalny. Historyczne odkrycie w Wielkopolsce. XI-wieczny miecz został przypadkiem odnaleziony we Wronkach. Jeden z mieszkańców, pan Mirosław Tucholski, znalazł go w rzece Warcie podczas wędkowania i przekazał go do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Miecz jest zachowany w całości i mimo korozji jest w dobrym stanie. To wyjątkowy przedmiot, mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem kierownik Muzeum we Wronkach Daria Wajdeman-Waszyńska.
11: Samych Wronek nie było w tym czasie, kiedy on został zgubiony, więc odnosimy się i wspominamy o czasach tak naprawdę początku państwa polskiego.
12: Jak rozumiem, takiego eksponatu państwo jeszcze nie mają.
11: Oczywiście, że nie mamy takich eksponatów. Generalnie na skali całego kraju jest niewiele i bardzo się cieszymy, że ten miecz wybrał akurat nasze muzeum.
3: Miecz jest przechowywany w ciemnym pomieszczeniu w specjalnej kuwecie z wodą, czyli w warunkach zbliżonych do tych, w których przeleżał 1000 lat. Dzięki temu się nie rozpadnie. Przedmiot przejdzie teraz konserwację i dalsze badania nad jego pochodzeniem. Niewykluczone, że miecz trafi na ekspozycję Wronieckiego Muzeum pod koniec tego roku. Teraz to wszystko. Na kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski,
2: Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Reklama.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie?

0: Przono do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości Paula Michalik i Michała Damiuk.
4: Będzie czwarte podejście do ustawy o kryptowalutach. Kolejne zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
3: Ocenia, że weto prezydenta jest szkodliwe dla gospodarki oraz bezpieczeństwa finansowego Polaków. Karol Nawrocki po raz trzeci nie podpisał rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.
4: Apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept. Resort zdrowia zapowiada wejście tego rozwiązania do 18 czerwca. Chodzi o to, by pacjenci nie byli zmuszeni do realizacji całej recepty w jednym miejscu.
3: Ale nie będzie to rozwiązanie powszechne. Apteka sama będzie decydować, czy do niego przystąpić.
4: Prezydent Węgier zwraca się do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego, pyta o apele nowego premiera, który wzywa głowę państwa do ustąpienia. Tamás Suljok chce poznać interpretację przepisów. Péter Modior wielokrotnie wzywał do rezygnacji nie tylko prezydenta, ale też m.in. prezesów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
3: Nazywał ich marionetkami Orbana i dał czas na złożenie dymisji do końca maja. Zapowiedział, że w przeciwnym razie usunie ich z urzędu.
4: Najszybsze ptaki na świecie wróciły po dziesięcioleciach do lubuskich lasów. Chodzi o sokoły wędrowne, które ostatni raz były w Polsce obserwowane w latach 50.
3: Dzięki reintrodukcji udało się przywrócić gatunek, który prawie wyginął z powodu używania pestycydów, mówi Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Negatywnie wpływały na gospodarkę wapienną tych ptaków. Powodowało to, że samice niestety pod wpływem swojej ciężkości rozgniatały skorupki jaj. Były one tak cienkie i niewytrzymałe, że po prostu pękały. I to miało znaczący wpływ. Po prostu nie było młodego pokolenia.
4: W lubuskich lasach jest teraz 20 par lęgowych sokoła wędrownego. Leśnicy spodziewają się, że dzięki pozostawianiu starych drzew i tworzeniu stref ochronnych w lasach z czasem sokołów będzie coraz więcej.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Dzisiaj właściwie może wam się wydawać, że jest wczoraj, bo pogoda jest dokładnie taka sama. W całej Polsce chłodno, 17-19 stopni.
7: Ale dzisiaj jest piątek, więc te 17-15 stopni w piątek brzmi inaczej niż 17-15 stopni we czwartek.
6: Faktycznie 17-15 w czwartek brzmi inaczej niż 17-15 w piątek, a 17-15 w sobotę to już w ogóle super. To już upał.
7: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: To jest Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Kochani, jesteśmy my, jesteście wy, cała rodzina w komplecie, słuchacze oraz prowadzący w Radiu Z. Kochani, dzisiaj jest piątek, to jest 12 dzień czerwca.
1: I dzisiaj w kalendarzu świąt dziwnych, niezwykłych, nieoczywistych, dzień stylisty paznokci.
0: Czyli ktoś, kto robi manikir oraz pedikir. To są jedyne francuskie dwa słowa, które znam. Jeszcze znam słowo citroen.
1: Tak, ale czekaj, ale miałeś jakieś pedikir robione?
0: Ja sobie sam robię.
1: Okej, okay, a ja kiedyś byłem u podologa.
0: U kogo?
1: U podologa.
0: Jak było?
1: Dziwnie.
0: Czułeś się podologo?
1: Czułem się naprawdę fatalnie z tym, że ktoś mi tam gmera przy paznokciach. To polecam, to jest duża męska przygoda, naprawdę.
0: A tak, ja kiedyś, słuchaj, dostałem jakiś taki talon na darmowy masaż stóp.
1: Ojej.
0: Poszedłem i prawie uderzyłem panią w nos.
1: Podobne doświadczenie.
0: Tego masażu nie było.
1: Pozdrawiamy podologów, to jest naprawdę trudna robota dla nas.
0: Kochani, czemu już nie śpicie? Dajcie znać numer do nas 321-321-321. Tu Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Witamy Was o poranku, to jest Radio Z. Wstajemy, walczymy z pogodą, nastrajamy na calusieńki dzień. No i mamy taką fajną tradycję, że Wy się budzicie rano i dzwonicie do nas i mówicie, dlaczego już nie śpicie. 321, 321, 321, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, właśnie jadę nad nasze piękne polskie morze. Poranek rześki. Mam nadzieję, że przed pracą uda mi się jeszcze wyskoczyć na plażę czy na wodę popatrzeć. Życzę wszystkim miłego dnia, spokojnego i oby Was też nie zaskoczył. Trzymajcie się, kochani, pozdrawiam, buziaki.
2: O, jak super, słuchaczka jedzie nad morze, być może jeszcze zdąży się dzisiaj wykąpać, to sprawdziliśmy prognozę pogody. Jakby to powiedzieć, no jest super. Jest pogoda jak typowo na wczasach nad polskim morzem w lipcu, czyli 17 stopni i deszcz.
0: Czyli krótko mówiąc, kąpiesz się w lipcu i masz pierwsze morsowanie w tym sezonie zaliczone.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się szósta. Słuchajcie, jest piątek, to 12 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
8: Dwa gole i trzy czerwone kartki w meczu otwarcia. Mundial zaczął się z przytupem.
9: Wstrząsające odkrycie na Podkarpaciu. Ludzkie szczątki na prywatnej posesji.
8: Maj tego roku prawie najgorętszy w historii pomiarów. Dane Światowej Organizacji.
7: 6.
8: Gospodarze nie zawiedli swych kibiców meczem otwarcia Mundialu. Meksyk, gdzie piłka nożna jest niemal religią narodową, pokonał na stadionie Azteka Republikę Południowej Afryki 2-0. Spotkanie w Mexico City w towarzystwie kibiców oglądał specjalny wysłannik Radia Z, Marcin Powideł. Dzień dobry, Marcin.
10: Tak jest.
8: Jak świętowali to zwycięstwo fani El Tri?
10: O, bardzo hucznie. Większość z nich wciąż świętuje, bo w Mexico City jest 22, więc cała noc przed nimi, a i świt wcale nie musi być tu przeszkodą. Wspaniale było móc oglądać na własne oczy, jak fani El Tri bawią się na ulicach, placach i barach. Głośno, wesoło, kolorowo, dokładnie tak, jak powinno być na Mundialu. No, w tej szalonej zabawie nie przeszkodziła nawet potężna ulewa i burza z gradem, która przeszła nad miastem. Mundial ruszył, a wraz z nim wspaniałe emocje. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
9: Dzisiaj swój pierwszy mecz zagra drugi ze współgospodarzy Mundialu. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.
8: Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. W miejscowości Lutoryż operator koparki natknął się na ludzkie szczątki. Wygląda na to, że to ciała co najmniej 13 płodów.
9: Radio Z potwierdziło, że w miejscu tego makabrycznego odkrycia pracują policja i prokuratura. Cały obszar został odgrodzony taśmą.
8: W polityce USA wobec Iranu znów zwrot. Donald Trump zapowiada porozumienie.
9: Ostrzegał przed kolejnym nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie jednak na konferencji w gabinecie owalnym ogłosił, że wkrótce zawarte będzie porozumienie.
8: Z tymi doniesieniami zza oceanu reporter Radia Z Daniel Rzos. A co na to Teheran?
11: Teheran nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA. Znaczna część tekstu umowy ma być już uzgodniona. Kwestią sporną może być przyszłość irańskiego programu nuklearnego. To jednak nie przeszkadza Trumpowi ogłaszać sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy będzie w Europie i to świetna rzecz. Prezydent Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów.
9: Nowojorska giełda zareagowała na te zapowiedzi mocnymi wzrostami.
8: Prezydent wciąż nieprzejednany w sprawie kryptoaktywów. Trzeci raz zawetował rządową ustawę regulującą ten rynek.
9: Jak Karol Nawrocki tłumaczy swoją decyzję i jakie będą jej konsekwencje, o tym reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Według Karola Nawrockiego nie było podstaw do podpisania ustawy, bo projekt nie uwzględniał jego uwag i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Na wecie stracą Polacy, którzy inwestują w kryptowaluty, uważa wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
13: Rynek kryptoaktywów w ciągu ostatniego pół roku przeciętnie stracił ponad 40%, a Polska Komisja Nadzoru Finansowego w dalszym ciągu nie ma narzędzi, żeby w jakikolwiek sposób na tym rynku interweniować.
12: Jak dodaje jego klub, czyli Polska 2050, przygotował ustawę, która odpowiada na uwagi prezydenta, ale projekt nie zyskał poparcia w rządzie.
9: Premier nie omieszkał odnieść się do weta Karola Nawrockiego. Prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał Donald Tusk na platformie X.
8: Marznąc w połowie czerwca, trudno w to uwierzyć, ale maj tego roku był drugim najcieplejszym w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus.
9: Nie od dziś wiadomo, że ostatnie lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Oznacza to, że coraz częściej będą się pojawiać niebezpieczne i ekstremalne zjawiska pogodowe.
8: Co mówią o tym klimatolodzy? Reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Zupełnie nie dziwi to ekspertów. Intensywne i groźne susze, katastrofalne powodzie i pożary już stały się nową normą i będą przybierały na sile, także w Polsce. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
14: Susze, fale upałów, paradoksalnie powodzi. Mamy wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas trąby powietrznej powiązanej z burzą czy z frontem duża ilość wody, no to wtedy to spłynie.
0: W tym przypadku tylko oszczędzanie wody nie wystarczy. Tego typu zagrożenia wymagają zmian politycznych. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Na skutki nie trzeba będzie czekać długo. Nadchodzące lato ma być gorące i burzowe. To może nawet pogłębić problem suszy.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Ja już ci, Paulo, nie wierzę, jak ty mówisz, że będzie gorące lato. Już tyle razy to słyszałem, że czerwiec będzie gorący, że maj
8: to
15: będzie
8: Kasiak
15: ciepły.
8: Mówi, nie ja.
15: No właśnie. Dzisiaj nie będzie gorąco jeszcze, słuchajcie, no ale dobra, to jeszcze nie lato oficjalnie. 20 stopni zobaczymy najwięcej w centrum. Tutaj też szansa na rozpogodzenia. Najchłodniej taki obważonek się zrobił pogodowy, bo tak Szczecin, Zielona Góra, Wrocław, Katowice, Kraków, Rzeszów, w prawo idziemy Lublin, Białystok, Olsztyn, Gdańsk. Obważonek.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
7: O, bo to chyba tego od nas oczekujecie, bo jesteśmy już na chodzie i wiemy, tak, że właśnie skończył się mecz na mundialu.
15: Jak w ogóle? O 6 grano.
7: Korea Południowa 2-1 z Czechami. To niespodzianka. No a wczoraj oczywiście 2-0 Meksyk, Republika Południowej Afryki.
15: Jeszcze nigdy tak wcześnie się nie zaczynały, że nie kończyły mecze, więc my będziemy przychodzić rano mówić, o, ale teraz tak skończył się taki i taki mecz.
7: Włączcie Radio Z, będziecie na bieżąco.
15: Dokładnie.
7: Jak będzie jakiś mecz, zaraz pewnie będzie, no to będziemy podawali wyniki tutaj co minutę.
15: Zorientowany, pewnie będzie.

0: Panowie, nie za szybko o tej porze, nie za szybko. One Direction, One Way or Another. 13 po 6. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. 12 czerwca dzisiaj. Imieniny, moi drodzy, zaglądamy, otwieramy naszą poranną wielką księgę imion. Mieczysław, Czesław i Czesława dzisiaj świętują.
1: Tak, i Mieczysław, cóż oznacza to imię? Mieczysław. Mieczysław to jest człowiek, który mógłby chodzić do szkoły z Kazimierzem Wielkim.
0: Mógłby, ale nie chciał. Mieczysław to jest porządny człowiek, słuchajcie. Mam wrażenie, że Mieczysław codziennie myje swój samochód. To przez niego pada deszcz.
1: Pozdrawiamy Mieczysława. W wielkiej księdze imion kolejne imię. Czesław, kolejny solenizant. Czesław dla kolegów Czesiek. Człowiek, który jest zawsze uśmiechnięty i zawsze się z czegoś cieszek.
0: Czesław to ma, słuchajcie, dwa czepki na basen. Tak zawsze jeden na wszelki wypadek.
1: Jeszcze jest Czesława.
0: Czesława.
1: Czesława dla kolegów Cześka. Czesława to jest kobieta, która zawsze chodzi uśmiechnięta i zawsze się cześka.
0: Cześka. I Czesława, w odróżnieniu od Czesława, nie ma dwóch czepków, bo nie lubi basenu, mówi, że basen psuje jej trwałą ondulację.
1: Świętujcie, kochani, wszystkiego dobrego w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych albo z nieznajomymi.
0: Dokładnie powiedziałeś. 14 po 6 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z, 20 po 6. Marek, coś widzę, że taki jesteś troszeczkę nie w sosie dzisiaj.
1: A, bo co?
0: Co się wydarzyło? Opowiadaj, słuchacze są z tobą, jesteśmy.
1: Słuchaczka zadzwoniła do radia, także może pani, niech państwo sami posłuchają.
2: Dzień dobry, witam państwa, pana Kamila i drugiego pana prowadzącego. Czemu nie śpię? Bo po prostu nie mogę się na was doczekać.
1: Rozumiesz?
0: No rozumiem.
1: Drugiego ale, pana prowadzącego.
0: Ale poczekaj, zostałeś kulturalnie nazwany panem prowadzącym. To jest nobilitujące jednak.
2: Dzień dobry. Witam państwa, pana Kamila i drugiego pana prowadzącego.
1: No także.
0: Jak się ten drugi prowadzący, jak ma na imię?
1: No właśnie, no.
0: Może państwo zgadną, taka zabawa szybka. Drugi pan prowadzący, proszę dzwonić.
1: Tak, proszę dzwonić, żebyśmy sobie utrwalili wszyscy. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, proszę.

0: wstajecie rano, a tutaj Radio Z, jest piątek, jest dobrze, chociaż no, w takie korepetycje trochę sprowadzających dzisiaj, bo... Nie, słuchajcie, zadzwoniła słuchaczka, powiedziała tak.
1: Dzień dobry, witam państwa, pana Kamila i drugiego pana prowadzącego.
0: No właśnie.
2: Marku, mi serducho pękło dzisiaj.
0: Drugiego pana prowadzącego.
2: Ale czekaj, czekaj Marek, bo jest telefon teraz do ciebie, proszę bardzo.
0: Jak się nazywa drugi prowadzący?
3: Halo? Dzień dobry, tu Agnieszka z Proszowic. Oczywiście drugi pan prowadzący ma na imię Marek. Mareczek Maruś,
0: no.
3: Mój ulubiony. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Mój ulubiony, pani powiedziała, nie wiem, czy słyszałeś.
0: Tak.
2: Fajnie, że rodzina dzwoni też twoja.
0: Pozdrawiam, ciociu.
4: Reklama.
5: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
4: szklana
5: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania.

0: 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach punktualnie 6:30. Witamy w piątek, 12 czerwca. Wiadomość prezentują Paula Michalik, Michał Damiuk.
3: Zakaz patostreamów ponad podziałami politycznymi. Sejm uchwalił ustawę, która zakazuje transmitowania i publikowania w sieci treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych.
4: Takich jak przemoc, upokarzanie ludzi czy dręczenie zwierząt. Za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić do 5 lat więzienia.
3: Za ustawą zagłosowała koalicja rządząca i PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim.
5: Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
4: Przeciw zakazowi patostreamingu była tylko Konfederacja.
3: Sejm obronił immunitet jednego z jej liderów. Posłowie nie zgodzili się na odebranie go Sławomirowi Mentzenowi. Zabrakło 4 głosów.
4: Tym samym Mentzen uniknie odpowiedzialności za odpalenie racy na zeszłorocznym Marszu Niepodległości w Warszawie. W mieście był wtedy zakaz pirotechniki.
3: Alarm w Pentagonie okazał się fałszywy. Siedzibę amerykańskiego Departamentu Wojny trzeba było częściowo ewakuować, bo systemy wykryły problemy z jakością powietrza.
4: CNN informowało nieoficjalnie, że wykryto obecność niebezpiecznej substancji. Według jednego ze źródeł w Pentagonie pojawili się policjanci w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych.
3: Głowa do góry, spójrzcie dziś w niebo, a może zobaczycie pierwsze polskie F-35. Najnowocześniejsze samoloty wielozadaniowe oficjalnie wejdą do służby. Najpierw w bazie w Łasku będzie ceremonia przyjęcia ich do polskich sił zbrojnych.
4: A później husarze pokażą się rodakom, przelatując nad 3 miastami. Około 9:45 mają być nad Gdańskiem, niecałe pół godziny później nad Warszawą, a około 10:35 nad Krakowem.
3: Teraz mamy 6:32, startują wiadomości sportowe, z nami Krzysztof Wilanowski.
6: Odlot, zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Zaczęło się, ruszył Mundial 2026. Otworzyło je spotkanie na słynnym Estadio Azteca, na którym już po raz trzeci w historii zainaugurowano piłkarskie Mistrzostwa Świata. Było tak, jak chcieli tego gospodarze. Meksyk 2-0 pokonał reprezentację RPA, która po 2 czerwonych kartkach kończyła ten mecz w 9. Pierwszego gola turnieju strzelił Julian Quiñones. Zaczynamy turniej idealnie, bo od zwycięstwa. To najważniejsze. Oczywiście możemy jeszcze coś poprawić. I to zrobimy. Mówił trener Meksyku Javier Aguirre. Nieco ponad pół godziny temu zakończył się drugi mecz tego mundialu. Korea Południowa wygrała z Czechami 2-1, choć to nasi południowi sąsiedzi. Pierwsi zdobyli bramkę w tym meczu. Z zielonych boisk przenosimy się na też zielone korty. Te trawiaste. Magdalinet awansowała do ćwierćfinału turnieju w Esch-Hertogenbosch. To po wygranej w 2 setach w obu 6-2 ze Słowaczką Miłą Pochankową. Kamil Majchrzak też wywalczył awans do ćwierćfinału holenderskiej imprezy. Nasz tenisista też w 2 setach 6-0 i 6-3 był lepszy od Australijczyka Jamesa McCabe'a.
9: A cóż tam w pogodzie? No chyba bez zmian. Ciągle deszczowo, z tego co tutaj widzę w mojej mapie pogodowej, ale cieplej odrobinkę, bo 20 stopni dzisiaj w centrum. Na krańcach wschodnich i zachodnich 18, na południu 19. Deszcz.
2: Tak, ale idzie o ocieplenie, idzie tak mniej więcej.
9: W
2: przyszłym tygodniu wracają upały, w czwartek nawet 29 stopni.
7: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
2: No, od piątku lampa.
9: A maj był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów? Takiego newsa słyszałem.
2: To chyba pomiary były, nie wiem, z farelką doprawiane. Najcieplejszy.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Ależ to będzie piąte longo, moi drodzy. Wczoraj się rozpoczęły Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. U nas dzisiaj będą finansowe Mistrzostwa Świata. Posłuchajcie tego. Dzisiaj za odebranie telefonu mamy dla was 30 tysięcy złotych. A w naszych walizkach między innymi 65 tysięcy, a nawet 650 tysięcy złotych.
1: Jeżeli Kamil was nie przekonał do wysłania SMS-a o treści Radio Z na 7353 za 3,69, to teraz do akcji wchodzę ja. Mam super bonusa. Każdego SMS-a, jak teraz wyślecie, mnożymy razy 6650.
0: Okej, namówiłeś. Posłuchajcie, co się dzieje, kiedy się wyśle SMS i kiedy później odzwaniamy i się wygrywa.
2: Cały czas się trzęsę, cała w środku, ale bardzo się cieszę, naprawdę się bardzo cieszę.
3: Nadal nie dowierzam, naprawdę. Serce mi skacze tak, że masakra.
4: Cudowna sytuacja, najpiękniejszy prezent na urodziny, jaki mogłam dostać.
1: No i widzicie, wy możecie też być w gronie zwycięzców.
0: Warto czy nie warto? Jeżeli się wahacie, to posłuchajcie
1: warto.
0: Tego. Ale poczekaj, posłuchajcie tego. Każdy SMS wchodzi także do gry o 1 000 000 złotych na koniec czerwca. Dziękuję.
1: Coś niebywałego.
0: Dziękuję.
1: Naprawdę.
0: No to moi drodzy, słowo Radio Z teraz. Słowo Radio Z wyślij szybko pod 7353.
5: Zagraj. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
6: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
5: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Mundial wystartował, moi drodzy. Najpierw była ceremonia otwarcia artystyczna, tam śpiewała Shakira, a później była nieartystyczna i śpiewała Andrea Bocelli.
1: I Salma Hayek była w czerwonym garniturze.
2: Tak.
0: Ale w ogóle, no.
2: A kiedy grają nasi? Bo to, przepraszam, bardzo ważne pytanie.
0: No nasi nie grają. Odpadli.
2: Jak nie grają? Przecież nie były 32 drużyny, teraz powiększyła FIFA do 48 i
0: tak,
2: nasi nie grają?
0: Nie grają. Ale miałem wrażenie, słuchajcie, wczoraj, że oglądam mecz
1: ale
0: NBA.
1: Kurakao gra.
0: Tak, Kurakao gra.
2: A to spoko.
0: Że oglądam wczoraj mecz NBA, a nie piłkę nożną, bo było tyle fajerwerków, wszystko się ruszało, była muzyka, były przerywniki, także...
2: To Ameryka!
0: No Ameryka!
2: Chopie,
0: dokładnie.
1: Ameryka. A które to jest mecze jakieś też?
0: Były. Meksyk RPA 2-0 dla Meksyku, Czechy Korea, to się skończył ten mecz godzinkę temu, 2-1 dla Korei.
1: No właśnie, mi się zawsze, to jest takie odwieczne pytanie, czy można pojechać do Czech we czterech?

0: Już za chwilkę wiadomości punktualnie o 7 w Radiu Zeta. W nich powiemy o kolejnym wecie do tej samej ustawy pana prezydenta. Zostańcie z nami.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
23: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
24: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
25: Ale tato, tylko nie samochodem!
24: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
25: A ja chcę syrop.
26: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
24: No i jak się czujecie?
25: Super! I nie zasypiam!
24: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
26: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Zbliża się 7. Polecamy waszej uwadze wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
27: Policja i prokuratura w miejscowości pod Rzeszowem, w miejscu wstrząsającego odkrycia.
28: Jest pomoc dla poszkodowanej olimpijki. Po interwencji Radia Z filantrop wręcza PKOL.
27: Pierwszy taki mecz otwarcia w historii mundialu. Meksyk przełamał klątwę.
0: 7.
27: Ludzkie szczątki zakopane na prywatnej posesji. To makabryczne odkrycie w podkarpackiej miejscowości Lutoryż. Prawdopodobnie to ciała płodów, tak wynika z ustaleń TVN24.pl.
28: Z policjantami rozmawiał właśnie reporter Radia Z. Daniel Wrzosto. Do tej pory wiadomo.
1: No, służby są bardzo oszczędne w informowaniu o tym zdarzeniu. Ustaliliśmy, że na miejscu wciąż pracują policjanci i prokuratura. W komendzie podkarpackiej policji usłyszałem, że więcej oficjalnych szczegółów mamy poznać koło południa. Szczątki odkrył operator koparki, który pracował na działce, na której realizowana jest nowa inwestycja mieszkaniowa.
28: Teren, na którym odkryto szczątki, został zabezpieczony i ogrodzony policyjną taśmą.
27: Będzie kolejny, czwarty już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiada minister finansów po trzecim z rzędu wecie prezydenta. Andrzej Domański podkreśla, że brak podpisu pod tą ustawą jest szkodliwy dla gospodarki i bezpieczeństwa finansowego Polaków.
28: Według Karola Nawrockiego rząd z kolei z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązać problem.
2: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym.
28: Rzecz w tym, że po 1 lipca polskie firmy świadczące usługi kryptoaktywowe, jak giełdy, kantory czy dostawcy portfeli, mogą stracić możliwość legalnego działania.
27: Tracili na razie polscy olimpijczycy, aż po interwencji Radia Z sprawę w swoje ręce wziął Rafał Brzoska.
28: To nasz dziennikarz sportowy Mateusz Ligenza jako pierwszy ujawnił aferę dotyczącą programu Mama Olimpijka, związaną z Polskim Komitetem Olimpijskim i firmą Zonda Krypto. Twarzą programu była florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk. Miała dostać 50 tysięcy złotych w tokenach.
27: Szkopuł w tym, że sportsmenka nie mogła tych pieniędzy wypłacić. Co gorsza, musiała przelać aż 16 tysięcy złotych podatku od pieniędzy widmo. O swoistym rozwiązaniu tej sprawy Mateusz Ligenza.
3: Zawodniczka chciała, by PKOL zwrócił jej chociaż podatek, ale nie mogła się tego doprosić. Po mojej interwencji otrzymała maila z wykazem potrzebnych dokumentów, które wypełniła i słuch po nich zaginął. Olimpijka czuła się wykorzystana na potrzeby ocieplenia wizerunku Zonda Krypto. Problem rozwiązał prywatny przedsiębiorca, a florecistka nie musi już martwić się o udział w Mistrzostwach Świata i Europy.
4: Skontaktowała się ze mną firma InPost. Pan Rafał Brzoska chciałby mnie wesprzeć finansowo do końca tego roku oraz opłacić podatek.
3: Mówiła nam Julia Walczyk-Klimaszyk. Inna sprawa, że posprzątać to powinien Polski Komitet Olimpijski.
28: Na nagrody z zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie wciąż czekają medaliści Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semiruni. Zaległości wobec nich sięgają 1 100 000 złotych.
27: Ulubione warzywo Polaków za miliony monet. Kilogram bobu w niektórych miejscach kosztuje nawet 50 zł.
28: Powodem pogoda, która w tym roku nieźle dała popalić rolnikom. O tym nasz reporter Mateusz Kasiak.
5: Bób w tym sezonie stał się synonimem luksusu. Za półkilogramowe woreczki na lubelskich Bronowicach trzeba zapłacić tyle, ile za pęczek szparagów. Jak mówi mi pani Jola spod Lublina, winą kapryśna pogoda.
6: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
5: Jakie są ceny?
6: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe porównywalnie z ubiegłego roku.
5: A bób jest nie tylko drogi, ale jest go mniej. Dużo upraw poszło też na straty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
28: Rolnicy dodają, że jest szansa, iż będzie trochę taniej. Tańszy bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
27: Historyczny mecz otwarcia mundialu pod wieloma względami.
28: W spotkaniu Meksyk-RPA po raz pierwszy zdarzyło się, że sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki. 2 piłkarzom z Afryki, 1 gospodarzom, którzy zwyciężyli 2-0.
27: W gorącym, mimo późnego wieczoru Mexico City jest specjalny wysłannik Radia Z Marcin Powideł. Buenos dias, senior.
7: Wszystko się zgadza.
27: Co słychać na ulicach i co piszą o meczu tutejsze media?
9: No w obu przypadkach euforia. Kibice dali upust emocjom na głównych placach, ulicach i w okolicznych barach. Meksykańscy dziennikarze także rozpływają się nad grą swoich piłkarzy. ESPN pisze o dominacji i rywalu, który nie stawiał większych oporów. Stacja Fox Sports zwraca uwagę, że reprezentacja Meksyku przełamała klątwę i po raz pierwszy wygrała mecz otwarcia. Rywalom wytyka, że stracili więcej zawodników za czerwone kartki niż oddali strzałów na bramkę. Kolejnym przeciwnikiem L3 będzie Korea Południowa. Z Meksyku Marcin Powideł, Radio Z.
27: Koreańczycy w swoim pierwszym spotkaniu wygrali z Czechami 2-1.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
30: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
31: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: No upały, upały. No to tych upałów to się jednak już w obecnych czasach odchodzi. Aha. Dzisiaj jest 19, 20, 18 stopni w całej Polsce. Wszędzie deszczowo, porządnie. Słuchajcie, w Olsztynie dzisiaj burza. Porządnie. Także tak jak powinno być.
7: Będą upały w przyszłym tygodniu, kolejny piątek, 29 stopni nawet. Od czwartku takie potężne ocieplenie.
0: Czyli wróci moda na upały.
7: Wróci moda na upały, tak.
29: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
30: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
31: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda.
29: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: 11 po 7, dzień dobry bardzo w Radiu Z. To jest dziwna historia, słuchajcie. O tym mówi internet. Pan Lech Wałęsa znany z tego, że lubi pokazywać swoje zdjęcia w internecie.
1: Uwielbiam te zdjęcia pana prezydenta.
0: Tak, tak. Jest teraz w Lądku Zdroju. No i pokazał zdjęcie, jak leży... Jak pan prezydent leży w wannie z hydromasażem, tak. Z pianą, tak.
1: A ma kaczuszkę? No to nie wiem, ale jak zawoła siostra, to może panu prezydentowi przyniesie.
0: Ale gdyby pan prezydent miał taką kaczuszkę, to jakby dał jej na imię, na przykład, nie wiem, Donald, Jarek, ciekawe, co jakby kaczuszka miała na imię.
1: Przepraszam, nie wiem, co ci powiedzieć, no zapatrzyłem się na to zdjęcie, no taki golas trochę, prezydent golas.
0: Trochę golas.
1: Pozdrawiamy, panie prezydencie.
0: Tak, trochę golas, tak.
1: No golas, ale uspokajamy, Nobla nie widać.

0: 7-16-12 czerwca. Ludzie, posłuchajcie tego. Jeszcze 2 tygodnie i ktoś z was zagra w Radiu Z o 1 000 000 złotych.
1: Ja, naprawdę? 1 000 000 złotych?
0: Milion złotych.
1: Bańka?
0: Bańka w finale czerwca. I każdy SMS wchodzi do gry właśnie o 1 000 000 złotych, a dzisiaj w walizkach między innymi 65 tysięcy złotych, maksymalnie 650 tysięcy złotych. Ileż kasy do wygrania? Wow.
1: Jeszcze bonusik odpalmy, żeby zachęcić słuchaczy do wspólnej finansowej zabawy. Każdy SMS o treści Radio Z. Radio Z wysłany teraz na 7353 za 3,69 z VAT-em wchodzi do gry razy 12 tysięcy.
0: Wow.
2: A co śpiewają zwycięzcy?

0: siebie.
1: I to się śpiewa mniej więcej od 3 nad ranem, jak się wygrywa. I tam jest w tle, halo, ciszej, co ciszej, co ciszej, wygrałem.
0: Wygrałem milion, człowieku. No. Chcesz trochę?
1: Słuchajcie.
2: Tak. Może, poproszę, kontynuuj.
1: Proszę bardzo, kasa czeka, milion złotych w finale, a dzisiaj 650 tysięcy złotych do zgarnięcia.
0: Czekaj, nie czekajcie, wysyłajcie SMS-y o treści Radio Z na 7353. Radio Z 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Bydgoski dzień, wrocławski dzień, tak szczeciński jest. Dzień.
1: Cała Polska.
2: Pilski.
1: Kolega poniosła Pilski, bo to jest Piłka.
0: Wałbrzyski.
2: Tak jest.
0: Wałbrzyski.
1: Marcin Zaborski z Piły. Ja muszę zapytać o to, bo Marcin Zaborski to jest człowiek, który zawsze do nas przychodzi z teczką. Czy ty myślisz, że my jesteśmy, nie wiem, urzędnikami, czy jest urząd skarbowy?
2: Ja jestem.
1: Ty zawsze masz jakąś teczkę i w tej teczce masz jakieś dokumenty. I ja to jestem. Stresuje.
2: No to bo nigdy nie wiadomo, kiedy co się przyda, nie?
1: Dla kogo masz kwity tam?
2: To ja też mam pytanie i prośbę. Czy moglibyście do mnie zadzwonić?
3: Zgubiłeś telefon?
2: Czy nie, bo ja bym odebrał. Ja słyszałem, że mówicie, że jak się odbierze, to płacicie.
1: A, no płacimy, tak.
3: A wysłałeś SMS-a? Wysłałeś najpierw? Aha.
1: 7353, no to jest okay. Numer.
2: Okej, okay. Wtedy zadzwonicie.
1: Radio Z, to czy jeżeli się wylosujemy, to wtedy... Znaczy, ciebie nie, bo ty pracujesz, to ciebie nie. Ale słuchaczy tak.
2: A,
1: SMS Radio Z, 7353.
2: Okej.
3: Ale ja mogę do ciebie zadzwonić.
1: Dokładnie. Pogadamy.
3: Teraz nie mogę, bo jestem w pracy. Po robocie do ciebie zadzwonię.
1: Ta jasne, tak zawsze mówisz, zadzwonię, a potem nie odzwaniasz.
0: Marcin, odzwonimy do pana.
2: Tak. Dziękuję bardzo.
0: To dzisiaj będzie gościem Radia Z w najważniejszej politycznej rozmowie poranka w tym radiu. Słucham.
2: Europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek będzie naszym gościem. Polecamy się od 8:02.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandic Eter, nie?
15: No, te z Media Expert?
14: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
15: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
14: Marian.
15: Co?
16: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandic Eter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
20: Lidl, to się opłaca. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Marian, jakie zakupy mają sens?
15: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
21: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
15: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
21: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
15: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do

0: A resort zaprzecza, by jego podpisanie miało być kwestią dni, tak jak to właśnie ogłosił amerykański prezydent.
1: Rzecznik MSZ-u zapewnia, że Teheran nie pójdzie na kompromis w kwestii czerwonych linii, ale przyznaje, że znaczna część tekstu umowy jest już uzgodniona.
0: Na ten pokój i uspokojenie szalejących cen ropy czeka cały świat. Pakiet CPN utrzymujący ceny paliw w państwowych ryzach na ten moment obowiązuje do najbliższego poniedziałku.
1: W rządzie trwają dyskusje, czy kosztowny program utrzymać, czy wygaszać. Wszystkie możliwości są teraz na stole, przyznaje minister energii Miłosz Motyka.
2: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu, natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
0: Minister energii przyznaje, że jeśli baryłka ropy będzie kosztować ponad $80, program CPN raczej powinien być kontynuowany.
1: Dzisiaj cena maksymalna zwykłej benzyny to 5,98 za litr, diesel po 6,37.
0: Tutaj, wbrew pozorom, zużycie paliwa też ma znaczenie. Polski zespół Inter Europol Competition będzie walczył o swoje trzecie zwycięstwo w wyścigu w Le Mans.
1: 24-godzinny najsłynniejszy na świecie maraton startuje jutro. To ponad doba bez snu w akcji na najwyższych obrotach. Ekstremalny test dla ludzi i maszyn.
0: O ostatniej prostej przygotowań mówi w podcaście Z za kółkiem kierowca Jakub Śmiechowski.
3: Zawsze mamy już taki sprawdzony, powiedziałbym, sposób przygotowania samochodu. Nie mieliśmy jak dotąd żadnej takiej usterki poważnej, więc wygląda na to, że działa. Cała ekipa wie, czego się spodziewać.
4: Ale pamiętajmy, nie da się przygotować na wszystko. Te niespodzianki, które czyhają na ciebie tak naprawdę na każdym zakręcie, właściwie na Kubę. I na końcu ten zwycięzca, no to właśnie jest, który sobie z tymi nieprzewidywalnymi sytuacjami radzi najlepiej.
0: Dodaje dyrektor operacyjny zespołu Aleksander Jerzewski.
1: Zeszłoroczni zwycięzcy startują w tym roku w Le Mans z samochodem w wyjątkowym oklejeniu, inspirowanym obrazami polskich impresjonistów.
0: Wirtuozi futbolu teraz w wiadomościach sportowych zaprasza Krzysztof Wilanowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Mundialowa zabawa rozkręca się na dobre. Za nami dwa mecze. Meksyk 2-0 pokonał RPA, a Korea Południowa 2-1 wygrała z Czechami. Wieczorem do gry wejdzie kolejny gospodarz turnieju. Po Meksyku czas na Kanadę. Ekipa spod znaku klonowego liścia zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Czujemy się pewni siebie i jednocześnie zachowujemy spokój. Wiemy, że przed nami trudny mecz. Bośnia to bardzo doświadczony zespół. Trudno gra się przeciwko nim, ale spróbujemy użyć każdej naszej broni w jak najlepszy sposób. Mówił pomocnik Kanadyjczyków Steven Eustachio. Początek meczu Kanada-Bośnia i Hercegowina o 21:00. A nasi siatkarze niestety bez zwycięstwa w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Polacy 2-3 przegrali ze Słowenią.
7: Obie drużyny grały naprawdę znakomity mecz. Tak naprawdę zabrakło nam jednej, dwóch piłek gdzieś dokładniejszych, jednego skończonego ataku i zupełnie inaczej ten mecz by wyglądał.
6: Mówił nasz libero Jakub Ciunajtis. Dzisiaj o 14:00 kolejny mecz biało-czerwonych na turnieju w Chinach. Ich rywalem będą Japończycy.
8: 19-20 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach i słońce, najwięcej go będzie w centrum, ale właściwie dzisiaj wszędzie mogą się pojawić deszczowe chmury. Patrzymy na długoterminową prognozę pogody, bo lubimy sprawdzać, co będzie w najbliższych dniach. Niedziela będzie chłodna, jeszcze zimniej niż było wczoraj, będzie 16 stopni.
9: A w październiku? W niedzielę 16 stopni?
8: W październiku? W październiku będzie pięknie, bo ja mam urodziny!
5: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: A które? A to już nie tak śmieszne, nie?

0: za 19:08 już nie M jak miłość, teraz M jak mundial w Radiu Z. Proszę Państwa, łączymy się z Meksykiem, gdzie jest nasz człowiek, nasz wysłannik, nasz dziennikarz Marcin Powidioł. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć i czołem.
0: Cześć i czołem. Wczoraj mecz otwarcia. Szczęśliwy dzień dla Meksyku. Meksyk wygrał 2-0. I pytanie brzmi, czy tam coś spłonęło? Bo pamiętamy, że jak PSG wygrało Ligę Mistrzów, to pół Paryża płonęło. A jak tam się bawią w Meksyku?
1: No wiesz, przede wszystkim spłonęli kibice RPA, no bo wstydzili się za swoją drużynę. Tam dzisiaj czytałem taką informację, na konferencji prasowej padło hasło, że te dwie czerwone kartki dla piłkarzy RPA to więcej niż oddali strzałów na boisku. Bolało, tak, bolało. A Meksykanie, powiem wam szczerze, że są tak dużo mają z Polakami wspólnego, lubią się dobrze zabawić. Ten mecz już się skończył no naprawdę ładnych parę godzin temu, albo paręnaście nawet, a tutaj cały czas impreza trwa, no po prostu wszyscy są tacy szczęśliwi, że widziałem taką sytuację, że stali w grupie, nie wiem, może ich było z sześciu, się obejmowali, jak jeden pierwszy puścił, to wszyscy się złożyli jak domino.
2: Wow, ale Marcin, ty już jesteś na miejscu troszeczkę, to chyba już mówisz płynnie po hiszpańsku, prawda? Zaprezentuj jakieś swoje zdolności.
1: Jedno hiszpańskie słowo, które mi utkwiło w pamięci, odkąd tu przyjechałem, to jest Lewandowski. Okay. Słowo wam daję, że kogokolwiek nie spotykam, to od razu pierwsze pytanie. To Lewandowski.
0: Cudownie. Lecisz do Los Angeles, tak? Jesteś chyba, masz w planach.
1: Lecę do Los Angeles, to chyba za nawet jakieś 5 godzin powinienem mieć samolot, więc mam nadzieję, że się wyrobię. No to przeciągniecie rozmowę.
3: Nie, my już kończymy, bo my już też idziemy spać.
2: I pamiętajmy, bo to dlatego leci do Los Angeles, bo mistrzostwa są w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i w Meksyku.
0: Dobry cyrk, naprawdę.
2: Dziękujemy ci, Marcinie, pozdrawiamy, trzymamy kciuki oczywiście za biało-czerwonych.
0: No. Nie, Marek, to już było.
2: Za 17.
0: Marek, to dowcip już był, wiesz?
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafor.

0: Fortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kera Fortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
9: Rządzę pieniądze.
8: Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.

0: słuchacze Radia Z, ale gratka, słuchajcie, dzisiaj te myśliwce supernowe amerykańskie F-35 po raz pierwszy przelecą nad Polską, między innymi nad centrum miasta Łodzi.
1: Oficjalne przyjęcie. Ale to wiecie, będzie można pewnie krzyczeć: panie pilocie, dziura w samolocie.
0: No, albo w samolocie leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba.
1: Tak, tylko to się, słuchajcie, krzyczało do, nie do samolotu, tylko do Biedronki się to krzyczało,
2: ale
1: prawda?
2: U nas na Śląsku były Biedronki wielkie jak samoloty.
0: No.
1: Ale to czemu akurat chleba? Przynieś mi chleba.
2: No bo one miały zawsze chleb, bo one nie mogą być głodne.
0: Tak, nie mogą być głodne? Naprawdę? Czemu?
2: Tak, no serio, mojemu koledze śląska Biedronka usiadła na dłoni, to mu odgryzła rękę.
1: Taka była głodna.
2: No.
1: Uważajcie na Biedronki na Śląsku.
0: Jak jest Biedronka po Śląsku?
2: Ja zawam.
1: Nie. Tak myślałem.

0: Wiki Gabor w Radiu Z. Słuchajcie, bo fajna historia finansowa. Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 65 tysięcy złotych, maksymalnie do zgarnięcia 650 tysięcy.
1: No i odliczamy do wielkiego finału czerwca, bo wtedy wszystkie SMS-y o treści Radio Z wysłane na 7353 wezmą udział w grze, niesamowitej grze o, uwaga, 1 000 000 złotych.
2: A jeśli się Państwo zdecydują i wyślą SMS-a teraz, SMS o treści Radio Z na 7353, to taki jeden SMS wchodzi do gry 12 tysięcy razy.
1: No to myślę, że namówiliśmy.
0: Tak, ale tylko do 8, więc trzeba się pospieszyć, moi drodzy. Błyskawicznie teraz wyślijcie słowo Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Po reklamie.
1: Zbliża się 8, jest piątek, 12 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Patostreaming pogodził posłów. Zgoda na jego zakaz po obu stronach Sejmu.
16: Okazja zobaczyć husarze w polskich barwach F-35 wchodzą do służby.
15: Gościem Radia Z jest europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.
1: Ósma.
15: Więzienie za patostreaming. Posłowie uchwalili ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania w internecie brutalnych i wulgarnych treści.
16: Chodzi m.in. o przemoc wobec ludzi lub ich upokarzanie. Nowe prawo ma przed tym chronić także zwierzęta.
15: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. W tej sprawie udało się coś, co rzadko się w Sejmie zdarza. Porozumienie ponad politycznymi podziałami.
17: Posłowie zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i PiSu zagłosowali za zakazem. Obie partie wniosły co prawda 2 projekty, ale w czasie pracy w komisjach udało się wypracować jedną ustawę. Przeciwna była za to Konfederacja. Z rezultatu prac cieszy się poseł PiSu Michał Wójcik, ponieważ zakaz ma chronić przede wszystkim dzieci i młodzież.
18: Patostreaming jest zjawiskiem, które może prowadzić do wielkich dramatów. Dlatego cieszę się, że po różnych perturbacjach udało nam się chyba dojść do wspólnego rozwiązania, jakiegoś konsensusu.
17: No pytanie, czy tę radość podzieli też prezydent. Ponoć Pałac Prezydencki pozytywnie wypowiadał się na temat ustawy, więc jest szansa, że Karol Nawrocki ją podpisze.
16: Nim jednak ustawa trafi na biurko prezydenta, musi być przyjęta w Senacie.
15: Ludzkie szczątki na posesji w podrzeszowskim osiedlu domów odkrył je operator koparki na jednej z działek w miejscowości Lutoryż.
16: Policja i prokuratura są bardzo oszczędne w informowaniu o tym. Mieszkańcy mówią jednak, że mogą to być ciała płodów, ustalił nieoficjalnie portal TVN24. Śledczy wciąż pracują w miejscu tego makabrycznego odkrycia.
15: USA planują znaczącą redukcję liczby samolotów i okrętów wojennych w Europie, informuje The New York Times. Gazeta powołuje się na wysokich rangą urzędników europejskich. Decyzja ta ograniczyłaby państwom NATO możliwość przeprowadzania ataków dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji.
16: A kupione przez Polskę od USA F-35 zaprezentują się dziś na naszym niebie, już w biało-czerwonej krasie. Samoloty nazwane husarzami przelecą nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Wrażenie robi czas tych przelotów z jednego miasta do drugiego w 25 minut.
15: Meksyk nie śpi tej nocy. Meksyk świętuje pierwszą wiktorię swojej reprezentacji i to w meczu otwarcia mundialu, którego jest współgospodarzem. Piłkarze pokonali RPA 2-0.
16: O tej fieście kibiców od rana w wiadomościach opowiada nam specjalny wysłannik Radia Z na Mistrzostwa Marcin Powideł i właśnie w pobliżu stadionu Azteka spotkał szefa PZPN-u. Cezary Kulesza jest w Mexico City na zaproszenie FIFA.
4: Buenos dias, panie prezesie.
7: Witam serdecznie i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy radia.
4: Na kogo pan stawia na tym turnieju?
7: No, chciałbym, żeby to jakaś drużyna z Europy. Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami. Ja już byłem na niejednych Mistrzostwach Świata i wiem, ile to emocji wywołują te Mistrzostwa Świata.
16: Wszystko się zgadza, szkoda tylko, że tym razem tych emocji nie zaznają nasi piłkarze.
15: To teraz podanie do studia gościa Radia Z. I nasza dziewiątka, Marcin Zaborski.
19: A na naszym boisku europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Partii Europejskich Socjalistów. Dzień dobry, panie pośle.
20: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
19: No, cały świat piłkarski sprawdza, gdzie jest piłka. Piłka jest przecież u nas. Krótka piłka na początek, na rozgrzewkę z krótkim pytaniem. Czy inwestuje pan w kryptowaluty?
20: Nie inwestuję.
19: Absolutnie nie. To samo pytanie zadajemy słuchaczom na radioz.pl. Zapraszamy do naszej sondy i za chwilę o tym rozmawiamy. Ale najpierw Meksyk, jak słyszymy, nie śpi. Mundialowa Karuzela zaczęła się kręcić. Mecze o 21, o północy, o 3, o 4. Jak żyć, panie pośle?
20: No, jeśli ktoś jest zdeterminowanym kibicem, no to przeżyje i czekanie do 3 czy do 5 rano.
19: A w Europarlamencie będą jakieś mundialowe siesty w związku z tym?
20: No, myślę, że nie będzie siest mundialowych, ale na pewno wielu kolegów, wiele koleżanek będzie śledziło losy mundialu, szczególnie swoich reprezentacji. No,
19: a
20: niestety,
19: pan ma jakiś system na to?
20: Ja nie mam systemu, ale trzymam kciuki za Amerykę Południową. Ostatnio tam częściej bywam i uważam, że naprawdę zasługują, bo piłkę tam uwielbiają i kochają.
19: No dobrze, panie pośle, pan i Robert Biedroń umówili się już z prezydentem na spotkanie, na rozmowę w Pałacu Prezydenckim?
20: No, ciągle czekamy na to, aby pan prezydent Nawrocki odpowiedział na nasz apel. Zaapelowaliśmy o to, żeby poświęcił nam kilka minut i żeby usłyszał naszą historię, historię naszego życia. Mówimy oczywiście o ustawie o osobie najbliższej.
19: Tak, wysłaliście list z prośbą o spotkanie. Tak. Jest jakaś odpowiedź?
20: Nie, nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnego sygnału ze strony Pałacu Prezydenckiego. Dziwię się, bo pan prezydent Nawrocki mówił, że będzie rozmawiał ze wszystkimi, także z tymi, którzy są, no powiedzmy, na antypodach jego wizji świata, ale takie spotkanie jest potrzebne.
19: Bo wy chcecie przekonywać prezydenta, żeby nie wetował ustawy o statusie osoby najbliższej.
20: My uważamy, że ta ustawa jest ustawą, która nikomu niczego nie zabierze, w niczym nikomu nie zaszkodzi, a może pomóc ustabilizować życie dziesiątkom tysięcy, nawet setkom tysięcy różnych par.
19: Ale różnopłciowych, czy prezydenta przekonać, znając jego podejście, znając jego argumenty?
20: Wie pan, mnie się wydaje, że pan prezydent, mówiąc bardzo kolokwialnie, zna życie. Sam tworzy rodzinę niezbyt standardową, jak na wymogi prawicy, za co mu chwała i szacunek. I wydaje mi się, że podzielenie się naszymi codziennymi historiami, naszymi codziennymi problemami, które nie są tylko nasze, ale są problemami dziesiątków czy setek tysięcy ludzi w Polsce, także jego wyborców, bo wydaje mi się, że o jednym nie może pan prezydent zapominać, że także ludzie żyjący w nieformalnych związkach głosowali na Karola Nawrockiego i oni też chcieliby, żeby państwo ich relacje dostrzegło i pan prezydent ma w tym szansę. Więc chcielibyśmy opowiedzieć panu prezydentowi, z jakimi problemami codziennymi się mierzymy, w czym ta ustawa mogłaby nam pomóc i jak też mogłaby po prostu odciążyć państwo.
19: Ale słyszy pan o możliwości, widzi pan możliwość transkrypcji tych związków, które zostały zawarte za granicą? Czy to sprawia, że pan zaczyna chcieć wziąć ślub za granicą, żeby skorzystać z tej możliwości?
20: Ja bardzo szanuję wszystkich, którzy zdecydowali się zawrzeć związek małżeński za granicą. Mam wielu takich znajomych, którzy zawarli związki w Austrii, Portugalii, Hiszpanii czy w Niemczech. Natomiast ja z moim partnerem mamy takie postanowienie, że jesteśmy Polakami, mamy obowiązki polskie i ten obowiązek polski spełnimy w Polsce wtedy, kiedy taka ustawa, takie przepisy będą obowiązywały i mam nadzieję, że już niebawem.
19: Panie pośle, po trzecim wecie prezydenta w sprawie kryptowalut będzie czwarte podejście koalicji rządowej?
20: Tak, będzie czwarte, bo musi być czwarte. Wchodzi niebawem.
19: Kolejny raz złożycie ten sam projekt ustawy i wyślecie do prezydenta?
20: No to ten projekt nie jest taki sam w tej trzeciej wersji, bo
19: prezydent
20: on
19: mówi, że niewiele się zmienił. Z 16 obszarów poprawek zaproponowanych przez prezydenta, jeden obszar jego zdaniem został zaakceptowany.
20: Panie redaktorze, to jednak rząd rządzi, to jednak większość parlamentarna ma swoje prawa. To, co robi pan prezydent, to znaczy z uporem maniaka wetuje kolejne projekty ustaw, które będą miały na celu regulowanie tego bardzo, powiedziałbym, ciągle jeszcze nie do końca znanego rynku kryptowalut, zakrawa o jakieś albo szaleństwo, albo celowy sabotaż tych prac.
19: Pan mówi, prezydent z uporem maniaka wetuje, a prezydent, bo słuchałem, co mówi, mówi tak, rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie
20: rozwiązać. No mamy problem z panem prezydentem i te chmury z wielkimi znakami zapytania zbierają się nad głową pana prezydenta. Dlaczego pan prezydent w sposób tak jednoznaczny broni nieuregulowania tego rynku, szczególnie mając na uwadze ostatnie miesiące, w których mówimy o ofiarach tego typu no, giełd, które funkcjonowały w bardzo nieprzejrzysty sposób. Ja uważam, że pan prezydent ukrywa ten prawdziwy zamiar i myślę, że wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jest uzależniony w jakiś sposób od tego środowiska. Albo spłaca długi, takie długi wdzięczności, no albo rzeczywiście ma w tym jakiś inny interes.
19: Ale jeśli tak jest, panie pośle, no to chyba mamy jakieś służby, które są w stanie to wykazać i położyć twarde dane na stole.
20: I mam nadzieję, że służby to sprawdzają i niebawem dowiemy się jeszcze więcej, oprócz tego, co już wiemy, że giełda kryptowalut, ta najbardziej głośna w Polsce, sponsorowała głównie prawicę w kampaniach wyborczych. To jest coś naprawdę niepokojącego, że prezydent 40-milionowego kraju nie chce uregulować i wprowadzić bezpieczeństwa dla tych, którzy decydują się na zakup tego typu walut.
19: Panie pośle, boi się pan, że któregoś dnia premier do pana zadzwoni i powie, wracaj, potrzebny jest nowy minister sprawiedliwości. Czas na ciebie.
20: No nie, ja już byłem w Ministerstwie Sprawiedliwości.
19: Wiceministrem.
20: Trzymam kciuki za Waldemara Żurka, znam go bardzo dobrze i uważam, że robi dobrą robotę. Krok po kroku.
19: Ale ma pan poczucie, że los ministra Żurka dzisiaj zależy od losu ministra Ziobry i tego, czy będzie sprowadzony do Polski?
20: To jest pytanie do pana premiera, oczywiście, który zawsze na końcu ma swoje zdanie i swoją decyzję. Natomiast ja w tym momencie uważam, że pan minister Żurek robi doskonałą robotę. Nie tylko w kwestii przywracania praworządności w Polsce, ale także bardzo wielu innych rzeczy. No, ostatnio prezydent podpisał na przykład ustawę o kuratorach autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To ważna ustawa, więc...
19: Świetnie, ale dolary przeciwko orzechom, że Zbigniew Ziobro do wyborów będzie w Polsce?
20: Tego nie wiem. Wiemy, jak bardzo powoli działa system ten ekstradycyjny w Stanach Zjednoczonych.
19: Jeśli nie będzie Ziobry w Polsce, to ktoś będzie pewnie musiał za to odpowiedzieć. Pytanie kto?
20: No, trzeba najpierw zrobić wszystko, żeby Ziobrę ściągnąć. Mam tę wiedzę, jak to działa, ponieważ w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadałem za ekstradycję i wiem, jak ciężko rozmawia się z amerykańską stroną. Natomiast wiem także, że strona węgierska zaczyna zastanawiać się nad tym, żeby Ziobrę pozbawić statusu uchodźcy, a tym samym dokumentu podróży i wtedy Ziobro po prostu będzie musiał do Polski wrócić.
19: A wie pan, że jak pan tego telefonu nie odbierze, to może Roman Giertych odbierze i on zostanie ministrem sprawiedliwości.
20: Ja jestem lojalnym członkiem koalicji i nie zamierzam wchodzić na podwórko Koalicji Obywatelskiej, natomiast uważam, że są lepsi kandydaci niż Roman Giertych na tego typu stanowisko.
2: O, a dlaczego? Dlatego, Roman Giertych nie byłby dobrym ministrem sprawiedliwości
20: w Polsce? Nie, ja po prostu uważam, że jest czas dobry pana ministra Żurka, który jest apolitycznym politykiem, znaczy ministrem, a był wcześniej sędzią i uważam, że to ministerstwo potrzebuje spokoju i profesjonalizmu.
2: Trump zaprasza politycznych przyjaciół do Waszyngtonu, będzie między innymi gala mieszanych sztuk walki, pan się uśmiecha. Jarosław Kaczyński mówi tak, ja nawet lubię oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską. I teraz jest pytanie, w czyjej pan jest drużynie? Prezydenta Trumpa czy prezesa Kaczyńskiego? Mieszane sztuki walki tak czy nie?
20: Może być, natomiast ja uważam, że myślę sobie,
2: czyli jednak Team Trump.
20: No, tak, ale z dużą dozą dystansu i myślę, że pan prezydent Nawrocki będzie się czuł jak ryba w wodzie. No, za pieniądze podatników jedzie po to, żeby razem z Trumpem pooglądać parę walk. No, pytanie, ile to wszystkich nas kosztuje i czy rzeczywiście musi jechać.
2: No to pytania, trzy krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Na czele Ministerstwa Zdrowia powinien znów stanąć polityk. Tak czy nie?
20: Coraz bardziej skłaniam się ku temu rozwiązaniu. Niezbyt dobrym rozwiązaniem było odwołanie wszystkich wiceministrów reprezentujących partie koalicyjne.
2: Za chwilę o tym rozmawiamy.
20: Dlatego mamy problem.
2: Kolejne pytanie. Czas na równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
20: Myślę, że można o tym rozmawiać, natomiast jeszcze nie teraz.
2: Rząd zlikwiduje fundusz kościelny. Tak czy nie?
20: No, mam nadzieję, ten fundusz powinien być już dawno temu zlikwidowany. Kościół dostał swoje i to z naddatkiem wiele lat temu.
2: Mam nadzieję. A w naszej sondzie pytaliśmy słuchaczy, czy inwestują w kryptowaluty. 11% odpowiedzi tak, 89% nie, jeśli chodzi o uczestników sondy.
20: I tym bardziej to pokazuje, że trzeba mieć ten rynek uregulowany.
2: Radio ZPL, tam wyniki sondy i tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się.
15: Trzymam kciuki za Amerykę Południową, przyznaje w Radiu Z Krzysztof Śmiszek, pytany o mundial.
16: Dziwię się, bo pan prezydent mówił, że będzie rozmawiał ze wszystkimi, nawet tymi, którzy są na antypodach jego wizji świata. Tak europoseł lewicy komentuje brak zaproszenia jego i jego partnera Roberta Biedronia do Pałacu Prezydenckiego.
15: Mnie się wydaje, że pan prezydent zna życie. Sam tworzy rodzinę niezbyt standardową jak na wymogi prawicy. Za to mu chwała i szacunek, przyznaje gość Radia Z.
16: Wiem, jak bardzo powoli działa system ekstradycyjny w Stanach Zjednoczonych. Wiem, jak ciężko rozmawia się o tym ze stroną amerykańską, mówi były wiceminister sprawiedliwości o sprawie Zbigniewa Ziobry.
15: Rozmowa toczy się dalej. Oglądajcie na profilach Radia Z w internecie.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: 31 stopni w Krakowie i w Katowicach. Widzę w prognozie pogody na przyszły weekend od piątku upały.
23: No, czyli to nie dzisiaj, podajesz, to tak podpuszczasz. Prognozę na za tydzień, rozumiem.
22: Na za tydzień, tak.
23: Dobra, no.
22: Dzisiaj jeszcze chłodzenie, jeszcze pokropi 19-20 stopni. Niedziela takie 16, ale w przyszły weekend palma.
21: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
24: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
23: Chyba lampa.
22: No tak, pomyliłem się. No ale palma też będzie.

0: 20 po 8 w meczu Meksyk-RSA, 75 minuta, 2-0.
1: Meksyk co?
0: RSA jest napisane.
1: Meksyk-RSA?
0: Dokładnie.
1: Republic South Africa, to jest RPA.
0: Ale tu jest, w telewizji jest powtórka właśnie, jest 2-0, słuchajcie.
2: PRA.
1: A czy w ogóle uczymy się teraz nowych krajów, bo dzięki temu, że FIFA powiększyła liczbę drużyn na mundialu z 32 do 48, są takie drużyny jak Curaçao się pisze,
0: no.
1: Czyta się chyba Curaçao.
0: Co? Szo?
1: To jest autonomiczne terytorium zależne Holandii.
0: Okay.
1: Haiti.
2: Cicho, też, no?
1: Haiti. Haiti. Holenderskie Indie Wschodnie, czyli obecnie Indonezja. Mhm. Jordania, Uzbekistan.
0: Oj.
1: Trinidad i Tobago. Oraz Republika Zielonego Przylądka, czyli Cabo Verde.
0: Mogę to powiedzieć? A no. Naszych tam nie ma.
1: Naszych nie ma.
2: Ale tak jedyne bardziej cieszy, że Włochów też nie ma. To
1: Włochów
2: to
1: też nie ma.
0: Tak, okej. Okay.
1: Poprawia humor.
0: Jesteśmy jak Włosi, tak samo dobrze gramy. Tak.
1: Ale jest też Panama na mundialu. Panama. Znacie Panamę?
0: Znamy Panamę, ale czekajcie, a Panama ma jakiś hymn? Na pewno ma jakiś
1: Panama
0: hymn.
1: Na.
0: Ta.
1: Do hymnu. Panama na. Panama na. To jest hymn Panamy. Panama na.
0: To była lekcja geografii. Tak, lekcja geografii z Radiem Z. Dobra, to komu kibicujemy, jak nie ma Polaków?
2: Tutur Listanowi.
0: Okej, okay. Marek?
1: Bich.
0: Bich?
1: Bośnia i Hercegowina.
0: Ja będę nudny. Ja biorę... A właściwie nie wiem kogo.

0: Już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o tej ciągłej zabawie w kotka i myszkę między rządem a panem prezydentem. Tutaj jest ustawa o kryptowalutach, wysyłają, pan prezydent wetuje i tak trzy razy, ale już jest zapowiedź, że pan Domański chce przygotować minister finansów kolejną taką ustawę i będzie prawdopodobnie czwarte weto.
1: Super, przynajmniej mają co robić, prawda? Nie nudzą się.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Po reklamie.
0: Jest piątek, 12 czerwca. Na wiadomości Radia Z o 8.30 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Trzecie weto ustawy o kryptowalutach to zakrawa o jakieś

0: Żółty pas alertów burzowych przecina dzisiaj wschodnią Polskę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w 6 województwach. Grzmieć może w warmińsko-mazurskim, na Podlasiu, Mazowszu, Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
1: Może mocno wiać i padać, miejscami nawet grad. Alerty zaczną obowiązywać w południe, do wczesnego wieczora.
0: Trafione, zatopione Amerykanie zestrzelili dwa irańskie drony szturmowe, które próbowały atakować statki w cieśninie Ormus. Ruch nadal się tu odbywa, anonimowo mówi agencji Reutera jeden z amerykańskich urzędników.
1: Donald Trump ogłasza, że podpisanie pokoju jest możliwe w ciągu kilku dni. Irański MSZ twierdzi, że Teheran nie podjął jeszcze decyzji.
0: Oto najszybsze pole rzepaku na świecie. Wyścigówka polskiego zespołu Inter-Europol Competition, którą powalczy o trzecie zwycięstwo w Le Mans.
1: Wygląda, jakby impresjonista namalował sielski pejzaż na samochodzie wyścigowym, opisuje współautor projektu Aleksander Lange.
2: Gdzieś w niższych partiach, tam gdzie wpada powietrze i przepływa przez bolid, rozwiewa się rzepak, rozwiewa się pole, uwidaczniając zielone kolory, zielone posunięcia pędzla, a czym wyżej do nadkoli to jest żółte pole, żółte kwiaty, a potem samo niebo i pejzaż. Oczywiście z bocianem naszym polskim.
0: Najsłynniejszy 24-godzinny wyścig na świecie startuje jutro o 16:00. Polska ekipa Inter-Europol Competition już dwukrotnie wygrała go w swojej kategorii. Jak radzi sobie z ponad dobą bez snu? Posłuchajcie w rozmowie z zespołem w podcaście Z za kółkiem.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Panowie mieli pretensje do mnie, że podaję prognozę pogody na przyszły weekend, więc już nie będę podawał.
6: A czy omijasz? To jest sprytne, bo dzisiaj musiałbyś powiedzieć, że jest 16 stopni i deszcz, a ty mówisz, że będzie 30 stopni i słońce i wychodzisz na tego dobrego, a nam zostawiasz te gorsze informacje.
5: Bo będzie 30 stopni i słońce, ale nie dzisiaj, nie, w Polsce będzie, w Krakowie, w przyszły piątek. Tam miałem nie mówić długoterminowej prognozy pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
6: A, jeszcze przed dziewiątą, słuchajcie, smutny chór wujów będzie śpiewał z okazji 80. urodzin pana prezydenta Donalda Trumpa.
5: Wielki powrót, zostańcie z nami, bądźcie.

0: ależ to jest numer. Kiedyś to zespół Raymond śpiewał, nie?
1: Super Baba.
0: Teraz Anna Naklap. Super Baba, Super Girl. Panie i panowie, odliczamy do wielkiego finału czerwca, bo w naszej zabawie rząd za pieniądza już za 2 tygodnie ktoś z naszych słuchaczy zagra o niesamowity, sensacyjny, porażający 1 000 000 złotych.
1: Uważajcie, Marek stuka tak bardzo w stół, że raz go rozwali. Także wiecie, to są wielkie emocje.
0: Dobrze się trzyma, to jest
1: prawie 1 000 000. Tak, ktoś z was zagrał 1 000 000 złotych, moi drodzy, w wielkim finale. Dzisiaj mamy między innymi 65 tysięcy dla was w walizkach, a nawet 650 tysięcy złotych. A jak reagują ci, którzy już wygrali? Posłuchajcie.
2: Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę.
3: Jeszcze do mnie nie doszło, jestem w szoku. Wszyscy do mnie dzwonią i nie wiem, jak to się stało. No, po prostu więcej wiary, no, że można wygrać.
2: Wow, to jest ogrom szczęścia. Ogrom szczęścia.
1: Więcej wiary, że można wygrać, ludzie.
0: No, a teraz, tym bardziej, że teraz, ale tylko teraz, każdy SMS wysłany na 7353 za 3,69 z VAT-em wchodzi do gry. Uwaga, uwaga, jest super bonus. To jest najwyższy bonus o poranku. 16 500 razy.
4: No i to są konkrety. Do tego każdy SMS wchodzi o tym finale, co mówiłem, czyli 1 000 000 złotych na koniec czerwca. Kochani, korzystajcie, grajcie.
1: Jeden SMS to aż 16 500 szans na udział w dzisiejszym finale.
0: Radio Z!
1: Tak.
0: Na 7353.
1: Tak. Dokładnie, Radio Z 7353.
5: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Keter, nie?
8: No, te z Media Expert?
7: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
8: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
7: Marian.
8: Co?
9: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka. 9,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
19: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
20: Po reklamie.
21: Czy Kopernik była kobietą?
22: No pewnie, że nie.
21: To ja byłem Kopernik. W Radiu Z. Czarek Pazura. Jest.

0: Wiemy, że uwielbiacie te momenty, kiedy w bardzo ważnych dla narodu polskiego momentach. Odzywa się smutny chór wojów w Radiu Z. I to jest właśnie taka chwila.
1: Tak, bo pan prezydent Trump świętuje urodziny, zaprosił pana prezydenta Karola Nawrockiego. Tam będzie nawet przed Białym Domem specjalna klatka, w której będą występować zawodnicy MMA. Dużo się będzie działo.
0: Tak, MMA będzie. I z tej okazji właśnie przygotowaliśmy piosenkę.
1: Smutny chór wojów.
0: Tak. Tytuł roboczy piosenki: U Trumpa na urodzinach.
1: Czy jesteśmy gotowi?
2: Jesteśmy gotowi.
0: 3, 4, uwaga.

0: Wiecie, że w Rządzie Pieniądza mamy dzisiaj dla was 65 tysięcy między innymi, a nawet 650 tysięcy złotych. Czy wy to wiecie?
1: Wiemy także, że każdy SMS do 9, który wyślecie, mnożymy 16 500 razy. Rozumiecie to, ludzie?
2: No i jeszcze każdy, kto wyśle SMS-a, to weźmie udział w takim finale na koniec czerwca. Tam będzie można wygrać milion.
0: Milion złotych, kochani, korzystajcie, grajcie. Rząd za pieniądze w Radiu Z. Wspaniałe finansowe nagrody. Hasło Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT-em.
1: I tyle. Radio Z 7353.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
19: Po reklamie.
0: To już prawie dziewiąta. Jest, słuchajcie, piątek, 12 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
19: Najnowocześniejsze myśliwce w polskich barwach. Dziś na niebie zobaczymy husarze.
1: Szaleństwo albo sabotaż. Krzysztof Śmiszek w Radiu Z o wecie prezydenta do ustawy o kryptoaktywach.
19: Płacimy jak za zboże. Rolnicy tłumaczą, dlaczego bób jest taki drogi.
0: 9.
19: F-35 z biało-czerwoną szachownicą po raz pierwszy oficjalnie przelecą dziś nad Polską. Bazą macierzystą kupionych od USA myśliwców wielozadaniowych piątej generacji jest Łask pod Łodzią.
1: Dziś będzie można ich zobaczyć w kilku miejscach na niebie.
19: Sprawę pilotuje reporter Radia Z Michał Dzieneński, z którym teraz się łączymy. Michał, gdzie i o której trzeba zadrzeć głowę, żeby zobaczyć husarza?
20: Wszystko przed południem i tak kilkanaście minut przed 10:00 gdańskie myśliwce przelecą nad Westerplatte, kilka minut po 10:00 Warszawa i przelot nad Wisłą na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Następnie formacja jeszcze przed godziną 11:00 przeleci nad Krakowem, nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego, a potem kierunek Łask, niedaleko Łodzi, baza lotnictwa taktycznego, gdzie odbędzie się ceremonia przyjęcia do polskich sił zbrojnych. Oczywiście ostatecznie jak będzie wyglądał przelot zdecyduje pogoda.
1: W ciągu 4 lat do Polski mają trafić 32 maszyny.
19: Europoseł Krzysztof Śmiszek w Radiu Z o trzecim wecie prezydenta do ustawy o kryptowalutach. To zakrawa o jakieś szaleństwo albo celowy sabotaż tych prac. Polityk lewicy ma nadzieję, że zajmą się tym służby.
1: Marcin Zaborski prosto po rozmowie z gościem Radia Z.
21: Tak jest.
1: Czym konkretnie zdaniem Śmiszka miałyby się zająć służby i jakie on ma podejrzenia?
21: No tak daleko idące, że mówi o chmurach z wielkimi znakami zapytania, które zbierają się nad głową Karola Nawrockiego. Europoseł lewicy przekonuje, że prezydent ukrywa prawdziwe zamiary i powody swojego weta. Według Krzysztofa Śmiszka wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że prezydent Nawrocki jest uzależniony od środowiska kryptoaktywów. Albo spłaca długi wdzięczności, albo ma w tym inny interes.
22: To jest coś naprawdę niepokojącego, że prezydent 40-milionowego kraju nie chce uregulować i wprowadzić bezpieczeństwa dla tych, którzy decydują się na zakup tego typu walut.
21: Nasz gość liczy, że służby to już sprawdzają i niebawem dowiemy się więcej.
19: Pakt migracyjny stał się faktem. Właśnie dziś w życie wchodzi unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska jednak tego paktu w całości nie wdroży.
1: Opozycja z kolei straszy falą nielegalnych migrantów i zmniejszeniem bezpieczeństwa na ulicach miast.
19: Polityczne komentarze zbiera reporter Radia Z Daniel Wrzos.
23: Zgadza się.
19: Na co nie zgadza się nasz rząd w kontekście polityki migracyjnej?
23: Na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw. Przyjęliśmy ponad 1 milion uchodźców z Ukrainy. Dodatkowo chronimy granicę z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. I dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, nie obejmie nas ten mechanizm.
24: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
23: Z kolei poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przez rok.
25: Polska jest objęta paktem migracyjnym i w 27 roku go doświadczymy.
23: Rząd ma opcję przedłużenia zwolnienia z zasad przyjmowania migrantów. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.
1: Z części zasad paktu migracyjnego wyłączona jest też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria.
19: Bób jak szparagi, to znaczy taki drogi.
1: Półkilogramowy woreczek ulubionej rośliny strączkowej Polaków w niektórych miejscach kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, mówi reporterowi Radia Z pani Jola, rolniczka spod Lublina.
26: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki. No ceny są w tym momencie o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
1: Rolnicy dają jednak nadzieję na niższe ceny. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
19: Po Meksyku czas na Kanadę. Kolejny gospodarz piłkarskiego mundialu wchodzi do gry. Wieczorem w Toronto Kanadyjczycy zagrają z Bośnią i Hercegowiną.
1: Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Tuż przed tym meczem sporo mówi się nie o piłce, a o pogodzie.
27: Zgadza się, wszystko przez ewakuację strefy kibica w Toronto. Wydarzyło się to wczoraj podczas transmisji meczu otwarcia. Agencja Reutera podaje, że organizatorzy podjęli decyzję po analizie prognoz pogody. Istniało zagrożenie wystąpienia burzy. A o warunkach atmosferycznych na tym mundialu możemy mówić sporo. Nie w Kanadzie, a w Stanach Zjednoczonych są przepisy regulujące kwestie burz. Jeśli jakaś wystąpi w odległości około 13 km od stadionu, to sędzia ma obowiązek przerwać mecz i wysłać zawodników do szatni. Przerwa trwa pół godziny. Jeśli piorun uderzy w okolicy stadionu, to odliczanie zaczyna się od nowa. Opóźnienia mogą być olbrzymie.
1: Oby nie było ich w starciu Kanadyjczyków z Bośniakami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Trochę słońca, trochę deszczu. Dzisiaj maksymalnie 19-20 stopni, ale w przyszły weekend będą upały. Dziękuję.
0: Dziękujemy. Robert Karpowicz z nami. Dzień dobry, Robercie.
2: Dzień dobry. To ja się przyłączę do tych upałów, bo ja je lubię i ja bym chciał, żeby już był przyszły
3: tydzień. Słyszeliście prognozę pogody, że jak jest burza tam, znaczy ten, jak w Stanach Zjednoczonych to się chowa do szatni? Tam prawo stanowiła chyba moja mama. Jeszcze trzeba z kontaktu wszystko wyciągnąć.
0: No tak, bo telewizor może ci
1: wybuchnąć. Nie łapcie za metalowe części, żeby was piorun nie poraził.
29: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Czyli trzymaj się ramy, to akurat nie w tym przypadku, rozumiem. 5 po 9.
0: Nie strasz, nie strasz.

Piosenka dla Julii od grupy Lawson. Julie, czujcie się docenione. Kwadrans po dziewiątej, tu Radio Z. No, nasi siatkarze zagrają dzisiaj trzeci mecz w Lidze Narodów o 14:00. Jeśli będziecie w pracy, to się zwolnijcie, pogadajcie z szefem. Wtedy będziemy walczyć z Japonią. Na papierze jasno wychodzi, że to Polska wygra ten mecz. Ja tylko przypomnę, że na papierze, no to też mogliśmy zagrać w mundialu, właściwie to z kwalifikacji, mogliśmy. Na papierze potem mogliśmy też wygrać baraże i polecieć tam do Stanów czy do Meksyku. Ale jak to dobrze, że piłka nożna to nie siatkówka. Tam papier, a tu nożyczki.

0: You got it! To jest Roy Orbison w Radiu Z. Facet w przyciemnianych, kwadratowych okularach. 21 minut po 9, ale my dzisiaj zakładamy te różowe okulary. Bo po pierwsze jest piątek i to czuć w powietrzu. No to jeszcze pomyślcie o tym, że to jest piątek, ale 12. Czyli szczęście musi się pojawić. Nie może być inaczej. Jadzia spod Krakowa tylko to potwierdza.
1: No jestem waszą fanką i po prostu jesteście najlepszym radiem na świecie i opłaca się wysłać SMS naprawdę, bo to działa. Ja myślałam, że to jest takie, nie wiem, w powietrzu, że to tego, a jak do mnie trafiło, no to już muszę w to wierzyć.
0: Nie, to nie jest żadne tego, to działa, to naprawdę działa. Dzisiaj w finale tygodnia w walizkach między innymi 65 tysięcy złotych. To już jest ładna kasa, no ale też jest kwota, przy której można spełniać marzenia. 650 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69. Tym bardziej, że od teraz mam dla was bonus. On startuje w tej chwili. Będzie trwał tylko do 10. I od teraz każde SMS o treści Radio Z mnożymy 6650 razy.
2: Zagraj. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Marian, a gdzie mogę kupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup Pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
19: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
20: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Te
4: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Nie ma miejsca jak dom, ja wiem, ale o tej porze to mogę was tylko zapytać, jak tam się macie w pracy. W piątek wiadomo, że podejście no, jest i tak od razu jakieś takie lepsze. Za chwilę, mimo wszystko w Radiu Z umilimy wam czas nową zabawą z Czarkiem Pazurą. Pytacie, kiedy pojawi się jego nowa twarz? Ja widziałem, że on tam już jest w garderobie, że już się pomalutku przebiera. Jest jedna bardzo charakterystyczna rzecz dzisiaj, widzę, na którą warto zwrócić uwagę, ale to sprawdzimy już niedługo w Radiu Z.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.

0: dimineața. ISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Kaufland

0: kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Stevie Wonder w nowej wersji, czyli Brave, I Just Called to Say I Love You w Radio Z. Dzisiaj mamy finał tygodnia w Rządzę Pieniądza, dlatego gramy aż o 650 tysięcy złotych. A do 10:00 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 6650 razy. Warto wysłać teraz. Radio Z
1: i już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek, dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie, Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
4: Pupę.
2: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
4: Szaleństwo tego lata.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Radio Z pod 7353.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
10: Tak.
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Po reklamie.
19: Ogłoszenie płatne.
20: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
21: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wiceprezes.
18: wicemarszałek Małopolski.
21: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
19: Ogłoszenie płatne.
0: Zbliża się 10, mamy piątek, 12 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
22: Pierwszy dzień służby husarzy. Posłuchajcie, co jest w nich bardzo niezwykłego.
23: Pożar zakładu opon w Szczecinie. Strażacy twierdzą, że nie ma zagrożenia.
22: Niebezpieczne rowerki i hulajnogi. Wyniki kontroli inspekcji handlowej w wiadomościach ekonomicznych.
0: 10.
22: Pierwsze polskie F-35 przeleciały właśnie nad Westerplatte. Najnowocześniejsze myśliwce świata oficjalnie dołączają dziś do naszej armii i robią to spektakularnie.
23: My łączymy się z Gdańskiem, gdzie to powitanie z Polską się zaczęło. W gronie obserwujących ten przelot jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Maciek, dzień dobry.
24: Tak, jest dzień
23: Jakie
24: dobry.
23: Jakie wrażenie robią husarze?
24: No, były nad naszymi głowami, raptem przez kilka sekund wyleciały znad pomnika. Trzy myśliwce obok siebie, jeden trochę z boku i z hukiem przeleciały nad półwyspem. Przywitały ich oklaski, bo nasze F-35 witały tu naprawdę spore tłumy, które pofatygowały się dziś rano na Westerplatte, bo gdańszczan dziś po prostu rozpierała duma.
25: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
26: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że duży skok dla lotnictwa, no i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
24: Myśliwców F-35 można już powoli wypatrywać nad Warszawą, potem Kraków i meta Własku. Westerplatte, Maciej Bąk, Radio Z.
22: A Własku właśnie, konkretnie w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego jest reporter Radia Z, Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michał. Ty rozmawiałeś z ministrem obrony. Wiemy, że to super nowoczesne samoloty, ale co jest w nich najbardziej niezwykłe?
27: To, że są praktycznie niewidzialne, to sprawia, że F-35 to myśliwce, których piekielnie obawiają się przeciwnicy, mówi Radiu Z minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
28: Mają niezwykłe radary, cała broń jest ukryta, całe uzbrojenie jest schowane i to sprawia, że są tak niebezpieczne dla naszych wrogów, dla naszych przeciwników. No to są samoloty, którym nic nie dorównuje na świecie.
27: Na razie tu w bazie są trzy maszyny, do końca roku będzie kolejnych 11. Tu w Łasku dzisiaj ich uroczyste powitanie i przejęcie do polskiej armii, uroczystość z udziałem najważniejszych osób w państwie. Pogoda na razie idealna, błękitne niebo, lekki wiatr i gdzieś daleko białe, niegroźne chmury. Miło będzie obserwować, jak F-35 lądują. Łask, Michał Wieliński, Radio Z.
23: Polska kupiła w sumie 32 takie samoloty. Wszystkie będą w naszych bazach w przeciągu 4 lat.
22: Kilkudziesięciu strażaków zabezpiecza halę po pożarze w Szczecinie. Płonął zakład recyklingu opon. Trwa schładzanie instalacji technologicznych. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
23: Strażacy zapewniają, że sytuacja jest już opanowana. Na razie nie wygląda na to, by pożar wybuchł w wyniku sabotażu czy celowego podpalenia.
22: Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń chcą spotkania z prezydentem. Politycy lewicy i życiowi partnerzy chcą przekonać Karola Nawrockiego, by nie wetował ustawy o statusie osoby najbliższej.
23: Wysłali w tej sprawie pismo do Pałacu Prezydenckiego i wciąż czekają na zaproszenie. Dziwię się, bo pan prezydent mówił, że będzie rozmawiał ze wszystkimi, nawet z tymi, którzy są na antypodach jego wizji świata, mówi w Radiu Z europoseł Śmiszek.
29: Mnie się wydaje, że pan prezydent zna życie. Sam tworzy rodzinę, powiedziałbym, niezbyt standardową, jak na wymogi prawicy, za co mu chwała i szacunek. I wydaje mi się, że podzielenie się naszymi codziennymi historiami, naszymi codziennymi problemami, które nie są tylko nasze, ale są problemami dziesiątków czy setek tysięcy ludzi w Polsce.
23: Polityk zaznacza, że także ludzie żyjący w nieformalnych związkach głosowali na Karola Nawrockiego i oni też chcieliby, aby państwo dostrzegło ich relacje.
22: Paliwowa rządowa tarcza będzie nas chronić do poniedziałku. Co do przyszłości programu ceny paliwa niżej, decyzji wciąż nie ma. O tym, co zatem wiadomo, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
30: O tym, kiedy program przestanie działać, zdecydują szefowie trzech resortów: aktywów państwowych, finansów i energii. Szef tego trzeciego ministerstwa, Miłosz Motyka, prosi o cierpliwość.
31: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
30: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, program może zostać wygaszony już w czerwcu. Jeśli ceny paliw na światowych giełdach szybko nie spadną poniżej 80 dolarów za baryłkę, rządowa interwencja zostanie najpewniej utrzymana.
23: Finansowanie pakietu CPN kosztuje budżet państwa około 1,6 mld złotych miesięcznie. Dzisiaj litr 95 kosztuje maksymalnie 5,98, a oleju napędowego 6,37.
22: Wiadomości ekonomiczne i niepokojący raport, ale o tym już za chwilę. Iwona Kutyna.
32: Zapraszam, dzień dobry.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
33: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Niestabilne konstrukcje, ostre krawędzie i szczeliny w niektórych modelach rowerków i hulajnóg dziecięcych wykryła inspekcja handlowa. Skontrolowanych zostało 75 modeli, w 18 stwierdzono nieprawidłowości. Inspekcja handlowa skierowała do UOKiK-u 8 wniosków o wszczęcie postępowania. Są już pierwsze krajowe owoce jagodowe, borówka, porzeczka czy agres. Na razie jednak ceny hurtowe wysokie. Za kilogram jagody kamczackiej trzeba zapłacić 40 zł, o 5 zł droższa jest borówka, porzeczki sprzedawane są po 60 zł za kilogram, a agrest po 40. W sprzedaży pojawiły się krajowe czereśnie. Ich ceny wahają się od 10 do 25 zł za kilogram. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. W tym roku wartość eksportu może przekroczyć 1 miliard euro, jak pisze Puls Biznesu. Dużą część sprzedaży stanowi reeksport sprzętu, który trafia do nas z innych krajów. Przez Polskę przechodzi znaczna część dostaw dronów i komponentów kierowanych do Ukrainy.
33: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Dzisiaj dużo więcej przejaśnień. Jedynie wzdłuż wschodniej granicy na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i częściowo na Podlasiu wciąż będą pojawiały się opady deszczu, a i tak będzie do późnego popołudnia, ale wieczorem deszcze powinny się uspokoić. Sobota wciąż niestety z przelotnymi opadami. Jutro także zagrzmi na Mazowszu, Świętokrzyskiem i na Podlasiu.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 100 twarzy Cezarego Pazury. Wasza ulubiona zabawa w odgadywanie, w kogo wciela się nasz wybitny aktor, już za moment, już za chwileczkę. Więcej szczegółów.

0: Macklemore i Ryan Lewis Can Hold Us w Radio Z. Kwadrans po dziesiątej. No to zawsze jest duże wyzwanie, żeby po krótkiej historyjce biograficznej, po tym, w jak perfekcyjny sposób wciela się w nową postać Cezary Pazura, rozpoznać, kim dzisiaj jest. Gotowi?
1: No kochane ludzie, ale wam się dzisiaj trafiła osobistość. Dajcie spokój. Nie wiem, jak wy to odgadniecie, ale kto, jak nie wy? Naród.
2: Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie!
0: Radio Z i już. No jasne, że pomożemy. Pierwsza, kolejna, właściwie nie pierwsza, ale kolejna podpowiedź. Już niedługo w Radio Z.

0: dziewczyna z pazurem i to nie tylko w głosie. Pink, You and Your Hand w Radiu Z. Pięknie wpisuje się w ten piątkowy klimat. Kto z nas piątków nie lubi, prawda? W Rządzy Pieniądza świętujemy to w wyjątkowy sposób. No bo co powiecie na to, że jak tylko się do was dodzwonimy, to zgarniacie od razu 30 tysięcy złotych, bo taki jest pewniak. No to już się można pakować i lecieć w świat. Na przykład do Meksyku na Mistrzostwa Świata. Albo gdziekolwiek tylko zechcecie. Wakacje marzeń czekają, bo w walizkach m.in. 65 tysięcy, no i wymarzone 650 tysięcy, o taką kasę dzisiaj gracie. Pomożemy wam zdobyć te pieniądze w prostszy sposób, bo właśnie teraz odpalamy wyjątkowy bonus. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353, mnożymy 7 tysięcy razy. A ten SMS bierze udział w dzisiejszym finale i w wielkim finale czerwca, gdzie zagramy o 1 000 000 złotych. Normalnie Meksyk.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Lista przebojów Lubię To w Radiu Z. 10 najpopularniejszych hitów w Polsce i najgorętsze premiery. Głosuj na swoje ulubione utwory na radioz.pl i słuchaj codziennie po 19. Lista przebojów Lubię To. Sprawdź, kto dziś będzie numerem 1. Zaprasza Mateusz Ptaszyński.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
17: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Another 54 Ultra. Talk to you w Radio Z za 20 minut 11. No w niejednym domu, w niejednej pracy czy samochodzie teraz zapanuje takie totalne skupienie, bo pojawia się kolejna podpowiedź od Cezarego Pazury. Spróbujcie poznać, w kogo dzisiaj się wciela.
1: Ja wam powiem tak. Urodziłem się w latach 40. w biedzie, ale z charakterem.
2: Szanse na starcie i wszystko jesteśmy w stanie sami zmienić.
1: Zawodu nauczyłem się nie z książki, tylko z praktyki, z kabli i z śrubokręta.
3: I miałem dwa kabelki i se włożyłem i się zetknęło mi się niebieski z brązowym. Mi się zetknął, się zdarza czasami.
1: Trzeba było jakoś wykarmić żonę i 8 dzieci. Co dużo, dużo. No co? Wszystko ma plusy dodatnie i plusy ujemne.
4: Z żonami to jest jak z kredytem chwilówka, nie?
1: Tak w skrócie mówiąc, to ja robotnik byłem. Zwykły człowiek. A potem historia mnie wzięła za kołnierz.
5: Z tych uśmieszków ironicznych też cię Bóg i historia rozliczy.
0: O, trudne się dzisiaj wylosowało. A może wręcz przeciwnie? Kolejna podpowiedź od Czarka Pazury już niedługo w Radiu Z.
6: Reklama.
7: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
8: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
13: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: śnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Marian, jakie zakupy mają sens?
18: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
17: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
18: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
17: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
18: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
19: Mamy piątek, 12 dzień czerwca, zbliża się godzina 11, to czas wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna, dzień dobry.
20: Dzień dobry. Stany chcą wycofać część myśliwców z Europy, twierdzą amerykańskie media. Uczeń zaatakować miał kolegę, zmiażdżyć mu stopę, szkoła kontra rodzice. 11-wieczny miecz znaleziony w warcie, pochylą się nad nim naukowcy.
19: Jedenasta.
20: Stany Zjednoczone chcą wycofać nawet 1/3 swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych z Europy. Według New York Timesa do redukcji może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż na takie wycofanie będzie gotowa Europa. Sprawą zajmuje się Miłosz Gocłowski. Decyzja jest już ostateczna?
8: Według amerykańskiej gazety tak. O sprawie mieli już zostać powiadomieni dowódcy i europejscy liderzy. Cięcia mają być ogromne, tak by zadowolić Donalda Trumpa, który od dawna mówi o tym, że Europa musi w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Zniknie 1/3 amerykańskich myśliwców F-16 i F-15 i samolotów obserwacyjnych. Do tego wycofane mają zostać wszystkie podniebne stacje tankowania. Oprócz samolotów z Europy odpłynąć mają stacjonujący tu lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu.
20: Pentagon oficjalnie sprawy nie komentuje. Polska nie traci, a zyskuje nowe myśliwce. Te najnowocześniejsze F-35, które oficjalnie dołączają do naszej armii, zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska. Przeleciały nad Warszawą i Krakowem, teraz wracają do bazy w Łasku. To trwało raptem kilkanaście sekund, ale ci, którzy specjalnie pojechali je zobaczyć na Westerplatte, nie żałują.
21: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
22: Co nie trwało długo, bo to chyba za szybkie były, ale było dość fajnie.
23: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
24: Wyglądają z wysoka ładnie, z bliska pewnie też, więc no ciekawie było.
20: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który będzie miał w swojej armii myśliwce F-35. Brutalna napaść na rówieśnika, jak mówią rodzice, czy nieszczęśliwy wypadek, jak twierdzi szkoła. Kuratorium, prokuratura i starostwo badają sprawę przemocy w pierwszym liceum w Malborku. Jeden z nastolatków miał rzucić drugim o ziemię, powodując m.in. zmiażdżenie jego stopy. Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie, jak to wszystko opisuje ojciec poszkodowanego.
25: Z jego relacji wynika, że rosły, trenujący MMA nastolatek podszedł do jego syna, chwycił go obiema rękami, podniósł, po czym rzucił nim o betonową podłogę. Igor chodzi teraz o kulach, a z aktywności może być wyłączony nawet przez rok. Ojciec poszkodowanego ucznia uważa, że dyrekcja szkoły zbagatelizowała problem. Ta tłumaczy w specjalnym oświadczeniu, że było to zdarzenie losowe, a szkoła jest wolna od przemocy. Malborskie starostwo czeka na wyniki prac kuratorium i prokuratury. Jeśli doszło w szkole do uchybień, wyciągnięte zostaną konsekwencje, zaznacza wicestarosta Dariusz Rowiński.
20: Starostwo apeluje o powstrzymanie się od pochopnych ocen do czasu wyjaśnienia sprawy. Negocjowane porozumienie między USA a Iranem przewiduje otwarcie ciśniny Ormus i złagodzenie sankcji wobec Teheranu. Według portalu Axios Iran zobowiązał się, że nigdy nie uzyska broni jądrowej. Dyplomata z jednego z krajów pośredniczących w mediacjach powiedział, że co prawda Stany Zjednoczone i Iran osiągnęły porozumienie, ale umowa musi uzyskać ostateczną akceptację Teheranu. Wczoraj Donald Trump zapowiedział, że podpisanie porozumienia może nastąpić w ten weekend. Iran zaprzeczył. Wyjątkowe znalezisko we Wronkach w Wielkopolsce, 11-wieczny miecz, został znaleziony w arcie i przekazany do lokalnego muzeum. Eksperci oceniają, że broń mimo korozji jest w dobrym stanie i pochodzenie będziemy mogli wstępnie określić podczas badań po konserwacji, mówi archeolog Ryszard Pietrzek.
26: Pozwolą ustalić przede wszystkim, gdzie ten miecz został wykuty. No i wówczas już można dopiero coś domniemywać. W tym okresie no, znane są przypadki, gdy elementy uzbrojenia były wrzucane do wody. Był taki zwyczaj oddawania bóstwa, woda wtedy jako taka brama do zaświatów. Od pradziejów jest znane, że składa się w wodzie ofiary.
20: Niewykluczone, że miecz będzie można oglądać jeszcze w tym roku.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
19: Dzisiaj będziemy mieli zdecydowanie więcej przejaśnień. Lokalnie występujące opady deszczu w centralnej czy zachodniej Polsce, ale wzdłuż wschodniej granicy. Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i na Podlasiu jednak do późnego popołudnia będą pojawiały się opady deszczu. A na termometrach no, dzisiaj dość ciekawie, od 17 do 19 stopni, ciekawie.
27: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.

0: Polska.
1: Cezary Pazura od rana pokazuje swoją nową twarz, jedną ze 100. Pierwsze podpowiedzi już się pojawiły, ale za chwilę mam wrażenie, że będzie taka, która w dość jasny sposób wskaże wam, w kogo dzisiaj się wcielił. Zostańcie z Radiem Z. 5 minut po godzinie 11, Robert Karpowicz, cześć ponownie, a to już jest Mysłowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Przy tym robi się trochę głośniej w głośnikach.

0: Happiness i Alexis Jordan w Radiu Z. Kwadrans, no prawie kwadrans po 11. Cezary Pazura dzisiaj taki trochę buntownik. Ciekawe, czy rozpoznacie po tej podpowiedzi, w kogo dzisiaj się wcielił.
1: Jak trzeba było protestować, to byłem na ulicy razem z ludźmi. Bo sam jestem bardzo ludzki, a nie boski.
2: Na co mieli skandować Donald Tusk?
1: Za moją działalność wyrzucili mnie ze stoczni. Ale ja się tak łatwo nie poddaję, a zawsze wracam, jak nie furtką, to przez płot.
3: A kuku, tu jestem ja.
1: No i oni mnie wybrali na tego swojego lidera. A ja im mówię, no dobra, skoro chcecie, to spróbujemy coś zmienić. No. I tak urośliśmy, że zaczęli się nas bać.
4: A nie mówiłem, że niektórym będzie łyso?
1: Jak tylko mogli, to wprowadzili stan wojenny i mnie usadzili.
5: Chodzi o przyszłość Polski.
1: Myśleli, że jak mnie zamkną, to wszystko się skończy. A to nic z tego. A, idea już poszła w ludzi.
0: Wydaje się dość czytelne, ale jeśli wciąż nie macie pomysłu, o kogo chodzi, no to spokojnie, będą kolejne podpowiedzi w Radiu Z. Zostańcie z nami, bo sztabka złota czeka. To jest Somber, Back to Friends w Radiu Z.

0: Jim Banditti, Anne-Marie, Rockabye w Radiu Z, 22 minuty po 11. Do takich kuriozalnych scen w Sejmie to dochodzi dość regularnie, ale te akurat, mam wrażenie, zapiszą się dość długo. Posłanka PiS, Dominika Chorosińska, chciała uniknąć rozmowy z dziennikarzem Radomirem Witem. Udawała, że rozmawia przez telefon i tu została przyłapana na drobnym oszustwie.
1: Przepraszam, telefon pani dzwoni.
2: No właśnie.
1: A, to pani udawała, że rozmawia?
2: Nie, chciałam,
1: bo dzwoni teraz,
2: próbowałam się dodzwonić.
1: No nie, bo dzwoni teraz. Ja do pani dzwonię, prawdę powiedziawszy. Chciałem sprawdzić, czy pani udaje, czy nie. Bo chciałem porozmawiać.
0: No głupio wyszło, ale zawsze mogli dokończyć tę rozmowę po prostu przez telefon.

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Po reklamie.

Lolita, to Alize w Radio Z. Za 22 minuty będzie południe. Nastał ten ulubiony dzień nas wszystkich, ludu pracującego, czyli piątek. Ale gdybyśmy wam zorganizowali od tej pracy taki wyjątkowo długi urlop, bo przecież wygrywając 650 tysięcy złotych, to stać was będzie na podróże, na takie doładowanie baterii, a

0: O to chodzi, żebyście się po prostu lepiej poczuli.
1: Czuję się fantastycznie, po prostu fantastycznie. Pierwszy raz coś takiego mi się przytrafiło, że wysłałam SMS-a i po prostu żeście zadzwonili do mnie.
0: To jest dobry moment, żeby zagrać, żeby wysłać tego być może pierwszego w życiu SMS-a, żebyśmy do was zadzwonili. A właśnie teraz zwielokrotniamy wasze szanse. Mam dla was ekstra bonus. Każdy SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 369 VAT, od tej chwili do 12 mnożymy 7600 razy. Tylko do 12.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Vortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
4: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
5: Rządzę pieniądze.
4: Zagraj online na radioz.pl. Wybierz pakiet Z na szczęście i zapewnij sobie udział we wszystkich losowaniach.
6: Radzę wszystkim, grajcie ludzie.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z.
7: Niesamowite uczucie.
4: Zagraj online i baw się razem z nami.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
2: Po reklamie.

0: to jest taki moment, który zapisuje się w historii, bo wielu z was pewnie zadzierało dzisiaj głowy do góry po tym huku, który spowodowały nasze polskie F-35. Są już w bazie i więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z w samo południe za 5 minut.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kita. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: A, to tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
21: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
20: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
20: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
21: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
22: Sąsiadko, witam.
23: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
22: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
21: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
23: Sylwester, mój kicisz wrócił.
22: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
23: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
0: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Dochodzi południe, jest piątek, 12 czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
5: Makabryczne odkrycie na posesji w Lutoryżu, szczątki kilkunastu płodów. Przelot nad Polską i oficjalne powitanie w bazie myśliwce F-35 Własku. Zachodniopomorskiego do Niemiec wodnym tramwajem. Takie rzeczy tylko w Szczecinie.
2: 12.
5: Szczątki co najmniej kilkunastu płodów wydobyli do tej pory policyjni technicy, którzy pracują na terenie prywatnej działki w Lutoryżu koło Rzeszowa. Zwłoki odkrył wczoraj operator koparki. Nasz reporter Przemek Taranek jest na miejscu. Opowiedz, co się tam teraz dzieje.
24: A teren niewielkiego osiedla domów jednorodzinnych, gdzie znaleziono ludzkie szczątki, jest otoczony biało-niebieską taśmą. Nie można podejść bliżej. Miejscowi mówią, że obecny właściciel domu kupił go od kobiety, która wcześniej pracowała w szpitalu w Rzeszowie.
25: No jakaś lekarka w Rzeszowie w szpitalu pracowała, ale to też...
24: Mówi się o tym w Lutoryżu?
25: No mówią, to skąd ona to brała, co ona robiła na lewo w domu. No to na początku było o dwóch pudełkach. No,
24: chodzi prawdopodobnie o nielegalne aborcje. Z daleka za policyjnymi taśmami widać kilkunastu techników w białych kombinezonach. Cały czas przeszukują teren. Lutoryż, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Więcej informacji w tej sprawie ma przekazać po południu rzeszowska prokuratura. Oficjalne powitanie w Polsce pierwszych myśliwców F-35 w 32. bazie lotnictwa taktycznego Własku, gdzie będą stacjonować i gdzie trwa ceremonia ich przyjęcia do sił zbrojnych. Na miejscu są m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na początek meldunek zwierzchnikowi sił zbrojnych złożył pierwszy polski pilot F-35.
26: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
27: Dzisiaj jest ważny dzień. Jest to dzień historyczny, jest to dzień szczególny dla naszej ukochanej ojczyzny.
5: Myśliwce wcześniej przeleciały nad Polską, zobaczyć je mogli mieszkańcy Gdańska, Warszawy czy Krakowa. Ze Szczecina do niemieckiego Garz wodnym tramwajem od lipca stolica Pomorza Zachodniego wprowadza nową atrakcję. Tramwaj będzie kursować w każdy weekend, a o szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
28: Kilkudziesięciokilometrowa trasa zajmie 2,5 godziny. W tym czasie turyści, ale i mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak Szczecin i jego okolice wyglądają od strony wody, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
29: Przepłynąć się po niewidzialnej tak naprawdę granicy państwa między Polską a Niemcami, przejechać rowerem po ścieżkach rowerowych po jednej czy po drugiej stronie Odry i wrócić później takim tramwajem z powrotem do Szczecina.
28: W niemieckim Garz tramwaj postoi 2 godziny. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: A za bilet w dwie strony trzeba zapłacić 60 zł. Zakaz używania parasoli przeciwsłonecznych na jednej z plaż Sardynii. Zakazu wyłączone są rodziny z dziećmi do 10 roku życia oraz osoby powyżej 65 lat. Turyści i mieszkańcy pomysł krytykują, ale jak tłumaczą lokalne władze, chodzi o bezpieczeństwo i ochronę środowiska, zwłaszcza po zeszłorocznym pożarze lasu, który spustoszył okoliczne tereny. Rozkręca się mundialowa gorączka, za nami już 2 mecze. Meksyk pokonał RPA 2-0, a Korea Południowa była lepsza od Czech 2-1. To dopiero początek. Przed kibicami pierwszy mundialowy weekend. Więcej o nim opowie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
30: Po Meksyku do gry wchodzą kolejni gospodarze turnieju. Dzisiaj o 21:00 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o 3:00 w nocy czasu polskiego Amerykanie zagrają z Paragwajem. Jutro o północy hit pierwszej kolejki Brazylia-Maroko. W niedzielę o 6:00 Turcja, która chce zostać czarnym koniem turnieju, będzie rywalem Australii. Też w niedzielę, ale wieczorem. Pierwszy mecz grupy, w której mogli zagrać nasi piłkarze. O 22:00 pojedynek Holandii z Japonią.
5: O wszystkim, co dzieje się na Mistrzostwach Świata, usłyszycie w magazynie mundialowym zaraz po wiadomościach o 16:00. A już teraz Michał Adamiuk i wiadomości kulturalne.
31: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
32: Znaliśmy go z Wabanku, Seks Misji czy Bożej Podszewki. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Choć znany z kultowych filmów, grał głównie na deskach teatrów. Szczególne miejsce w jego karierze zajmował teatr telewizji. Janusz Michałowski prywatnie był mężem reżyserki Izabeli Cywińskiej. Miał 89 lat. Glenn Close i Ridley Scott doczekają się Oscarów. Aktorka i reżyser są w gronie osób, którym Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej wręczy honorowe statuetki. Ceremonia będzie w listopadzie. Oboje nigdy nie zdobyli Oscarów. Glenn Close była nominowana 8 razy. Ridley Scott miał 4 szanse. Lato Z w Nowej Soli to będzie niedzielny przystanek naszej letniej trasy w ramach Święta Solan. Nasza scena stanie przy Alei Wolności. Zobaczycie i usłyszycie swoje ulubione gwiazdy. Wystąpią Maryla Rodowicz i Bryska. Start koncertu o 18:00, ale już od 15:00 będzie tam strefa Radia Z. W niej moc atrakcji dla całych rodzin.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i częściowo na Podlasiu w tej południowej części trochę więcej opadów deszczu, ale też można liczyć dzisiaj na przejaśnienia. Gdyby tak jeszcze temperatura trochę wzrosła, bo maksymalnie dzisiaj zobaczymy od 15 do 19 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie. Jutro już temperatura wzrośnie do 21, ale wciąż pochmurno.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Zabawa w 100 twarzy Cezarego Pazury trwa. Za chwilę kolejna podpowiedź, po której już chyba każdy będzie wiedział, o kim mowa.

0: utwór od wyjątkowego duetu Kaja i Krzysztof Kiliański. Prócz ciebie nic w Radiu Z. No teraz już nie będzie wątpliwości. Wsłuchajcie się uważnie. W kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
1: Dostałem Nobla, ale po niego nie pojechałem, bo by mnie nie wpuścili z powrotem.
2: Słowem, przywozicie do kraju 4 kg obywatela mniej.
1: A ja musiałem być tu i koniec. Uparty jestem gosią, ale mam też inne zalety.
3: A rano zrobię jajecznicę.
1: Jak usiadłem z wrogiem do stołu, to jedni mówili zdrada.
4: Zdrada, zdrada.
1: A ja mówię, trzeba było kombinować.
5: Teraz nie ma osoby, która by nie kombinowała.
1: Generalnie to miałem poparcie. Szły za mną miliony.
6: Super partia!
1: I do urn poszły też miliony.
6: Bardzo się cieszę, że już może.
1: To znaczy, za pierwszym razem, bo za pierwszym razem mówiłem jasno i prosto. A za drugim razem prosto i ciemno.
7: Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę.
1: Moje imię zaczyna się na L. I od razu mówię, że to nie Lolek. Jeśli natomiast chodzi o niesławnego Bolka, to jestem za, a nawet przeciw.
0: Jeśli już wiecie, to śmiało dzwońcie 321-321-321. W kogo wciela się dzisiaj Cezary Pazura? No i nie zapomnijcie dodać. Największa rewolucja, którą przeprowadziliście i jak ona zmieniła wasze życie? Czekam na takie telefony od teraz przez pół godziny. Sztabka złota czeka. 321-321-321.

0: Yes, me, Sixpence Non The Richer w Radiu Z, 22 minuty po 12. Mamy piątek, więc po pierwsze myślimy o premierach kinowych i witamy się z Grażyną Torbicką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zapowiada się bardzo ciekawy filmowy weekend. Od jakiegoś czasu zwracam uwagę na to, że do kin powracają klasyki. I tym razem mamy Milczenie Owiec Jonathana Demme'a. 5 Oscarów. Fantastyczna Jodie Foster jako agentka FBI. No i oczywiście dr Lecter Anthony Hopkins, który stworzył taką kreację, że do dziś boimy się tej postaci tak, jak baliśmy się jej 35 lat temu. Film do obejrzenia. Polecam gorąco. A o nowościach w kolejnym wejściu.
0: Okej, czekamy z niecierpliwością. Kocham Cię Kino wraca za moment w Radiu Z.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
11: Po reklamie.

0: I chyba mamy przebój na wakacje. Chciałam Ciebie więcej, Roxy White 2115 w Radiu Z. 12 czerwca to jest dobra data dla kina, bo mamy sporo premier, ale o tym więcej opowie jak zawsze Grażyna Torbicka.
1: Camera. Action.
2: Kocham Cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
3: Witam ponownie. Dwa filmy, które chcę polecić na ten weekend, to filmy, które dotyczą okresu starości. To nie jest dobre słowo, bo zawsze kojarzy się negatywnie, bo zawsze myślimy o starości jako o tym okresie właśnie odchodzenia, odrzucenia, samotności, niedostrzegania, niedoceniania. Tymczasem to jest temat, który powraca w filmach w ostatnich czasach i co więcej, ten temat podejmują młode reżyserki i młodzi reżyserzy, więc coś ich fascynuje w tym okresie dojrzałym naszego życia. Jeden to Kumotry Emilii Śniegowskiej. To jest dokument, ale ogląda się to jak najlepsze kino fabularne. Przenosimy się do małej wsi w rumuńskich Karpatach. Poznajemy Hankę i Bronkę, 80-paroletnie kobiety, które żyją tam sobie w ogromnej symbiozie także z naturą, z przyrodą, z miejscem, w którym się urodziły. Ale nie można tego nawet nazwać po prostu przyjaźnią. To jest jakby wzajemne wsparcie, wspólne wspomnienia, przeżycia, podobna wrażliwość, podobne dzielenie się trudami codzienności, ale odnajdywanie

0: tej codzienności wieku już takim dojrzałym czegoś pięknego. One dodają sobie otuchy, mają ogromną w sobie pogodę ducha. W tym filmie jest bardzo dużo pięknych, humorystycznych dialogów, pokazujących, jak niesamowity dystans mają do siebie Hanka i Bronka i jak żyją, jak doceniają każdą chwilę życia. Bardzo wam gorąco Kumotry polecam. A drugi film z kolei przenosi nas do Tangeru, więc jakie fajne, bardzo egzotyczne miejsca, bo też nie przypuszczam, żeby dużo osób znało rumuńskie wsie w Karpatach. Więc tym razem w drugim życiu, w filmie hiszpańskim, przenosimy się do Tangeru. Tam żyje Maria Angeles, też 80-letnia kobieta, a grają fantastycznie legendarna gwiazda filmów Pedro Almodovara, Carmen Maura. Maria Angeles ma córkę mieszkającą w Madrycie. Córka ma problemy finansowe, chce sprzedać w związku z tym mieszkanie matki w Tangerze, ale Maria Angeles nie zgodzi się na to. Podejmie próbę drugiego życia. Podejmie próbę zdecydowania o tym, że jako 80-latka też może o swoje życie zawalczyć. Piękny film. Drugie życie i Kumotry. Oba polecam gorąco. Camera. Action.
1: Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Z.

0: 5,5 minuty do 13:00, tu Radio Z, a dzisiaj w Rządze Pieniądza w roli głównej 650 tysięcy złotych. Kto odbierze taką gotówkę? Wejdźcie do gry teraz, bo odpalamy ekspresowy bonus. On działa tylko do 13:00. Od teraz przez 5 minut każde SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 mnożymy 10 tysięcy razy. Przyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
12: Rządza pieniądza.
11: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Castorama.
17: Teoria.
16: I praktyka.
17: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
16: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Halo strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
4: Po reklamie.
0: Jest piątek, 12 dzień czerwca, zbliża się godzina 13, czas na wiadomości w Radio Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
21: Unijny pakt migracyjny. Polska nie dostosuje się do wszystkich przepisów. Krzysztof Śmiszek o wecie prezydenta do ustawy o kryptowalutach to szaleństwo. Tradycji stało się zadość. Harcela i konika po krakowskim rynku.
0: Trzynasta.
21: Unijny pakt migracyjny wszedł w życie. Nowe przepisy według Komisji Europejskiej mają wzmocnić ochronę granic i usprawnić relokację nielegalnych migrantów. Polska została czasowo zwolniona z części zapisów, mimo to nie wszystkie przepisy zostaną wdrożone. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Co sam pakt, ale i obietnice rządu oznaczają?
22: Co do zasady, kraje unijne albo będą solidarnie przyjmować do siebie nielegalnych migrantów, albo będą płacić. Polska przyjęła miliony migrantów z Ukrainy, więc z części przepisów została w tym roku zwolniona. Zwolnienie może także zostać przedłużone w kolejnych latach. Może, ale nie musi. Jak mówi wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, nawet jeśli to się nie stanie, nielegalni migranci do Polski nie trafią.
23: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw. I to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
22: W najczarniejszym scenariuszu trzeba będzie więc płacić zgodnie z przepisami 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.
21: Polska nie wdroży także przepisów dotyczących dodatkowego zaplecza medycznego przy granicach czy procedur obsługi migrantów. Szef MSZ-u Radosław Sikorski komentuje wyjazd na urodziny Donalda Trumpa, prezydenta polskiego prezydenta, i ma nadzieję, że Karol Nawrocki upomni się o Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości do Stanów wyjechał z Węgier, gdzie od Wiktora Orbana dostał azyl polityczny.
24: Byłoby idealnie, gdyby przywiózł z powrotem nie dziennikarza, a podejrzanego wiceprezesa PiS, posła na Sejm, którego miejsce jest w Warszawie, Zbigniewa Ziobrę.
21: MSZ otrzymało wczoraj od strony amerykańskiej odpowiedź w sprawie pobytu w USA polityka PiS. Amerykanie powołują się na umowy międzynarodowe. Szef MSZ twierdzi jednak, że strona amerykańska nie ma obowiązku przyznawać wizy dziennikarskiej komuś, kto dziennikarzem nie jest. To zakrawa o jakieś szaleństwo albo celowy sabotaż. Europoseł Krzysztof Śmiszek komentuje w Radiu Z trzecie już weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Ruch Karola Nawrockiego rodzi według polityka lewicy kolejne podejrzenia.
25: Chmury z wielkimi znakami zapytania zbierają się nad głową pana prezydenta. Dlaczego pan prezydent w sposób tak jednoznaczny broni nieuregulowania tego rynku, szczególnie mając na uwadze ostatnie miesiące, w których mówimy o ofiarach tego typu giełd, które funkcjonowały w bardzo nieprzejrzysty sposób.
21: Jak dodaje Krzysztof Śmiszek, albo prezydent spłaca długi wdzięczności, albo ma w tym inny interes. Loty na lotnisku w Bielsku-Białej wstrzymane po tragedii, do której doszło w poniedziałek. W katastrofie szybowca zginęła kursantka. Aeroklub zawiesił działalność do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Własne postępowanie prowadzi prokuratura. Jak mówi prokurator Małgorzata Moś-Brachowska, do katastrofy doszło podczas egzaminu.
26: Szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki szybowcowej, a po wypięciu liny kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
21: W wypadku ranny został instruktor, jego stan jest ciężki. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku tydzień po Bożym Ciele przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Pochodzi jak zawsze najwięcej było dzieci.
27: Lajkonik! Lajkonik!
28: Lajkoniku, kilka słów dla mediów. Jakie to będą harce w tym roku?
29: Szybkie!
30: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
31: My z Warszawy przyjechaliśmy. Byliśmy specjalnie na lajkonika.
32: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
33: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
21: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: przelotne, lokalnie występujące opady deszczu dzisiaj będą pojawiały się w całym kraju, więc nawet jeśli teraz nie pada, bo pojawiło się słońce, to za chwilę może się to zmienić. Weekend będzie, no właśnie, taki w kratkę. Trochę deszczu, trochę słońca. Jutro maksymalnie 21 stopni na zachodzie. Niedziela znowu chłodniejsza, od 13 do 19 stopni.
34: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Dobra energia, to Alex Warren, Fever Dream w Radiu Z, 13 po 13.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Za chwilę wszystko stanie się jasne. Z nami Paweł z okolic Wałbrzycha. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jako rodowity Wałbrzyszanin, to muszę cię zapytać, te okolice Wałbrzycha to bardziej Góry Sowie czy okolice Świdnicy?
3: Zdecydowanie Góry Sowie.
0: Okej, czyli ładniej.
3: Ładniej, dokładnie ładniej.
0: Zanim przejdziemy do pytania, kim dzisiaj był Cezary Pazura, to najpierw opowiedz o takiej największej rewolucji w swoim życiu, którą przeprowadziłeś i zmieniła twoje życie. Co to takiego?
3: Największą moją rewolucją w życiu było małżeństwo.
0: Okej. Wywróciło ci do góry nogami to życie?
3: Wywróciło całe życie do góry nogami. Człowiek w życiu powie tak,
0: no,
3: a konsekwencje są później na całe życie. A tak na serio to poznałem, mam wspaniałą żonę, która dała mi dwie wspaniałe córki. I
0: no,
3: 26
0: dobra.
3: Czerwca obchodzimy rocznicę ślubu.
0: O, no to już w tym momencie ci gratulujemy, bo to dokładnie za 2 tygodnie. Przejdźmy do rzeczy. Kim dzisiaj był Cezary Pazura?
3: Uważam, że wcielił się w rolę Lecha Wałęsy.
0: Sprawdźmy.
4: Nie chcę, ale muszę.
5: Nie chcę, ale muszę.
4: A ja dla odmiany muszę i chcę ogłosić, że to jest prawidłowa odpowiedź. Dzisiaj schowałem się za twarzą Lecha Wałęsy. Gratuluję i pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
5: Na wsi to się mówiło, co jest przeznaczone, to na drodze rozkraczone. No to przeznaczenie, no.
0: Cudownie. Cezary Pazura fantastycznie wcielił się w rolę byłego prezydenta. Ty doskonale odpowiedziałeś i zgadłeś, więc mamy dla ciebie złotą sztabkę od Radia Z.
3: Super, dzięki bardzo.
0: Ściskam ciebie, całą twoją rodzinkę. Miejcie się dobrze,
3: dzięki
0: dobrego
3: bardzo.
0: Weekendu. Cześć, papa. Kolejna sztabka w poniedziałek na pewno trafi do kogoś z was.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota. Radio Z i już.
0: Wielkie gratulacje dla Pawła. Tak jak już powiedziałem, po weekendzie wracamy z nowym wcieleniem Cezarego Pazury. 16 minut po 13. To jest Artur Gadowski. Radio Z.

0: Never Go Away, Seabull w Radio Z. Tymczasem Norwegowie wcale się nie poddają, bo właśnie wznowili drążenie tunelu, ale tym razem dla statków. On ma mieć prawie 2 km długości, 37 metrów szerokości i to ma pozwolić statkom omijać dość trudny odcinek norweskiego wybrzeża. Koszt, nawet nie chcę zgadywać, pewnie zbliżony do przekopu Mierzei Wiślanej, więc my mamy doświadczenie. My sobie chwalimy, żegluga za żeglugą tamtędy ma pędzić. W kolejkach się kiedyś być może będą ustawiać, także warto, warto Norwegowie. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie wie.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Love is all around i Wet, Wet, Wet w Radiu Z za 18 minut 14. To tak z ciekawości zapytam, poznaliście się już z Jackiem z Radomska?
1: Cześć, to Jacek z Radomska. Właśnie przed chwilką wygrałem w zabawie w Radiu Z. Gorąco polecam. Żeby wygrać, trzeba grać. Wysyłajcie SMS-y. Warto.
0: Dzisiaj w naszych walizkach między innymi 65 tysięcy złotych, ale też nagroda główna, czyli 650 tysięcy złotych. I warto zagrać właśnie teraz, jak Jacek sam opowiadał. Mamy piątek, jest po 13, więc od teraz do końca tej godziny każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 mnożymy wam 13 650 razy. Jeden SMS i tyle więcej szans. 13 650. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
1: Kupę!
4: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
5: Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży. Faworyci i gwiazdy turnieju, korespondencje z USA, wywiady z Janem Urbanem i Jackiem Laskowskim, turniejowa drabinka i program transmisji TV. Magazyn Sport.pl Plus na Mundial już w sprzedaży.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A cappuccino też za 7?
7: Też.
10: A flat white?
7: Też.
10: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
16: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji.
5: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
17: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
19: Zaraz część posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
25: Tak.
24: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
25: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
26: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
0: Po reklamie.
27: Dochodzi 14, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
28: Szczątki płodów na posesji w Lutoryżu. Była właścicielka działki zatrzymana. Oficjalnie przyjęte przez armię F-35 w swojej bazie w Łasku. Na tani bób w tym sezonie nie ma co liczyć. Powiemy dlaczego.
27: Czternasta.
28: Lekarka z Rzeszowa zatrzymana w sprawie ludzkich płodów odkrytych w Lutoryżu. Od wczoraj policyjni technicy przekopują prywatną posesję w tej podrzeszowskiej miejscowości. Zakopane szczątki odkrył podczas pracy ziemnych operator koparki. Jak się okazuje, nie tylko to. Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest przed prokuraturą okręgową w Rzeszowie. Dzień dobry, Przemku.
29: Tak jest,
28: kim jest zatrzymana lekarka? No i co jeszcze znaleziono w Lutoryżu?
0: To patomorfolog Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Na działce w Lutoryżu, która kiedyś do niej należała, znaleziono bardzo dużą ilość odpadów medycznych, powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
1: Bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Ujawniono również szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju.
2: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
1: Mam informacje o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
0: Nie wiadomo skąd pochodzą, ani kto je zakopał na działce w Lutoryżu. Lekarka pracowała w kilku rzeszowskich szpitalach, była też biegłą sądową. Może usłyszeć dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Rzeszów, Przemek Taranek, Radio Z.
28: Lekarka zostanie przesłuchana jutro w charakterze podejrzanej. Może jej grozić nawet 12 lat więzienia. Pierwsze trzy najnowocześniejsze myśliwce świata F-35 już oficjalnie w polskiej armii. Uroczystość ich przyjęcia odbyła się w Łasku pod Łodzią, gdzie jest 32. Baza Lotnictwa Taktycznego. O tym, co potrafi ten samolot, z pilotem i dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych, generałem Ireneuszem Nowakiem, rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
3: F-16 czy F-35, co lepsze?
4: Do tego, żeby mieć przyjemność i frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie. Potężny radar ma, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę. Wie wszystko. 1600-1700 km na godzinę.
3: Z Łasku do Juraty to ile wyjdzie?
4: No, myślę, że ze 20 minut, nie więcej.
28: Do końca roku do Polski trafi 11 F-35. W sumie polska armia do 2030 roku będzie mieć 32 maszyny tego typu. BUP, drogi jak szparagi, półkilogramowy woreczek kosztuje nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda, przez to jest go mniej, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi rolniczka pani Jola spod Lublina.
5: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy, bo oczywiście pokrzyżowały i zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
6: Czyli też są straty, rozumiem?
5: Są straty, to prawda.
6: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
5: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy, ale pierwszy gruntowy będzie tanieć, ale nie spadnie do tej ceny, jaka była w ubiegłym roku, tak przypuszczam.
6: Czyli do jakiej ceny nie spadnie?
5: W tamtym roku było w granicach 8 zł za kilogram. Myślę, że nie będzie taka cena w tym roku.
28: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się nie wcześniej niż za 2 tygodnie. Lotnisko w Hamburgu zamknięte. Przed południem ogłoszony został alarm. Podróżni zostali ewakuowani. Na terminalach panuje chaos. Nie startują samoloty. Co się stało? O tym z Berlina Wojciech Hernes.
15: W hamburskim porcie lotniczym ogłoszono tak zwaną policyjną sytuację zagrożenia. Wszystkie starty zostały wstrzymane. Podróżni, którzy przeszli już kontrolę i odprawy, zostali wycofani ze strefy bezpieczeństwa. Także pasażerowie siedzący już w gotowych do startu maszynach musieli opuścić samoloty. Według nieoficjalnych informacji chodzi o podejrzane przedmioty znalezione na jednym z terminali odlotów. Policja przeszukuje teraz zagrożone części portu lotniczego. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
28: Niektóre samoloty zostały przekierowane na inne lotniska, na przykład do Bremy. Weekend z droższym paliwem. Od jutra do poniedziałku włącznie litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,04, diesla 6,40. To wzrost w przypadku benzyny o 6 groszy, oleju napędowego o 3.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: W ciągu dnia będziemy mieli przelotne, lokalnie pojawiające się opady deszczu i na zmianę będą się pojawiały także przejaśnienia. To akurat dobra informacja. Wieczorem i w nocy od zachodu wrócą do nas opady deszczu i zostaną przez sobotę i przez niedzielę. Michał Adamski, cześć, dzień dobry.
29: Cześć. Czy te sobotnie, niedzielne też będą lokalne opady deszczu, czy?
27: Tak. Bardziej globalne. Można uciekać, można robić sobie takie zawody, że będziesz uciekał między kroplami, jak ci się uda, to...
29: Lokalne opady deszczu i wtedy szukasz dziury między lokalnymi. Ale ma lokalem, tak?
27: A dokładnie.
29: Weekendunio, leć, wszystkiego dobrego, ja mówię dzień dobry i...

0: przy piątku po 14. Sabrina Carpenter i Espresso, czyli po polsku Mała Czarna. Smacznego. Tu Radio Z, ekstra premiera dzisiaj po południu. Ale to wszystko wytłumaczy Mateusz Ptaszyński na naszym radiowym ogródku działkowym. Mateuszu, nie jesteś sam, co nie?
1: Tak jest, jesteśmy na działce, na naszej radiowej działce z Darią Marx, która wygląda przepięknie, próbuje odstraszać chyba pogodę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Kurczę, gdybym wiedział, to też bym się tak ubrał elegancko jak ty. No ale ty masz premierę dzisiaj swojej piosenki. Mam nadzieję, że masz drugi strój, bo dzisiaj na działce będziemy jeszcze sadzić roślinkę. Nie wiem, czy wiesz jaką.
2: Słuchaj, ladies do it like that. To jest przygotowanie, po prostu fajnie glamoryzować, wiesz, takie właśnie piękne wydarzenia jak sadzenie drzew.
1: No to zapraszamy na Instagrama Radio Z, tam można to wszystko zobaczyć. Będziemy grać piosenkę, więc koniecznie bądźcie z nami w najbliższych godzinach w Radio Z. To jest piosenka Burza, której słuchałem już jadąc tutaj na ten nasz radio w ogródek. No i to tytuł można odnieść do pogody, ale to jest związane chyba z relacją miłosną. Coś mi się tak wydaje. Czy dobrze czuję?
2: Być może. Ale wiesz co, ja też dodam, że ja tą pogodę po prostu zamówiłam. No więc ma być właśnie taka cisza przed burzą.
1: No dobrze, to do tego jeszcze wrócimy. Powiedz, czy tobie takie życie działkowca jest w ogóle bliskie? Miałaś kiedyś taką działkę rodzinną może?
2: Trochę tak, trochę nie. Nigdy nie miałam takiej w mieście, wiesz, działki, ale marzę o takiej. Mieszkam obok takich i liczę na ten moment, żeby pewnego dnia być działkowcem.
1: Jak to się nazywa? RODOS.
2: Tak? Naprawdę?
1: Rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką.
2: RODOS? Czyli jak wyspa?
1: Tak, nie trzeba jechać daleko.
2: Ja mogę być RODOSem.
1: Wracamy do was niebawem, prosto z naszej działki.

0: dla wszystkich, którzy jeszcze w pracy, ale myślami już obejmują noce, dwie weekendowe noce. Jonathan Liwka PZ w Radiu Z, 21 minut po 14. Słuchajcie, niesamowite rzeczy w kartuskich lasach. Leśnicy informują tamtejsze bieliki, piskle myszołowa, które miało być do zjedzenia, adoptowały i wychowują jak swoje. Jaka to jest piękna historia, taki powiedziałbym ludzki odruch bielików. To one wiedzą, dzisiaj dodatkowy dziób do wykarmienia, a na starość szklankę wody poda, może myszkę złowi. Radio Z i
1: już. Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
23: Tu Cezary Pazura. Już w poniedziałek moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z.

0: Buja, buja. Deoro w Radio Z. W tej piosence on przybywa do niej pod okienko. No patrzcie identycznie jak niegdyś nasi polscy ułani. Ale pomyśl, jakie wrażenie zrobiłbyś przyjeżdżając do niej pod okienko nowym samochodem. Albo inaczej, jakie byś wrażenie zrobiła na nim przez okienko kuchni świeżo po remoncie. 650 tysięcy złotych do zgarnięcia dzisiaj w finale Żądzy Pieniądza w Radiu Z i nawet 1 000 000 złotych w finale miesiąca. Wejdź do gry, łanie, wyślij Radio Z pod 7353, zagraj pan no teraz, kiedy mnożę SMS-y 6650 razy za 3,69 zł. Radio Z 7353. Radio Z i
1: już. Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Hej, tu i

0: IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, A gdzie mogę kupić
5: na ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski prosto z MediaExpert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w MediaExpert.
14: Multirabaty w MediaExpert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Po reklamie.

Live w Radiu Z. Pamiętacie? Wczoraj po 16 poczta głosowa. Dlatego dzisiaj dzwonię po godzinie 17. Za samo odebranie telefonu 30 tysięcy, a w walizkach w jednej z walizek 650 tysięcy złotych. Bądźcie pod telefonem do 17 z hakiem, a potem to już weekend na bogato. 650 tysięcy złotych w walizkach i jeszcze tylko do godziny 15. 6650 razy większa szansa na finał rządzy dzisiaj. Zagraj za 369 z VAT. Hasło Radio Z wyślij pod 7353. 6650 razy. Mnożę tylko do 15.

0: ostatnie 3 dni obniżek paliwa. Za chwilę w wiadomościach Radia Z o tym, co dalej.
1: Radio Z i już.
2: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to,

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
7: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
7: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 lat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Z, dochodzi godzina 15. W studiu wiadomości Dalia Tomczak i Darek Klimczak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: Słuchamy.
12: Przed wizytą prezydenta w USA MSZ ma oczekiwania wobec głowy państwa.
14: Za 3 dni kończy się pakiet obniżek na paliwo. Sprawdzamy, co dalej.
12: Galeria Wolności powstaje w Chorzowie. Posłuchajcie, gdzie ją znaleźć.
11: Piętnasta.
12: Karol Nawrocki spotka się w cztery oczy z Donaldem Trumpem, zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej polskiego prezydenta Marcin Przydacz.
14: Do spotkania ma dojść w niedzielę. Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu na 80. urodziny prezydenta USA.
12: Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdzał, czego oczekuje od tej wizyty polska dyplomacja.
15: Szef MSZ-u Radosław Sikorski chciałby, by prezydent przywiózł z USA potwierdzenie zaangażowania Amerykanów w budowanie bezpieczeństwa Polski. Wicepremier przypomniał, że niedawno szef MON zwrócił się do Amerykanów o stałą obecność ich żołnierzy w Polsce.
16: Mam nadzieję, że pan prezydent dzięki swoim specjalnym stosunkom z prezydentem Donaldem Trumpem przywiezie zapewnienie, że te 5000 dodatkowych żołnierzy do Polski trafi.
15: Prezydent Nawrocki po spotkaniu z Trumpem ma również rozmawiać z politykami na Kapitolu. Marcin Friedrich, Radio Z.
12: Rozmawiać w naszym studiu będzie Beata Lubecka. Gościem Radia Z w programie 3 pytania na koniec dnia będzie dziś Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.
14: Zapraszamy o 18.02.
12: Rząd dyskutuje o utrzymaniu programu CPN. Pakiet obniżek na paliwo wygasa w najbliższy poniedziałek. Jednak niewykluczone, że zostanie przedłużony.
14: Tematem tym zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, od czego to zależy?
17: Kluczowe będzie zdanie ministra finansów, bo pakiet CPN znacząco obniża wpływy do budżetu państwa. Za przedłużeniem programu opowiada się Ministerstwo Energii, choć jak zaznacza szef resortu Miłosz Motyka, okoliczności są teraz inne niż jeszcze kilka miesięcy temu.
18: Sytuacja na rynkach jest znacznie lepsza niż w momencie, w którym my ten pakiet wdrażaliśmy. W zakresie tego, jak wyglądała w ogóle podaż paliwa, jak też wyglądały ceny.
17: Jeśli CPN nie zostanie przedłużony, będzie znoszone stopniowo, tak żeby nie dopuścić do skokowych podwyżek na stacjach. Jan Kielak, Radio Z.
12: Żeby zrekompensować wydatki na program CPN, rząd chce nałożyć na firmy paliwowe podatek od nadmiarowych zysków.
14: Projekty w tej sprawie zostały wczoraj przyjęte przez Komitet Stały Rady Ministrów.
12: Onkolodzy i hematolodzy dziecięcy chcą zmian w sposobie opieki nad młodymi dorosłymi.
14: Chodzi o pacjentów między 18 a 25 rokiem życia, którzy spod opieki pediatrów trafiają od razu na onkologię dla dorosłych. dorosłych.
12: Na zjeździe w Gdańsku lekarze napisali rekomendacje, które trafią do Ministerstwa Zdrowia.
14: Potrzebujemy specjalnego podejścia, mówi profesor Katarzyna Derwicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
10: To nie tylko i wyłącznie leczenie, proszę Państwa, ale to jest również zapewnienie im dostępu do badań klinicznych, to jest zapewnienie im opieki psychologicznej, to jest monitorowanie późnych, odległych następstw, to jest umiejętność rozmawiania z tymi pacjentami na temat chociażby zachowania płodności.
12: Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej będzie też postulować do rządu o utworzenie krajowej sieci szpitali zajmujących się tymi dziedzinami medycyny.
14: Dzisiaj ich współpraca nie jest sformalizowana, a taki krok mógłby wpłynąć na poprawę jakości leczenia.
12: Oszuści podszywają się pod polityków. Na komunikatorach internetowych kontaktują się z prezesami firm oraz spółek Skarbu Państwa i próbują wyłudzić dane i pieniądze.
14: Wicepremier Krzysztof Gawkowski zaleca, aby nie klikać w linki znajdujące się w nieoczekiwanych SMS-ach czy mailach oraz sprawdzać autentyczność wiadomości w urzędach.
12: Minister cyfryzacji przypomina też, że jedyną formą komunikacji z kadrą kierowniczą administracji rządowej są kanały zawarte na stronach urzędów w domenie gov.pl.
14: Sztuka ozdobi pustostany w Chorzowie. Projekt nazywa się Galeria Wolności.
12: Za tydzień pojawią się pierwsze obrazy, mówi Maciej Zieliński z ratusza.
13: Jest to początek projektu, gdzie staramy się zamienić pustostany na ulicy Wolności w tymczasowe galerie sztuki. Zaczynamy od Wolności 29, a później w lipcu będziemy uzupełniać te następne pustostany o po prostu witryny pełne sztuki, czy rzeźb, czy czego tylko nie wymyślimy.
12: Ulica Wolności jest w centrum Chorzowa. Dzięki projektowi ma stać się przyjemna.
14: A w Radiu Z teraz czas na informacje ważne dla naszych portfeli, wiadomości ekonomiczne.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
14: Jeśli planujecie w weekend wyjazd samochodem, to zatankujcie już dzisiaj. Od jutra ceny paliw będą wyższe niż dzisiaj. Litr 95 6 zł 4 grosze, czyli o 6 groszy więcej niż dzisiaj. Diesel 6,40 o 3 grosze więcej. Takie ceny będą do poniedziałku, potem mogą spadać, bo dzisiaj ceny ropy na rynkach na całym świecie są niższe, ale jak słyszeliście w wiadomościach, ceny w Polsce zależą od przedłużenia programu CPN. Na razie jest do 15 czerwca. W przyszłym roku poznamy firmę, z którą Polska będzie budować drugą elektrownię jądrową. Minister energii Miłosz Motyka mówił dzisiaj, że brane w tej chwili pod uwagę są dwie jej lokalizacje, Bełchatów i Konin. Według wstępnych planów ta druga elektrownia atomowa miałaby dostarczać prąd w 2040 roku. Przypomnę, że pierwsza budowana już na Pomorzu 4 lata wcześniej. Auta spalinowe na aucie, elektryczne przejmują rynek. Tak jest już w Chinach. W maju po raz pierwszy w historii, w pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów osobowych nie było tam ani jednego auta spalinowego. 2/3 wszystkich sprzedawanych w tej chwili w Chinach samochodów osobowych to pojazdy z napędem alternatywnym.
20: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Lokalne opady występujące przelotnie. Nie wiem jak dla Was, jak dla mnie to oznacza, że trzeba iść działkę podlać osobiście. Na długi rękaw najlepiej i okulary ciemne też miejcie, bo słońce tak samo lokalnie i przelotne. W cieniu chłodno, do takich niecałych 20 stopni, ale w naszym radiowym ogródku działkowym gorąca premiera dzisiaj od Dari Marks. Zajrzymy tam za chwilę w Radiu Z.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Come here, baby. Make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me.

0: Rexha Faithless w Radiu Z, 13 minut po godzinie 15. Co macie winylowego w swoim ogródku? Parkiet na tarasie? Rynny w altanie? W naszym radiowym ogródku działkowym winylowa jest płyta, jest Mateusz Ptaszyński i Daria.
1: Daria Marks cały czas z nami, z piękną płytą. To jest 10-calowy winyl, o którym sobie rozmawialiśmy. Są 4 utwory, taki maxi single kiedyś się na to mówiło. Powiedz, czy to jest tylko jeden egzemplarz, który ty masz w swoich dłoniach? Czy to będzie można kupić, gdzieś wygrać? Jak to wygląda sytuacja?
2: Tak, tak, to jest tylko jeden egzemplarz, mój prywatny, żartowałam, kochani. Oczywiście, że teraz już taką epkę można zakupić, no po 5 latach doczekałam się pierwszej EP, więc jestem bardzo szczęśliwa, aż dziwnie mi się to w rękach trzyma, wiesz, ale dodam, że jest to nie tylko, mam nadzieję, bogate muzycznie, ale również jest naprawdę pięknie zaprojektowane. Cała płyta jest w kropki, ale uwaga, płyta wygląda, jak gdyby była robiona z granitu.
1: Słuchacze będą głosować, myślę, na ten utwór w ramach listy Lubię, tak? Gdybyś mogła fragmencik a cappella zaśpiewać, to będzie też do zobaczenia na Instagramie Radio Z.

0: Dzięki.
1: Brawo, Daria Marks. Sąsiedzi się, jak słyszysz, zlatują z innych działek, klaszczą, co tu się dzieje, naprawdę.
0: Nie teraz,
1: bo teraz idziemy sadzić roślinkę. Ty już wiesz, co to jest za roślinka?
0: Tak, będzie to jeżyna Darii Marks.
1: Będziemy doglądać o efektach, informować was w Radiu Z. Daria, wielkie dzięki i miłego sadzenia.
0: Dziękuję i pozdrawiam Radio.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Vivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Rebecca, Whitney Houston w Radiu Z. Pytanie, czy macie już przegadane, na co wydacie wygraną w rządzie pieniądza w Radiu Z?
1: No właśnie, już rozmawiałyśmy z córką, że kupimy nowy samochód i polecimy na wakacje. Coś na pewno... Coś na pewno znajdziemy. Na pewno będziemy bardzo szczęśliwe.
0: Boże, nas poznania szczęśliwa, bo wygrała 30 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj szczęścia za samo odebranie telefonu. W finale rządzy pieniądza w Radiu Z. 30 tysięcy złotych. A w walizkach nagroda główna dzisiaj to nawet 650 tysięcy złotych.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: I wiecie co, żeby pomóc sprawie, teraz każdego SMS-a pomnożę 13 tysięcy razy. Czyli wyślesz jednego, płacisz 3,69 zł za jednego, a do gry o 650 tysięcy dzisiaj wchodzisz 13 tysięcy razy. Radio Z pod 7353.

0: Kuban Faust, Izalia i Kyoto w Radiu Z w wiadomościach za chwilę o wpływie kawy na sen.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodów w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Po reklamie.
0: Jest 15.30. Dalia Tomczak i Darek Klimczak w studiu wiadomości. Słuchamy.
16: 17 lat w więzieniu spędzi mężczyzna, który w Lublinie zabił swojego kolegę. Eryk W. zarzucał mu, że romansuje z jego dziewczyną.
17: Po wypiciu alkoholu panowie się posprzeczali i Eryk W. rzucił się na swojego znajomego z nożem. Oprócz kary więzienia skazany musi także zapłacić 100 tysięcy złotych dla rodziców zmarłego chłopaka.
16: Informacje o rzekomym otwarciu przez kraje bałtyckie przestrzeni powietrznej dla Ukrainy to kolejny rosyjski fake.
17: Taki jest wniosek amerykańskiej organizacji Atlantic Council, która śledziła te doniesienia. Rosjanie wypuścili ich bardzo dużo w kwietniu, szczególnie agresywni byli wobec Łotwy.
16: Australijskie miasto Perth stanie się w przyszłym roku bazą dla 4 amerykańskich okrętów podwodnych.
17: Ma to pomóc amerykańskiej marynarce wojennej być bliżej południowych Chin, co jest ważne w kontekście napięć między Pekinem a Tajwanem.
16: Na koniec kolejny argument za tym, by przed snem nie pić kawy.
17: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu doszli do wniosku, że kofeina może skracać sen oraz utrudniać zasypianie. Poza tym, nawet jeśli uda nam się zasnąć, to sen nie będzie pełny.
16: Innymi słowy, możemy po kawie spać 8 godzin, ale nasz mózg i tak w pełni nie odpocznie.
17: Wyjeżdżamy teraz na drogi. Są ogromne problemy na południowej obwodnicy Warszawy.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
16: Ta południowa obwodnica Warszawy na początek jest zablokowana w stronę Terespola przed wjazdem do tunelu niedaleko węzła Puławska. Pali się bus. Korek ma już 8 km i rośnie. Po 3 km korka w obie strony, tak jest na Krajowej 17 w Lubelskiem. Stoicie we wsi Podkrasny na odcinku Krasnystaw-Zamość. Zderzyły się tutaj 3 samochody, policja kieruje ruchem. Zatory robią się z kolei na 4 z Legnicy do Wrocławia za zjazdem u Danin oraz na 7 z Warszawy do Radomia przed Białobrzegami, jak również na autostradzie w Poznaniu za Komornikami w stronę granicy. Jeśli widzicie utrudnienia na swojej drodze, dzwońcie.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
18: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: Chmury, deszcz, słońce, chmury, deszcz, słońce. I tak na zmianę, i tak aż do wieczora, kiedy to słońce zastąpią inne gwiazdy na nocnym już niebie. W nocy chłodniej, ale na dobrą sprawę kilka stopni mniej tylko. Późną nocą nad ranem spadnie do minimalnie 7 stopni na plusie, a teraz maks 17, no prawie 20 w cieniu. Jutro pogoda będzie podobna, a pojutrze pogoda będzie taka sama. 15.33.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Swings w Radiu Z i tym swingsowym krokiem dochodzimy do weekendu. 20 minut do 16. No słuchajcie, w pracy to trzeba znać priorytety po prostu i nie ma, że cały świat patrzy ci w robocie na ręce. Jak jest okazja zrobić sobie zdjęcie z Shakirą, to rzucasz wszystko. Słuchajcie, w sieci hula filmik, argentyński reporter na żywo rzuca mikrofon podczas wejścia na żywo i leci do Shakiry zrobić sobie wspólne zdjęcie. I udało się. Zresztą, nawet gdyby zdjęcie nie wyszło, coś tam się poruszyło, to i tak wszystko się przecież nagrało. Powiedzmy to głośno. W piątek pod fajrant. Dobra robota! Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999.

0: 69 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Marian, jakie zakupy mają sens?
3: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
2: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
3: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
2: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
3: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
2: No, te z Media Expert?
1: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
2: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
1: Marian.
2: Co?
3: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer

wyobraź sobie, że wracasz do domu bogatszy, bogatsza o 650 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj do wygrania. W finale rządzy pieniądza w Radiu Z za samo odebranie telefonu 30 tysięcy złotych. I jeszcze tylko przez 8 minut do 16 13 tysięcy szans na finał za jednego SMS-a. Za 369 zł. Wyślij teraz i czekaj przy telefonie. SMS Radio Z pod 7353.

0: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
1: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
14: Rządza pieniądza
1: w Radiu Z. Wejdź do gry o 650 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
15: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
2: Po reklamie.
18: Słuchacie Radia Z w piątek przed 16:00 i Dalia Tomczak i Darek Klimczak w studiu wiadomości, a więc słuchamy.
19: husarze na polskim niebie, myśliwce oficjalnie wcielone do sił zbrojnych RP.
20: Drogie truskawki i bób, nasz reporter sprawdza, kiedy będzie taniej.
19: Zaraz po wiadomościach magazyn mundialowy Radia Z, prosto z Meksyku. F-35, najnowocześniejsze myśliwce świata, oficjalnie dołączyły dziś do polskich sił powietrznych. Wojskowi mówią o nich oczy i uszy naszej armii.
20: Najpierw maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Potem uroczyście powitano je w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. W ciągu 4 lat trafią do nas 32 takie myśliwce.
19: To oznacza skuteczniejszą ochronę polskich granic, mówi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, z którym w Łasku rozmawiał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
21: Co jest najbardziej niezwykłego w tych myśliwców?
22: Najbardziej niezwykłe jest to, że są po prostu prawie niewidzialne. Są wszechstronne, mają oczy dookoła głowy, cała broń jest ukryta, całe uzbrojenie jest schowane. To sprawia, że są tak niebezpieczne dla naszych wrogów, dla naszych przeciwników. No to są samoloty, którym nic nie dorównuje na świecie. Siła naszego odstraszania wzrosła wielokrotnie.
19: Myśliwce ochrzciły żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Krakowianie.
20: Major pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika zginął w ubiegłym roku podczas lotu treningowego F-16 przed pokazami airshow w Radomiu.
19: O F-35 Beata Lubecka porozmawia dzisiaj z gościem Radia Z. W programie Trzy pytania na koniec dnia będzie nim Tobiasz Bocheński, europoseł PiS. Rozmowa o 18:02.
20: Patomorfolog z Rzeszowa została zatrzymana w sprawie ludzkich płodów zakopanych w Lutoryżu na działce należącej kiedyś do lekarki. Znalazł je podczas prac ziemnych operator koparki.
19: Od 2 dni na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Do tej pory odkryli dużą ilość odpadów medycznych, mówi reporterowi Radia Z Przemkowi Tarankowi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
23: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
24: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
23: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
19: Magdalena H. została zatrzymana w Zamościu. Jutro zostanie przesłuchana.
20: Grozi jej maksymalnie 12 lat więzienia.
19: Wielkie pieniądze na przebudowę Dworca Wschodniego w Warszawie.
20: Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na ten cel i inwestycje towarzyszące ponad 3,5 miliarda złotych.
19: To będzie całkowita metamorfoza, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
25: Modernizacja dotknie wszystkich peronów. Wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par. Będzie 14 wind. Wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 kilometrów torów. Ponad 50 kilometrów sieci trakcyjnej.
20: Prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku i potrwają 3 lata.
19: Wszyscy weterani będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską w Warszawie. Miasto przyjęło specjalną uchwałę, która daje takie przywileje nie tylko weteranom poszkodowanym.
20: Chodzi więc także o osoby, które brały udział w działaniach poza granicami państwa, ale nie doznały uszczerbku na zdrowiu. Oprócz stolicy podobne uprawnienia dla wszystkich weteranów obowiązują w Opolu, Wrocławiu, Lublinie czy Poznaniu.
19: Złe wiadomości dla fanów bobu. To warzywo jest w tym roku wyjątkowo drogie. Zmienna i niepewna pogoda wczesną wiosną odbija się teraz na naszych portfelach.
20: O ceny i jakość warzyw i owoców na lubelskich bazarkach pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
26: Wciąż droga jak na czerwiec jest truskawka. 15 zł za kilogram to nadal za dużo, przyznają sami sprzedawcy.
27: W ubiegłym roku o tej porze to było 10-8 zł za kilogram.
26: Prawdziwym towarem luksusowym jest bób. Kilogram kosztuje nawet 45 zł, ma być jednak taniej.
27: Myślę, że kwestia 2 tygodni.
26: Dobra wiadomość czeka miłośników pomidorów. Do wyboru koloru i po polsku.
28: Są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże.
26: Klęska urodzaju wciąż w ziemniakach. Warto więc je kupować koniecznie z polską metką. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Według rolników wiosenne przymrozki i postępująca susza spowodują, że więcej zapłacimy także za wiśnie, agrest, porzeczki, a także pierwsze rodzime jabłka.
19: A już teraz przenosimy się do Meksyku. Przed nami magazyn mundialowy Radia Z.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: To jest specjalne wydanie magazynu mundialowego Radia Z z Mexico City. Marcin Powideł, kłaniam się nisko, zaczynamy. Ten mecz przeszedł do historii mundialu. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0, ale po raz pierwszy zdarzyło się, że w meczu otwarcia Mistrzostw Świata sędzia pokazał aż 3 czerwone kartki. Dwoma ukarani zostali Bafana Bafana, jedną L3. W żaden sposób nie zepsuło to jednak zabawy kibicom gospodarzy turnieju. Meksyk oszalał ze szczęścia.
31: Go!
30: Było głośno, wesoło, kolorowo, dokładnie tak, jak być powinno na mundialu. Zwycięstwo odniosła także reprezentacja Korei Południowej, która przegrywała z Czechami 0-1, ale ostatecznie wygrała 2-1. Dziś do gry wchodzi drugi ze współgospodarzy mundialu. Rywalem Kanady w Toronto będzie Bośnia i Hercegowina. Mundial ruszył, a wraz z nim wspaniałe emocje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Pamiętacie, jaka pogoda była wczoraj za oknami podczas meczu otwarcia na mundialu? Dzisiaj będzie tak samo za naszymi oknami, bo grają inni, grają w Toronto, to trochę inaczej. Tak między 7 a 10 stopni Celsjusza nocą, a jutro no w zasadzie identycznie jak dziś. A dziś tak jak było wczoraj, więc jutro też będzie identycznie jak było wczoraj.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
18: 6 minut po 16, Michał Adamski. Cześć, dzień dobry ponownie. Dzień piątek, dzień weekendowy. Już prawie. My na radiowej działce mamy fajną premierę za chwilę. I hear the drum.

0: David Guetta, Alphaville, Ewa Max w Radiu Z. 12 minut po godzinie 16, a na naszej radiowej działce, jak to w ogródku, jest gospodarz Mateusz Ptaszyński, jest gość Daria Marks w grochy, w grochy, tylko pogody nie ma, nie?
1: Nie dajemy się pogodzie z Darią Marks, która tutaj odczarowuje swoim strojem. Jest zimno, tobie w ogóle nie. Mam wrażenie, że to jakaś gorąca dusza, gorąca krew w tobie płynie. Piękne grochy, nie tylko na tobie dzisiaj, na twojej koszuli, którą można też zobaczyć na Instagramie Radia Z, na naszych relacjach, ale też na okładce twojej epki. To jest epka, na której znajduje się utwór Burza, który za chwilę premierowo zagramy w Radiu Z. Gdybyś mogła powiedzieć, skąd ten motyw tych grochów? Czy on ma jakiś wpływ tutaj na muzykę? Czy to jest jakieś odniesienie?
2: Tak, kocham je i myślę, że już użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli to jakiś czas temu, że ja mam takie swoje obsesje i właśnie też pomyślałam, że przeniesiemy to tutaj na tą epkę. Zresztą ten motyw właśnie pojawia się we wszystkich czterech utworach, ale w Burzy jest tego jeszcze więcej. Wydaje mi się, że to jest odpowiednie na te czasy, więc staram się być trendy, może tak.
1: No właśnie zauważyłem, słuchając tego utworu, że ty odchodzisz od tej Darii takiej klubowej, którą pamiętaliśmy. Tutaj jest lirycznie, jest pianino, jest o relacji, jest dojrzale. Czy to jest jakiś zapis z twojego życia, ta piosenka?
2: Myślę, że tak. W piosence ja śpiewam o tym, że czekam, aż ktoś odmieni los, bo przez mgłę nie widzę mojej drogi. I wydaje mi się, że każdy z nas się czasami mierzy z takim momentem. Ja muzycznie przez długi czas tej drogi szukałam. Wydaje mi się, że znalazłam, chociaż jestem zmienną, ale na ten moment jest to coś, co mi w duszy gra.
1: I chcesz powiedzieć, że teraz robisz to, co zawsze chciałaś?
2: Tak. Zawsze wisiałam w Polsce płytę po polsku. Zawsze czekałam na ten moment, bo trochę się też bałam tego podejścia, ale moi fani też udowadniają mi, że to jest dobry kierunek. No i mam nadzieję, że będę wciąż zaskakiwać, ale że ten kierunek również właśnie będzie im się bardzo podobał.
1: No to Daria, w takim razie zapowiedz premierowo ten utwór dla słuchaczy Radia Z teraz.
2: Drodzy moi kochani, tu Daria Marks, a to mój najnowszy utwór pod tytułem Burza.
1: Radio Z.
3: Premiera w Radiu Z.

Heavy Metal Love. Two Colors w Radiu Z. Uwaga, uwaga, awaria, awaria. Lawinowo rośnie liczba zgłoszeń od użytkowników. Być może ty też nie masz, tobie też nie działają Facebook, Messenger, Instagram albo WhatsApp. Piszemy o tym na radioz.pl. Ale że słuchajcie, że w piątek przed wyjściem na miasto taka awaria? Bez komunikatorów, słuchajcie, trzeba ze znajomymi umówić się po staremu. Trzeba było umówić się, jak się widzieliśmy, co nie? Radio Z i już. Albo znamy się nie od dziś, prawda? Być może są tam, gdzie myślimy, że są znajomi. To tam idźmy.

0: zawsze chodzi o pieniądze, jak śpiewamy ja w Radiu Z. No tak po prostu wyszło. Jeden człowiek, bogaty jak Polska. Kto to taki, o tym w wiadomościach Radia Z. Za moment. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Kwiatowicz 500 gramów, 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest 16.30 w piątek. Wiadomości w Radiu Z i Dalia Tomczak i Darek Klimczak. Prosimy.
3: Polska nie będzie przyjmować migrantów. Taki komunikat wydało dzisiaj nasze MSWiA. To w związku z wejściem w życie w Unii Europejskiej paktu o migracji i azylu.
4: Ministerstwo zapewnia też, że nie będziemy ponosić żadnych kosztów związanych z relokacją migrantów.
3: NATO będzie zmniejszać liczbę swoich żołnierzy w Kosowie. Pakt twierdzi, że sytuacja w tym kraju się uspokaja.
4: Wycofywanie wojsk NATO z Kosowa może się zacząć w przyszłym roku. W tej chwili jest tam 4,5 tysiąca żołnierzy.
3: Po słowach Donalda Trumpa o coraz bliższym porozumieniu pokojowym z Iranem, gaz tanieje, jego ceny na giełdach spadają dzisiaj o 5%.
4: Prezydent USA mówi, że pokój z Teheranem może być podpisany w ciągu kilku dni. Iran oficjalnie tego nie potwierdza. Elon Musk, bogaty jak Polska, najbogatszy człowiek świata, jest coraz bliżej zostania pierwszym bilionerem.
3: Dzisiaj na giełdzie zadebiutowały akcje SpaceX, jedną wyceniono na $135. Z taką wyceną wartość majątku Muska zbliża się do $1 biliona. Napiszcie sobie jedynkę, dodajcie 12 zer, to będzie tyle.
4: Ta kwota to tylko nieco mniej niż wynosi roczny produkt krajowy brutto takich państw jak Polska czy Szwajcaria.
3: A co tam się dzieje na drogach? Zobaczmy.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
3: Dzwonicie do nas z Krajowej 20 na Pomorzu.
6: Korek od zjazdu z obwodnicy Żukowa do Egiertowa.
3: Stoicie przez 4 km tuż za zjazdem z E7 oraz przed samym Egiertowem. Po kilometrze korka w obie strony na DK28 w Małopolsce we wsi Grybów na trasie z Jasła do Nowego Sącza motocykl zderzył się z osobówką. Obecnie jest tam ruch wahadłowy. Ciągle mamy korek na dwójce pod Poznaniem. Przed węzłem Zachód jest 5-kilometrowy zator w stronę Świecka z powodu prac drogowców. Wydłuża się też zator na południowej obwodnicy Warszawy, jadący w stronę Terespola. Wleczecie się niemal od Konotopy aż do tunelu. Przypomnę, palił się tam bus. 321, 321 100. Kolejne wieści z dróg za godzinę.
5: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
7: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Pogoda taka w sam raz dostania w korkach, bo najgorzej to siedzi się w samochodzie, kiedy świetna pogoda na zewnątrz. Trochę do świetności brakuje rzeczywiście, ale źle też nie jest. Deszcz tylko przelotny, tak nie za zimno, nie za gorąco. Słońce co chwilę, a w nocy tak samo, tylko że bez słońca i trochę chłodniej.
7: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

16:33. No jeśli ktoś już wychodzi z takim zamysłem, że wróci nad ranem, to proszę wziąć ze sobą coś na długi rękaw, może z kapturem. A my gramy The Police.

odsiadło w Radiu Z w piątek, dzisiaj i przez następne jeszcze 38 dni, dzień meczowy. Ale poleciałoby się na mundial z chłopakami, co? Ale zrobiłoby się babski wieczór gdzieś na meksykańskiej plaży, prawda? Już pal licho te mecze. 650 tysięcy złotych do zgarnięcia dzisiaj i 1 000 000 złotych w finale miesiąca. Tylko właśnie grać czy nie grać? Czy

0: Grać czy nie grać? Małgosiu, co radzisz?
1: Właśnie, żeby zaryzykowali i grali. Czasami wystarczy jeden SMS i żeby posłuchali intuicji, bo mi ona dzisiaj podpowiedziała, że muszę wysłać tego SMS-a.
0: I Małgosia wygrała 77 tysięcy dzisiaj, 30 tysięcy za samo odebranie telefonu, 650 tysięcy w walizkach i teraz 16,5 tysiąca razy większa szansa na finał dzisiejszy. Jeden SMS za 3,69 W, do gry wchodzi 16,5 tysiąca razy. Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Jedziemy.
16: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
19: No, te z Media Expert?
18: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
19: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
18: Marian.
19: Co?
20: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
21: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
18: Marian, jakie zakupy mają sens?
19: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
18: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
19: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
18: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
19: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
23: Play.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

ostatnie 8 minut, żeby wejść do gry o 650 tysięcy złotych. I ostatnie 8 minut, kiedy mnożę SMS-y 16,5 tysiąca razy. Tylko do 17 zagraj za 3,69 zł. Radio Z wyślij pod 7353.

0: Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer jeden. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer jeden na żywo w całej Polsce.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: W

0: 8 czerwca. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Po reklamie.
11: Dochodzi godzina 17, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Idalia Tomczak i Darek Klimczak.
12: Podczas prac na Ukrainie IPN odkrył prawdopodobne miejsce zbiorowego pochówku.
13: Nie będziemy przyjmować migrantów, unijny pakt wszedł w życie.
12: Polska kontra Japonia w Lidze Narodów. Koniec na koniec wiadomości sprawdzimy, jak poszło naszym siatkarzom.
11: 17.
12: A zaczynam od wiadomości sprzed chwili. Jest decyzja w sprawie cen paliw.
13: Obowiązywanie obniżonych stawek podatku VAT na niektóre paliwa zostało przedłużone do końca czerwca. Tak wynika z rozporządzenia rządu.
12: W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę. Mogą znajdować się w niej szczątki Polaków pomordowanych w konflikcie polsko-ukraińskim z lat 40. ubiegłego wieku.
13: Według IPN-u ujawniono częściowo nadpalone ludzkie szczątki. IPN zakłada, że jest to miejsce zbiorowego pochówku.
12: Pakt migracyjny dla Unii Europejskiej wszedł w życie. Akt wprowadza zasadę solidarności między państwami wspólnoty w przyjmowaniu i relokacji nielegalnych migrantów.
13: Polska w tym roku została wyłączona z głównego założenia, czyli obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, co w kolejnych latach?
14: To będzie każdorazowo ocenione. Rząd zapewnia, że nie będziemy przyjmować nielegalnych uchodźców i nie będziemy też za to płacić. Opozycja ostrzega, że prędzej czy później albo będziemy musieli się zgodzić na przymusową relokację, albo płacić, mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Polska jest objęta paktem migracyjnym i w 27 roku go doświadczymy. Jeżeli nie będziemy chcieli przyjmować przydzielonej nam puli, zapłacimy.
14: W tym roku to 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W przyszłym stawka może wzrosnąć.
12: Według rządu z powodu przyjęcia milionów uchodźców z Ukrainy, Polska będzie także i w przyszłym roku wyłączona z przepisów.
13: W związku z kryzysem migracyjnym papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie. Mieszkańcom mówił o ich powołaniu do gościnności.
12: Na zakończenie wizyty w Hiszpanii Leon XIV odprawił mszę na Teneryfie. Wzięło w niej udział około 40 tysięcy osób.
13: Politycy lewicy czekają na rozmowę z Karolem Nawrockim o ustawie o statusie osoby najbliższej.
12: Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, którzy od lat są razem, wysłali do prezydenta pismo w sprawie spotkania.
13: Chcą spróbować przekonać głowę państwa do podpisania ustawy. O czym więcej teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: List z prośbą o spotkanie dotarł do Pałacu Prezydenckiego, ale na razie odpowiedzi brak, mówi w Radiu Z europoseł lewicy Krzysztof Śmiszek. Rozmowa na temat ustawy o statusie osoby najbliższej jest potrzebna, dodaje polityk.
17: Ta ustawa jest ustawą, która nikomu niczego nie zabierze, w niczym nikomu nie zaszkodzi. Pan prezydent zna życie. Sam tworzy rodzinę niezbyt standardową, jak na wymogi prawicy, za co mu chwała i szacunek.
16: Śmiszek twierdzi, że część osób, które nie chcą brać ślubu i pozostają w związkach nieformalnych, mogło głosować na Karola Nawrockiego, więc prezydent powinien wziąć to pod uwagę, decydując w sprawie ustawy.
12: Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
13: Mieszkańcy Gdyni i turyści mogą odetchnąć momencie przed wakacjami udało się zakończyć remont estakady Kwiatkowskiego. Jutro rano ruch ma zostać przywrócony.
12: Obiekt łączy północ i południe miasta. Wiosną groziło mu zawalenie. Został wtedy częściowo zamknięty. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: Przez ostatnie 3 miesiące kierowcy jadący z obwodnicy w stronę gdyńskiego portu albo dalej do Pucka musieli w pewnym momencie zjeżdżać ze estakady i przejeżdżać pod nią. Generowało to korki, ale te mają skończyć się już w weekend. Prace remontowe pierwotnie miały trwać do końca czerwca i był to wyścig z czasem, no bo przy zamkniętej estakadzie choćby dojazd na festiwal Open Air mógłby zamienić się w koszmar. Teraz filary estakady są już stabilne i powinny wytrzymać do jej generalnego remontu planowanego na 2028 rok. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
13: Remont estakady Kwiatkowskiego ma kosztować 500 000 000 zł. Sfinansuje go rząd, bo to obiekt strategiczny dla bezpieczeństwa państwa.
12: Kolejny dreszczowiec w siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni w Chinach przegrali z Japonią po 5-setowej batalii.
13: Z tym tematem teraz w wiadomościach Radia Z nasz dziennikarz sportowy Mateusz Ligenza.
18: Polscy siatkarze drugi dzień z rzędu musieli walczyć w tiebreaku. Wczoraj lepsi okazali się od nich Słoweńcy. Dziś ze zwycięstwa cieszyli się rywale z kraju kwitnącej wiśni. Dla Japończyków był to drugi mecz w Lidze Narodów, drugi wygrany. My po 3 starciach mamy tylko jedno zwycięstwo odniesione na inaugurację nad Kubą. W tiebreaku był remis po 15 po udanym zagraniu Szymona Jakubiszaka. Później sprawy w swoje ręce wzięli Japończycy. Najpierw uzyskali punkt przewagi, a potem wykorzystali 3. piłkę meczową i było po meczu.
12: Pojutrze Polacy zmierzą się z Ukrainą, a więcej wiadomości ze świata sportu w Radiu Z od 20.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
11: Deszcz pada, ale jakie to ma znaczenie dla kogoś, kto za chwilę zagra o duże pieniądze w Radiu Z? Poza tym pada przelotnie, słońca do zachodu jeszcze trochę, wiatru albo nie ma, albo słaby, bo zaraz w Radiu Z ktoś będzie bogaty, a biednemu wiatr w oczy, prawda? Jutro i pojutrze tak samo jak dziś i wczoraj, czyli i słonecznie, i deszczowo.
19: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
11: 5 po 5 po południu.

0: Radio Z.
1: 650 tysięcy złotych. To możliwe może być dzisiaj. Numer już wylosowany, a więc dzwonimy do kogoś, do jakiegoś szczęśliwca, kto stanie przed szansą gry o 650 tysięcy złotych. 5 sygnałów czekamy, a już słyszeliśmy, że są 2.
2: Tak, słucham.
1: A dzień dobry, Michał Adamski, Radio Z, rządza pieniądza z tej strony.
2: Tak, witam.
1: Tak, z kim mam przyjemność?
2: Janek.
1: Janek, powiedz, gdzie jesteś, co robisz, w której części kraju, może za krajem?
2: Słupca, Wielkopolskie.
1: Janek z Wielkopolski. Słuchaj, dzwonię do ciebie, a ty odbierasz telefon, czyli wiesz, co się wydarzyło właśnie?
2: Tak, wiem.
1: 30 tysięcy złotych za samo odebranie telefonu, taki mamy pewniak. Tylko ty powiedz, czy ty potrzebujesz pieniędzy, chcesz zagrać o pieniądze z nami?
2: Oczywiście.
1: To co ja pytam, słuchaj. To jest tak, 30 tysięcy złotych jest w portfelu, to jest pewniak za samo odebranie telefonu. Możesz wziąć, powiedzieć dziękuję, biorę 30, to mi pomoże, albo grać dalej. Tylko no właśnie, pytanie, czy ty mocno potrzebujesz pieniędzy, czy dla rozrywki grałeś?
2: Akurat jest skoro, że potrzebuję.
1: No nie gadaj!
2: Tak.
1: A 30 tysięcy złotych załatwia sprawę, czy niekoniecznie?
2: Załatwia
1: sprawę, bo słuchaj, bo mamy też walizki. Jeśli oddasz mi 30 tysięcy złotych i zechcesz wybrać sobie walizkę, no to wygrasz albo 15, albo 40 tysięcy, albo 65 tysięcy, albo 650 tysięcy złotych.
2: Nie, bez walizek biorę 30 tysięcy.
1: Bez walizki bierzesz 30 tysięcy, tak?
2: Tak.
1: Dobra, słuchaj, ja z chęcią ci te pieniądze dam. Tylko musisz powiedzieć, że jesteś pewny.
2: Tak, jestem pewny.
1: 3 dychy? Spoko?
2: 3 dychy, tak.
1: No to Janek! Wygrałeś 30 tysięcy złotych!
2: O matko.
1: Dobra, to co powiesz teraz, na co potrzebne ci te pieniądze?
2: No nie chciałbym mówić.
1: Nie chcesz mówić, dobra, ale wydasz.
2: Tak.
1: Wydasz, elegancko. Jak twój piąteczek, Janku, teraz, co?
2: O 12 skończyłem pracę i fajnie do poniedziałku.
1: Aż 5 godzin czekałeś na tę dobrą wiadomość po pracy.
2: Tak, a wysłałem chyba 6 SMS-ów dzisiaj, albo 7.
1: Albo 7 i wystarczyło, co nie? 30 tysięcy złotych leci do Wielkopolski, do Janka. Janku, słuchaj, ochłoń, usiądź koniecznie, jeszcze się zdzwonimy, dobra? Podpytam, co z tymi pieniędzmi będziesz robił.
2: Okej.
1: A wy pamiętajcie, że pieniądze ciągle w grze. 500 000 złotych od teraz, a zagrać możecie o nie tradycyjnie SMS-em o treści Radio Z pod 7353. 500 000 złotych czeka.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: ta piosenka ma wszystko. Zegar, co bije szósty raz. Słońce, co spadło na stół, czego wciąż mi brak. Urszula i jej rysa na szkle w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, wiadomości krajowe z krajowej dziewiętnastki, dziewięćdziesiątki, dwójki i dwunastki. Radio Z i
1: już. Reklama. Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
13: Co?
14: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
8: Kup w Media Expert.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
0: Piątek, piątunio, jest 17.30, to czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Darek Klimczak.
18: Trzy osoby z zarzutami w sprawie zawalenia się wiaduktu w Koszalinie. To sprawa sprzed 5 lat. Spadła wtedy część konstrukcji w Alei Monte Cassino. Nikomu nic się nie stało. Zniszczony tylko został jeden samochód.
19: Dzisiaj zarzuty usłyszeli kierownik robót mostowych, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Grozi im do 5 lat więzienia.
18: Ukraina będzie prosić swoich sojuszników o dodatkowe 20 miliardów dolarów dla swojego wojska, pisze o tym agencja Reutera.
19: Prośba ma paść w przyszłym tygodniu podczas spotkania grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Jest w niej ponad 50 państw.
18: Z tygodnia na tydzień rośnie w Polsce niechęć do Ukrainy. Potwierdzają to badania tego, co na temat Ukraińców pojawia się w internecie, zrobione przez ośrodek Res Futura.
19: W maju trudno tam było znaleźć jakikolwiek wpis przychylny Ukraińcom. Został 1 na 1000. Na początku maja co siódmy wpis był krytyczny, pod koniec miesiąca już co piąty.
18: Z tych danych wynika również, że Polaków w sieci porusza nie wojna, ale historia i sąsiedztwo.
19: A na koniec jeszcze zła wiadomość dla odpoczywających nad Śnierdwami i Bełdanami.
18: Zepsuł się prom w Wierzbie, który skracał drogę do Mikołaja. Jest teraz naprawiany, ale nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zacznie działać. Teraz jeszcze o problemach na drogach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
18: Po śmiertelnym wypadku zablokowana jest Krajowa 19 na Podlasiu we wsi Andryjanki na odcinku Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Korki na DK92 w Lubuskiem we wsi Poźrzadło między Torzymem a Świebodzinem. Osobówka zderzyła się z dwoma busami. Droga jest zablokowana, objazd przez Łagów. Także w Lubuskiem zablokowana jest Krajowa 12 w Szprotawie. Osobówka zderzyła się z motocyklem. W Warszawie dalej zator na południowej obwodnicy od węzła Opacz do tunelu. Zatyka się również A2 za Konotopą w stronę Łodzi. Ciasno i duży ruch także na obwodnicy Krakowa, od Balic do Zakopianki. A jak wam się jedzie? Dajcie znać na 321-321-100.
1: Sponsorem programu był Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Raz słońce, raz deszcz w nocy, w sobotę i w niedzielę w sumie też. Ale przynajmniej nie ma wichury, ani nie ma upału. Do maksymalnie 20 stopni dzisiaj już raczej więcej nie będzie. 7-10 stopni nocą. Jutro tak samo. Chmury i słońce na zmianę. Czasem deszcz. Maksymalnie jutro 21 stopni.
17: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Ale piątek, piątunio, już prawie wieczór. Tam pogoda. Dostosujemy się, ważne, że weekend. 27 minut do 18:00. Tu Radio Z.

0: Nicki Minaj w Radiu Z. Teraz paragony grozy prosto z mundialu. Słuchajcie, jakie ceny. W sieci jest menu. Piwo na amerykańskim stadionie kosztuje w przeliczeniu 67 zł. Zwykła woda litr 39 zł. Tak samo przekąski drogie, precel za trzy dychy, churrosy kosztują 41 zł. Boże jedyny. A u mnie w domu, słuchajcie, też grają w piłkę, też na mundialu, późną nocą, nawet lepiej. W nocy się nie je, nic się nie wydaje.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak.

0: Tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
17: Po reklamie.
18: W Radiu Z słuchasz artysty sobotniego koncertu Lato Z.

Halo, halo, nie śpimy. Jest piątek, jest lato, jest weekend. Kto najbliżej radia u was, prosimy zrobić głośniej. I witamy weekend najlepiej jak umiemy. Muzyką numer jeden na piątkowe popołudnie. Kate Ryan w Radiu Fed.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
4: Ale tato, tylko nie samochodem!
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
4: A ja chcę syrop.
5: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
3: No i jak się czujecie?
4: Super! I nie zasypiam!
3: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
5: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
18: Tak!
17: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
19: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
20: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
21: Sąsiadko, witam.
22: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
21: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
23: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
22: Sylwester, mój kicić wrócił.
21: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
22: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
23: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Po reklamie.
24: Tu Radio Z, posłuchajmy razem wiadomości tych o 18:00. Dalia Tomczak i Darek Klimczak. Prosimy.
25: Karta Dilo albo strata pieniędzy. Do Sejmu trafią nowe przepisy dla szpitali.
26: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie IPN odkrył miejsce zbiorowego pochówku.
25: W Radio Z trzy pytania na koniec dnia. Gościem Tobiasz Bochański, europoseł PiS.
24: 18:00.
25: Jest pomysł na nowe przepisy dla szpitali. Lecznice stracą pieniądze, jeśli nie założą pacjentowi z podejrzeniem nowotworu karty DILO. To ona ułatwia diagnozowanie.
26: Do tej pory nie wszyscy chorzy na taką szybką ścieżkę trafiali. W niektórych regionach kartę ma założoną zaledwie 40% pacjentów. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
0: Nowe przepisy mają zagwarantować raz na zawsze, że każdy pacjent i na każdym etapie choroby od diagnostyki po rehabilitację będzie traktowany priorytetowo. Do tej pory bywało z tym różnie, głównie przez biurokrację, tłumaczy mi onkolog i rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
1: Jeżeli są ograniczone zasoby kadrowe, to faktycznie może być tak, że personel, bo to nie tylko lekarze tą kartę obsługują. Jeżeli może, to po prostu nic tego nie robi.
0: Czasami szpitalom opłacało się też pacjenta leczyć bez karty. Nie oznaczało to, że nie był przyjmowany bez kolejki. Mateusz Kasiak, Radio Z.
25: Nowymi przepisami ma zająć się Sejm.
26: Czwartego dnia pracy w Hucie Pieniackiej na Ukrainie IPN odkrył pierwszą mogiłę. Mogą znajdować się w niej szczątki Polaków zamordowanych w konflikcie polsko-ukraińskim w latach 40. ubiegłego wieku.
25: Jak informują badacze, IPN odsłonięto niewielki fragment jamy grobowej, w której znaleziono częściowo nadpalone szczątki kilku osób. Prawdopodobnie jest to zbiorowa mogiła.
26: Według historyków 28 lutego 1944 roku w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim polscy mieszkańcy wsi zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy pod dowództwem niemieckim przy udziale UPA.
25: Myśliwce F-35 oficjalnie przyjęte do sił zbrojnych RP. Maszyny przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Potem uroczyście powitano je w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku.
26: Premier Donald Tusk mówi, że dzisiaj polskie niebo jest bezpieczniejsze.
2: Najnowocześniejsze samoloty, dzisiaj to niebo jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników to jak Porsche do Fiata Tipo. Takiego użył porównania jeden z pilotów, wierzę mu, bohaterowie Top Gunna, Maverick czy Iceman mogliby tylko zazdrościć naszym pilotom.
25: Polska zawarła kontrakt na dostawę 32 takich myśliwców. Ostatnie przylecą do nas za 3 lata.
26: I o tym więcej już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
3: Dzień dobry, z nami jest Tobiasz Bocheński, europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jeden z, dzień dobry.
4: Dzień dobry, pani redaktor.
3: No i pytanie numer jeden o te F-35, które dołączają do Sił Zbrojnych RP. I dzisiaj prezydent tak grzmiał, że w zakresie sił powietrznych to Polska nigdy nie była tak silna. I to dziękował wszystkim, no Stanom Zjednoczonym, żołnierzom, Mariuszowi Błaszczakowi. No i była też szpila wbita aktualnemu szefowi MON, że zakup tych myśliwców nazywał megalomanią. I po co to?
4: I zasłużona. Gdyby pan premier Kosiniak-Kamysz postąpił godnie i przyznał, że był przeciwnikiem, że zmienił zdanie, że zawdzięcza ten zakup swoim poprzednikom politycznym, ale on poprowadził ten proces dalej i polska armia dzięki temu jest silniejsza, zachowałby się jak mąż stanu. A się tak nie potrafił zachować. Ale nie zdobył się na to.
3: No ale za to Karol Nawrocki nie podpisał umowy w sprawie sejf. I to wytknął mu z kolei szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Ten obrazek dzisiejszy, w którym pan premier były Błaszczak razem z panem obecnym wicepremierem, premierem Kosiniakiem-Kamyszem ściskają sobie ręce. Dzięki panu prezydentowi, jakże to piękny obrazek.
3: To było w końcu jakieś pojednanie?
4: Nie wiem, czy to było pojednanie, ale chyba takie symboliczne stwierdzenie, że te piękne myśliwce są nad polskim niebem i będą je patrolowały dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. I
3: ale że mamy
4: temu,
3: sztafetę.
4: I dzięki temu, że Kosiniak-Kamysz nie skasował tego kontraktu, tylko go kontynuował.
3: Pytanie numer dwa. Dzisiaj był przelot tych myśliwców nad polskimi miastami. To było takie symboliczne przywitanie się z polskim niebem. Potrzebny taki pokaz, tym bardziej, że na razie mamy 3 myśliwce i czekamy na resztę, czyli 32 maszyny do 2030 roku.
4: Zgadza się. Znaczy, ja nie analizuję tego politycznie i uważam, że potrzeba nam jest budowania takiej dumy wokół Wojska Polskiego, szacunku do munduru i też dumy z tego, że polskie wojsko się modernizuje nadal, chociaż za wolno.
3: I pytanie numer 3. Amerykanie będą redukować swoje siły w Europie. To są na razie nieoficjalne informacje, ale sądzę dobrze udokumentowane przez New York Times. I chodzi o wycofanie znacznej części myśliwców i okrętów. No i to ograniczyłoby oczywiście zdolność sojuszu do przeprowadzania uderzeń dalekiego zasięgu i prowadzenia obserwacji. Czy NATO się rozpadnie?
4: Zależy w perspektywie jakiego czasu. Odpowiedzialny polityk dzisiaj nie powie, że za 20 lat ma pewność, że będzie istniało NATO, ale na pewno będą istniały różnego rodzaju sojusze militarne, transatlantyckie. Naszym zadaniem jako Polaków w całej tym zawirowaniu geopolitycznym, które się dzisiaj odbywa, jest to, żeby Stany Zjednoczone były obecne w Polsce. Przebazowanie Amerykanów z Niemiec do Polski zarówno gwarantuje bezpieczeństwo Niemiec, jak i Polski.
3: No tak, ale na razie to jest jeszcze wszystko patkiem na wodzie pisane.
4: I tu dyplomacja musi działać, a minister Sikorski zamiast pisać głupie twity, powinien polecieć za szeroką wodę i się tym zajmować.
3: No, za szeroką wodę to póki co to poleci prezydent Nawrocki, a to porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Wiceprezes PiSu Tobiasz Bocheński też z nami zostaje i zaprasza.
4: Też zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia burzowe, one obowiązują na wschodzie Polski. Jutro też przewiduje się możliwość występowania burz na Pomorzu, na Warmii i Mazurach. Jutro zresztą tak samo jak dzisiaj, może popadać przelotnie, a to przeleci chmurka. A to słońce się pokaże jutro do 21 stopni w cieniu maksymalnie. 6 minut po 18, Michał Adamski, cześć ponownie i Britney Spears w Radiu Z.

Kygo, Khalid Griffin w Radiu Z. 13 minut po 18, piątek, 12 czerwca. O, wakacje niedługo, ale uwaga, uwaga, bo zaczyna się. Jeden z hoteli w Krynicy Morskiej wprowadza właśnie karę 80 zł za wynoszenie jedzenia poza bufet szwedzki. 80 zł kara, nie nakładamy przy szwedzkim stole na wynos, nie wynosimy z hotelu, muszą nam wystarczyć ręcznik, mydełko i otwieracz do kapsli w spokoju. Radio Z i już. No bo też bez pamiątki wrócić z wakacji, no nie wypada. Gramy Wilki w Radiu Z.

Daddy Yankee, Snow, Con Calma w Radiu Z. Tak, witamy weekend. No właśnie, jakie plany? Albo inaczej, na którą planujecie przybyć jutro do nas do Strykowa? Już wcześniej na malowanie buziek, na refleksomierz, na tatuaże? Czy dopiero później na koncert gwiazd Victoria Kida, Sibul i Lady Punk? Jutro kolejny przystanek Lata Z. Jutro przy ulicy Polnej w Strykowie. Radio Z i już. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Wielki korek pod wielkim kackiem. Szczegóły za moment w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep weekendy świętujemy mega okazjami. Teraz z aplikacją Moje Sklepy masło łaciate Ekstra 200 gramów, jedyne 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch. A jogurt Fantazja, wybrane rodzaje, 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Marian, jakie zakupy mają sens?
13: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
4: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
13: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
4: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
13: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, jest 18.30, Lucyna Płużyczka, Studiu Wiadomości. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
16: Polska może skorzystać z kolejnej pożyczki w wysokości 4 miliardów dolarów na sprzęt z USA, poinformował o tym amerykański podsekretarz stanu. Tomasz Dinano był dziś w Łasku na uroczystości wcielenia do naszych sił zbrojnych samolotów F-35. To dobra propozycja, będziemy ją rozpatrywać, odpowiedział na to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do Polski dotarła kopia wykonawcza wyroku w sprawie szczepionek Pfizera na COVID-19. Chodzi o 64 miliony dawek, które nasz kraj zamówił, ale ich nie odebrał. Sąd w Brukseli nakazał Polsce zapłacić za to firmie ponad 5,5 miliarda złotych odszkodowania. Do tego dochodzi około 170 milionów złotych kosztów procesowych. Nasze władze chcą się od tej decyzji odwołać. Teraz po dostarczeniu pisma będzie to możliwe. Lotnisko w Hamburgu wznowiło pracę. Przez kilka godzin była tam przerwa, bo przez pomyłkę do strefy bezpieczeństwa wszedł mężczyzna, który, jak podejrzewano, mógł mieć niebezpieczny przedmiot. Cały obszar został ewakuowany i przeszukany. Wszyscy pasażerowie, którzy byli już w samolotach, musieli ponownie przejść przez punkty kontroli bezpieczeństwa. Legendarny polski reżyser teatralny Kazimierz Dejmek ma swój skwer w Warszawie. Uroczyście otwarto go w pobliżu Teatru Polskiego, którego w przeszłości artysta był dyrektorem. To właśnie tam w 1968 roku Dejmek wystawił m.in. Głośne Dziady, które władze PRL-u zdjęły z afisza, co doprowadziło do wybuchu zamieszek marcowych. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Poważne kłopoty na ekspresowej dwójce w Warszawie. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
18: Kierowcy, uważajcie na południowej obwodnicy Warszawy. Gigantyczny korek w stronę Terespola.
16: Korek ma 10 km, zaczyna się za węzłem Opacz i ciągnie aż do tunelu. Na jednym z pasów zapalił się bus. Utrudnienia także na drodze krajowej 81 na Śląsku. Trasa w stronę Skoczowa jest zablokowana. W Warszowicach niedaleko Żor zderzyły się 4 auta. Zator ma tam około 3 km. Korek również na ekspresowej siódemce w Gdyni. Stoicie za węzłem Wielki Kack w stronę Chwarzna. Tam zderzyły się 2 samochody. Nieprzejezdny jest jeden pas. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli coś dzieje się także na waszej drodze.
12: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Jutro będzie taka sama pogoda jak była dzisiaj, w niedzielę, w poniedziałek. I we wtorek też, tak 20 stopni maksymalnie, trochę deszczu, trochę słońca na zmianę. Od środy już wyraźna zmiana, a za tydzień, w piątek za tydzień, chyba będzie już upał.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Tak od środy już będzie coraz cieplej, będzie 25, w czwartek 28, w piątek 30 stopni. Ale

0: Jeszcze chwila dla bębniarza. Jest. Material Lover z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Sienna Spyro i jej bębniarz nazywa się Lemar Carter. Trzyma facet rytm, trzeba przyznać. Tu Radio Z. Za chwilę, tak żeby w weekend wejść przebojowo, zagram stare dobre party All the Time Sharam, a po 19:00 10 waszych ulubionych, teraz najnowszych przebojów na liście Lubię To.
1: Już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15:00 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18:00. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
13: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę.
12: Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
14: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
15: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Po reklamie.

0: Reklama. Halo Strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
1: Nauczył pływać? Rozśmieszał, gdy nie było wesoło? Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście, wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
14: Tak!
13: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
14: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
15: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Z, dobry wieczór, w piątek, 12 czerwca, najnowsze wiadomości, Lucyna Pużyczka.
17: Prezydent Nawrocki leci na urodziny Trumpa, o oczekiwaniach gość Radia Z. Umowa podpisana, Dworzec Wschodni w Warszawie czeka wielka przebudowa. I sukcesy polskich tenisistów na turnieju w Holandii, Linet i Majchrzak w półfinale.
16: 19.
17: Gość Radia Z o przyszłości NATO. Żaden odpowiedzialny polityk nie powie dziś, że ma pewność, że za 20 lat sojusz będzie istniał. Tak w programie Trzy Pytania na koniec dnia mówił Tobiasz Boheński. Jednocześnie europoseł PiS krytykuje działania szefa naszej dyplomacji, bo jak podkreśla, tu cytat, minister Sikorski zamiast pisać głupie tweety powinien polecieć za ocean i rozmawiać o obecności w wojsku USA w Polsce. Za ocean leci natomiast prezydent Nawrocki, który dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. W studiu po rozmowie z gościem Beata Lubecka pyta... pytałaś Tobiasza Bocheńskiego o wizytę Karola Nawrockiego w Białym Domu. Czy jest szansa na rozmowę obu prezydentów?
18: No mój gość nie wyobraża sobie, żeby mogło być inaczej.
19: Ja mam zaufanie do naszych służb dyplomatycznych, które są w kancelarii prezydenta i jestem przekonany, że będzie format, który pozwoli na odpowiednią rozmowę.
18: A czy to będzie pokazane publiczne, czy tylko w kuluarach, to już nie ma znaczenia, liczy się tylko efekt, przekonuje Bocheński. Pytałam też, dlaczego prezydent Nawrocki blokuje ustawę o kryptowalutach i blokuje tym samym uregulowanie w Polsce tego rynku. W normalnym państwie Donald Tusk negocjowałby z prezydentem kształt tej ustawy po to, żeby na zasadzie ucierania się kompromisu powstał akt prawny. Tomasz Bocheński bronił stanowiska prezydenta jak niepodległości.
17: Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu, bo prezydent zawetował właśnie ustawę, która o rok wydłużała im przedłużenie certyfikatów z języka polskiego. Karol Nawrocki tłumaczył, że to ze względu na dobro pacjentów. Naczelna Izba Lekarska uważa, że to dobra decyzja. Polska i tak jest krajem z najniższym w Unii wymaganiami wobec lekarzy obcokrajowców, mówi Radiu Z rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski.
20: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
17: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest w sumie około 220 tysięcy lekarzy. Ponad 7 tysięcy z nich to cudzoziemcy. Większość pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Dworzec Wschodni w Warszawie czeka wielka metamorfoza. Resort infrastruktury przeznaczy ponad 3,5 miliarda złotych na jego przebudowę. Dziś podpisano umowę. Na stacji pojawią się m.in. schody ruchome i windy, wyremontowane zostaną też tory i sieć trakcyjna. Dodatkowo projekt zakłada szereg inwestycji towarzyszących, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
21: Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żupniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji.
17: Prace remontowe i budowlane ruszą pod koniec tego roku. Mają potrwać 3 lata. I jeszcze sport i polski dzień na trawiastych kortach w holenderskim Hertogenbosch. Zarówno Magda Linet, jak i Kamil Majchrzak awansowali do półfinału singla. Z tym tematem dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
22: Tak jest.
17: No wielką niespodziankę sprawił szczególnie Majchrzak.
23: W ćwierćfinale wyrzucił aktualnie 4. w światowym rankingu Kanadyjczyka Felixa Ogier-Aliassime'a. Zwycięstwo nie było dziełem przypadku, bo Majchrzak miał to spotkanie pod pełną kontrolą. Pierwszego seta wygrał 6-4. W drugim oddał rywalowi tylko 3 gemy. W półfinale w turnieju pań nieco wcześniej zameldowała się Magda Linet. Poznanianka miała po drugiej stronie siatki niżej notowaną Turczynkę Zeynep Sonmez. Rywalce również nie oddała choćby seta. O finał powalczy z ostatnią rozstawioną tenisistką w drabince głównej Barborą Krejcikową. Choć Czeszka ostatnio nie gra już tak widowiskowo, to dwukrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych będzie zdecydowaną faworytką.
17: Więcej o sporcie od Mateusza już za godzinę, a teraz w Kultura w Radiu Z i Dalia Tomczak.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Żyje malarz David Hockney. Był jednym z najważniejszych współczesnych brytyjskich artystów i czołową postacią pop-artu lat 60. Od dziś można zwiedzać rozbudowane Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Otwarcie 2 nowych budynków połączone jest z prezentacją wydań utworów artysty z drugiego obiegu. W PRL książki tego autora były objęte zapisem cenzorskim. Utwory nie mogły być oficjalnie drukowane i dystrybuowane. Taylor Swift została najmłodszą kobietą w Songwriters Hall of Fame. Amerykańska gwiazda ma 36 lat. Najmłodszą osobą przyjętą do Hall of Fame pozostaje Stevie Wonder, który został uhonorowany w 1983 roku, mając 32 lata. Lato Z w Strykowie. Jutro nasza letnia trasa ma przystanek przy ulicy Polnej. Będzie z nami Wiktoria Kida czy Lady Punk. Początek o 18.30, ale możecie być wcześniej. Od 15.30 na miejscu rusza strefa Radia Z, a w niej sporo zabawy dla najmłodszych. Będą kolorowanki, balony, refleksomierz i malowanie buziek.
16: A co w pogodzie dziś wieczorem? Jeśli wybieracie się na jakiś piknik albo gdzieś w plener, to polecam zabrać kurtki przeciwdeszczowe albo parasole. W Zielonej Górze, Gorzowie, Szczecinie, Koszalinie, Olsztynie, Suwałkach, Białymstoku i Łodzi może pokropić. W pozostałych miejscach raczej tego unikniemy, z naciskiem na raczej. A na termometrach tak około 21, od 10 do 16 stopni.
0: Lubię to. Lubię to w Radio Z. Lista przebojów Radia Z.
16: 5 minut po 19. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Kasia Sienkiewicz, były momenty dzisiaj na 10. liście Lubię to. Violeta.

momenty. Kasia Sienkiewicz, miejsce 10. Listy, lubię to w Radiu Z. Kasia, gwiazda tegorocznej edycji Openera, będzie się działo i będziemy też tam na miejscu. Zresztą o Openerze dzisiaj więcej po 20 z Mikołajem Ziółkowskim, szefem agencji Alter Art, która organizuje ten festiwal. Pogadamy na pewno. A teraz Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. No właśnie, agencja Alter Art organizowała też koncerty Taylor. Nie wiem, czy pamiętacie. 3 świetne koncerty na Narodowym w Warszawie. I to przeszło do historii zdecydowanie. Taylor, propozycja do listy, proszę bardzo.

Kaczyńska. Dwa dni w Radio Z, ale to jest pozytywna dziewczyna. Przyznajcie, od razu się buziarz cieszy, jak się jej słucha. Głosujcie na Radio Z.pl, jeśli chcecie, żeby była wyżej. Tam was zapraszam. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To jest bardzo dobre pytanie. 321-321-321. Jeśli wiecie, to koniecznie dzwońcie, bo płyta niespodzianka czeka. Jest to piosenka śpiewana po angielsku, tyle wam mogę powiedzieć dzisiaj na miejscu pierwszym. I nie jest to Milki i David Guetta, Just the Way You Are, bo to miejsce ósme.

0: Desk, Dawid Podsiadło, propozycja do listy Lubię To. Utwór, kolejny utwór zapowiadający jego nowy album, na który czekamy, i kolejny utwór, którego można się spodziewać na jego koncertach, tych stadionowych. A Dawid udzielił się gościnnie na albumie rapera Okiego. On pojawił się na tegorocznej edycji Openera też, a więc naprawdę spory line-up. Ja pamiętam kiedyś, a propos Dawida, jego koncert pod namiotem, to było, ojejku, w 2016 roku. Świetny koncert, naprawdę 10 lat temu dał wtedy czadu. Dzisiaj chyba nie do wyobrażenia, żeby zagrał w takim małym miejscu. Wiktor Waligura, 4 pory roku, za chwilę na 7. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Jedziemy?
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
13: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
12: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może tobie się uda.
16: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
17: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie. I jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz gol, tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z.
18: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
19: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Po reklamie.

Drop Dead, Olivia Rodrigo na miejscu szóstym listy Lubię To z albumu, który ukazał się właśnie dzisiaj. Dzisiaj też ukazał się nowy utwór od Darii Marks. Nagranie Burza, które premierowo graliśmy dzisiaj wspólnie z Darią z naszej działki, z radiowego ogródka działkowego Burza. No i wyszło słońce wtedy. Co

0: ma miejsca jak dom mrozu. Dzisiaj miejsce piąte, listy Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka. Druga podpowiedź. No ten artysta miał głośny koncert na Grammy, na Gali Grammy w tym roku. Kto to taki? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Piosenka po angielsku, płyta niespodzianka czeka. A za chwilę na czwartym Tame Impala, Dracula.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
8: Lista przebojów Radia Z.

Propozycja do listy, jak słyszycie, bardzo wyjątkowa, bardzo weekendowa i bardzo już letnio-wakacyjna. Hugel, Immanuel, Angel i Alternate, Moving to the Sun. Głosujcie na swoich ulubieńców na radioz.pl, a na miejscu trzecim dzisiaj Kuba i Kuba, stygnie lato.

Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, miejsce drugie. Myślę, że kwestia miejsca pierwszego jest kwestią czasu. Głosujcie na radio.pl, a kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Dobre pytanie. Alex Warren i Fever Dream. Dzisiaj zwycięża i przez cały weekend będzie numerem jeden. Wielkie gratulacje.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: 4,94 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czternastego czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
11: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
12: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Po reklamie.
13: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka w studiu.
14: Strzelanina w Teksasie. Jedna osoba nie żyje, 9 jest rannych. Pierwsze myśliwce F-35 już oficjalnie w służbie w naszej armii. I wakacje Polaków. Coraz więcej osób spędza je za granicą. Jedna osoba zginęła, a 9 zostało rannych w strzelaninie w mieście Midland w stanie Teksas w USA. Stan 4 osób jest poważny. Szczegóły tragedii nie są znane. Wiadomo, że strzelanina zaczęła się około 8 rano czasu lokalnego. Potem przeniosła się do innej części miasta. Na miejsce wysłano funkcjonariuszy w wozie opancerzonym oraz roboty. Konfrontacja służb ze sprawcą trwała kilka godzin. Policja podała, że napastnik nie żyje, nie ujawniła jednak, jak zginął. Trzy pierwsze amerykańskie myśliwce F-35 już oficjalnie w polskiej armii. Ceremonia przyjęcia husarzy, bo taką nadano im nazwę, odbyła się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku niedaleko Łodzi. Do końca roku takich maszyn ma być u nas 11, a za 4 lata 32. To najnowocześniejszy myśliwiec świata, który skutecznie będzie bronił polskich granic, mówią wojskowi. Niemal na wyciągnięcie ręki maszynę w bazie w Łasku widział i słyszał reporter Radia Z Michał Dzienyński.
15: Kiedy srebrzyste maszyny lądowały w Łasku, trochę poczułem się jak w filmie Top Gun, ale to dzieje się naprawdę. F-35 to nie tylko myśliwiec, ale małe centrum dowodzenia. Widzi i może więcej niż przeciwnik.
16: Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko.
15: Mówi Radiu Z pilot i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Ireneusz Nowak. Średnia prędkość 1600 km na godzinę, podkreśla szef bazy w Łasku, pułkownik pilot Krzysztof Duda.
17: Tą prędkość osiągnąć tam w kilkanaście sekund.
15: Obrazowo z Łodzi na Hel dolecimy F-35 w kilkanaście minut. Łask, Michał Dzieliński, Radio Z.
14: Rząd nie wyklucza zakupu kolejnych myśliwców F-35. Pożyczkę m.in. na nie w wysokości $4 miliardów zaoferował amerykański podsekretarz stanu Thomas DiNano, który był na uroczystości w Łasku. fani Bobu zaskoczeni. Ich przysmak jest rekordowo drogi. Miejscami za półkilogramowy woreczek trzeba zapłacić nawet 25 zł. Winna jest kapryśna pogoda. Jest szansa, że Bób to potanieje? To na lubelskich bazarkach sprawdzał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
18: Bób jest na wagę złota. Na lubelskich Branowicach na przykład za kilogram trzeba zapłacić 45 zł, a to więcej niż rok temu o tej samej porze. Ceny muszą być wysokie, mówią mi sprzedawcy. Trochę zniszczyło, trochę przymroziło, towaru brakuje.
19: Jest mniej ilościowo i jest jakościowo gorszy.
18: Czyli też są straty, rozumiem.
19: Są straty.
18: Czy jest szansa, że będzie tanieć?
19: Jest szansa, że będzie tanieć, bo w tym momencie to jest jeszcze tunelowy.
18: Tańszego bobu z gruntu możemy spodziewać się najwcześniej za 2 tygodnie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
14: A to ostatecznie ile zapłacimy za bób będzie zależało od pogody. Polacy coraz częściej latają za granicę i tak będzie też w wakacje. W porównaniu z zeszłym rokiem internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów. Loty do najbardziej popularnych miejsc często są szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi ekspert portalu eSky.pl Mateusz Dul.
20: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody. Jednym z głównych powodów wyboru zagranicznych wakacji jest gwarancja słońca.
14: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku na letni wypoczynek Polacy najczęściej wybierają Turcję, Grecję i Egipt. W studiu jest już Mateusz Ligenza.
21: Jestem.
14: Czas więc na sport w Radio Z.
21: Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Druga porażka w trzecim meczu polskich siatkarzy w Lidze Narodów. W Chinach przegrali z Japonią 2-3. W tiebreaku rywali byli lepsi na przewagi 17-15.
23: No myślę, że na pewno zagrywaliśmy dzisiaj poniżej chyba oczekiwań. Japończycy mega dobrze byli, bardzo efektywni w 3 metrach.
21: Mówił nasz przyjmujący Michał Gierżot. Pojutrze Polaków czeka starcie z Ukrainą. Będzie to zarazem koniec pierwszego turnieju tych rozgrywek. Następnie rywalizacja przeniesie się do Gliwic. Najlepsza sportsmenka 2025 roku w Polsce, nasza kajakarka górska Klaudia Zwolińska z kolejnym sukcesem. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża zajęła 3. miejsce w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 podczas zawodów Pucharu Świata w Augsburgu. Pojutrze w kajakarskich Mistrzostwach Europy o medale powalczy nasza gwiazda Anna Puławska, zarówno w jedynce, jak i dwójce na 500 metrów.
24: Przyjechałam tutaj, żeby pojechać swoje wyścigi. Wiem, że jesteśmy dalej w treningu, także spokojnie, ze spokojną głową, tak żeby pojechać wyścig taki, na jaki jestem gotowa na ten moment.
21: A za godzinę czas na kolejne piłkarskie emocje na mundialu. W Kanadzie gospodarze podejmą w grupie B Bośnię i Hercegowinę. Mecz odbędzie się w Toronto. Opowiemy o nim w wiadomościach sportowych Radia Z. Już za godzinę.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A co w pogodzie jutro? Deszczowo, burzowo, ale i słonecznie. Na termometrach może w wielu miejscach poniżej 20 stopni to może martwić, ale ten deszcz i burze to raczej będą takie, wiecie, przelotne, chwilowe. No nie, że cały dzień, przynajmniej taką mam nadzieję. Na termometrach jutro od 16 stopni w Suwałkach do maksymalnie 21 we Wrocławiu.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 5 minut po 20. Lipiec coraz bliżej. Coraz bliżej Open Air Festival, o którym za chwilę pogadamy z Mikołajem Ziółkowskim z Alterartu. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór, hej ponownie. Google Dolls teraz.

0: Andy Dust, Kari, Zokari, a w Radio Z. Oj, polubiliście ten utwór, więc gramy go często w Radio Z. Niecałe 3 tygodnie, tyle nas dzieli od festiwalu Open Air, który będzie pojawiać się coraz częściej na naszej antenie. Ku waszej uciesze, mam nadzieję. Będą też bilety, no nie chcę wam za dużo zdradzać, ale żeby może wczuć się w ten openerowy klimat, to może specjalny anturaż w związku z tym.
1: Lubię to w Radio Z. Open Air Festival.
0: I do naszego studia, radiowego studia wpadł Mikołaj Żółkowski, szef Alter Artu, agencji, która organizuje m.in. Open Era. Mnóstwo świetnych artystów i międzynarodowych gwiazd w tym roku. Jedną z nich jest Zala Larsson, którą za chwilę zagramy w Radio Z. No, kiedy zapadła decyzja i co w ogóle ją zmotywowało i was do tego, żeby się spotkać i zaprosić ją na Open Era właśnie?
2: To jest oczywiście wiele czynników, nie jeden, ale ten proces trwa, bo też te trendy się zmieniają. Czasami jest tak, że udaje się dzięki temu bukować rzeczy trochę później, które mają zupełnie inną pozycję. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, ale nawet w przypadku Zary Larsson, która teraz jest absolutną gwiazdą, ze słuchalnością bijącą wszelkie rekordy, no my ją bukowaliśmy w momencie, kiedy absolutnie tak nie było. Pi razy drzwi 1,5 roku, 2 lata temu. I to ten proces się tak odbywa. Jeśli mamy taki dzień, że na głównej scenie Zara Larsson, DXX, Florence and the Machine, to mamy 3 osobne historie. Mamy Zarę, która jakby całością, bo to nie jest tylko, prawda, no to Zara zbudowała cały mikrowszechświat. Fajnie, że to się też dzieje z nieoczywistego kierunku w sensie geograficznego, prawda, bo to nie jest artystka brytyjska, to nie jest artystka amerykańska. Oczywiście te backgroundy i świat się wokół tego kręci w kontekście muzyki i te rynki są kluczowe, ale jest to artystka z 3. najważniejszego i potężnego obszaru muzycznego ze Szwecji. Natomiast to jest świetne płyty wcześniejsze, natomiast płyta, która jest absolutnie przełomowa, ale z tym związane jest wszystko. Świetna praca na poziomie wizerunkowym, świetna praca, jakby całe przesłanie, cała koncepcja, świetne, nowoczesne techniki komunikacji z fanami. Tam się jakby wszystko gra, ale jest to zupełnie nowa gwiazda. Jej pozycja w tej chwili no jest absolutnie headlinerska. Natomiast my ją też bukowaliśmy dużo wcześniej, więc to jest taki przykład sytuacji, kiedy no widzieliśmy pewne zjawisko, ale mam wrażenie, że ono nawet jakby przerosło te oczekiwania na poziomie skali.
0: Open Air Festival jak zawsze trzyma rękę na pulsie i wyczuwa te trendy. Do rozmowy z Mikołajem Żółkowskim wrócimy za chwilę, teraz gramy. Zara Larsson w Radio Z. Last Life.

0: Summer. Calvin Harris, jeden z headlinerów festiwalu Opener.
1: Lubię to w Radiu Z. Opener Festival.
0: Wracamy do rozmowy z Mikołajem Ziółkowskim, szefem całej imprezy. Pytanie, czy bywa tak, że ułożenie line-upu jest jakimś wyzwaniem? Bo nie wiem, jakiś artysta akurat musiał wystąpić o takiej godzinie, a nie innej. Jak to wygląda?
2: To się dzieje non-stop. Z każdym artystą tak jest. Bo to jest kwestia logistyki. Koniec koncertu na poprzednim festiwalu albo w innym miejscu, w którym występuje. To jest kwestia głosu. To jest kwestia świateł, to jest kwestia sceny, to jest kwestia jakby dziesiątek czynników. To jest wielka, wielka układanka. Kto po kim, dlaczego, w której godzinie, bardzo często. My też oczywiście na samym końcu wiadomo, że wszystko jest winą promotora i to jest okej, no jakby ktoś musi to zbierać, tylko że na przykład ktoś musi występować wcześniej, bo jest wiele czynników, które to powodują, albo późno, bo dopiero dolatuje. Bo chce grać późno w nocy, bo ktoś musi wcześniej, bo głos. Absolutnie, to znaczy to nie jest tak, że to jest wyjątek. To jest norma. Wyjątkiem jest to, jeśli to nie jest układanka wielu tego typu czynników, szczególnie na takim festiwalu, szczególnie w ten weekend. Bo musimy też pamiętać, że to jest taki topowy weekend w Europie, gdzie jest dużo festiwali, w tym są trzy wielkie festiwale, Roskilde, Rockwerter i Opener, które jak wiecie, tak jak chociażby z The Cure, ten artysta występuje na tych trzech festiwalach, to wszystko jest wielka, wielka logistyka, tym bardziej, że produkcje są większe i jakby te wszystkie kwestie związane z występem, samą wielkością produkcji, ilością ciężarówek i tak dalej, one nieustannie się tylko zwiększają, a nie zmniejszają, no bo tak jest skonstruowany w tej chwili świat koncertowy, więc to jest naprawdę dziesiątki czynników. Dotarcie z miejsca A do miejsca B i te wszystkie rzeczy, które powiedziałem. Więc ta układanka jest skomplikowana. A jeszcze na samym końcu, nie wszystko wszędzie pasuje. Bo wiadomo, że są artyści, którzy powinni występować. Na przykład jest to muzyka taneczna. No, czy ta muzyka taneczna zdefiniowana bardziej nocą. Potem co jest po czym. Co ze sobą gra. Czasami są jeszcze oczywiście takie naturalne. Kto się z kim lubi, a kto nie. O, dużo zabawy.
0: No to czekamy na tę zabawę również pod sceną. Mikołajowi dziękujemy, o artystach występujących na Opener Festiwalu dowiecie się więcej już za chwilę w Radiu Z.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
22: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
21: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
23: Po reklamie.

0: Ciebie to w Radiu Z Open Air Festival.
1: No, jesteśmy coraz bliżej festiwalu Open Air, nie możemy się doczekać. Mamy nadzieję, że pogoda dopisze i w każdy piątek teraz Magda Barczyk będzie nam przedstawiać dwa kolejne nazwiska, które wystąpią na festiwalu Open Air i przedstawiać ciekawostki związane z tymi gwiazdami. Na pierwszy rzut Teddy Swims.
2: Któż z nas ostatnio nie nucił przynajmniej jednego przeboju Jaytena Colina Dimsdale'a? No właśnie, brzmi trochę nieznajomo, ale chodzi o Teddy'ego Swimsa, bo tak brzmi jego artystyczny pseudonim. Oto artysta, na koncert którego wyjątkowo czekamy, bo on choć od lat pracuje na swój sukces, to dopiero ostatnie miesiące. Z rekordowo popularnymi utworami, w tym oczywiście Lose Control, które doskonale znacie z anteny Radia Z, przyniosły mu m.in. nominacje do Grammy i wyprzedane trasy koncertowe na całym świecie. Amerykański artysta z natychmiast, umówmy się, rozpoznawalnym głosem z łatwością łączy i R&B, i soul, i pop, a przy tym jeszcze zachwyca nie tylko emocjami, ale również brzmieniem, no i świetnymi, poruszającymi tekstami. Teddy umacnia swoją pozycję jako jednej z najbardziej charakterystycznych postaci współczesnej muzyki, prezentując nam co chwilę kolejne świetne single. A co zaprezentuje w Gdyni? No tego dowiemy się już niebawem. Zobaczcie, usłyszcie go na żywo już 4 lipca na scenie głównej Openera.
1: A już raz w Radiu Z, Teddy Swims Lose Control.

0: Egypt, Get a One Republic. Oni też 3 lata temu grali na Openerze.
1: Lubię to w Radiu Z. Opener Festival.
0: Nawiązuję do tego, bo w piątki Opener Festival po 20 przejmuje antenę Radia Z. Pojawia się Mikołaj Ziółkowski, szef Alterartu, ale też Magda Barczyk, która sprawdza, co słychać u artystów, których może znacie z naszej antyny, a nawet nie wiecie, że oni występują na Openerze. Na koniec duet, o którym możecie wiedzieć trochę mniej. Magda przychodzi z pomocą. Co to za duet? Słuchamy.
2: Sophie Tucker, czyli duet przyjaciół Sophie i Tuckera. Ze Stanów Zjednoczonych na Openera przywiozą ze sobą muzykę elektroniczną w najlepszym wydaniu. Ich debiutancki singiel Drinky oraz album Treehouse zdobyły nominacje do Grammy, tym samym rozpoczynając ich międzynarodową karierę opartą na, uwaga, muzyce tanecznej z silnymi brazylijskimi wpływami. Uważni słuchacze być może kojarzą ten duet na przykład z reklam, a także gier komputerowych, szczególnie związanych z piłką nożną, czy nawet seriali na platformach streamingowych, bo właśnie tam możemy usłyszeć piosenki Sophie Tucker, które mają już miliardy odsłuchów w sieci. Duet kilka lat temu wystąpił w Warszawie, miałam nawet okazję porozmawiać z nimi dla Radia Z i muszę powiedzieć, że jestem absolutnie nimi oczarowana. Są fantastycznymi, otwartymi ludźmi, ich koncerty są niezwykle energetyczne, mają fantastyczną oprawę wizualną. No i cóż, charakterystyczne brzmienie. Nie możecie ominąć ich koncertu podczas Openera już 3 lipca.
0: Oj tak, a my gramy Alok, Sophie Tucker i Ina. Ten utwór pojawił się u nas. It Don't Matter teraz. Tell

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to w Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Ale sztosy.
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Nauczył pływać. Rozśmieszał, gdy nie było wesoło. Mówił, że jest z ciebie dumny? To twój tata na medal. Opowiedz o nim w Radio Z. Wejdź na radioz.pl i napisz swoje ulubione wspomnienie związane z tatą. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Tata na medal w Radio Z. Najlepsze wspomnienia są bezcenne.
20: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Ojca znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
22: Cześć, tu Oskar Cyms, to jest Radio Z.

0: z naszych nowości w Radio Z. Another 54 Ultra, Talk to You. A za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Z.
1: W Radiu Z już mamy lato. Lato Z. Odwiedzamy Polskę z najlepszymi koncertami tego sezonu. Imprezy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami i najpopularniejsze gwiazdy z muzyką numer 1. Już w tę sobotę zapraszamy do Strykowa, gdzie wystąpią Lady Punk, Seabull, Victoria Kida. A w niedzielę do Nowej Soli, gdzie na scenie Pryska i Maryla Rodowicz. Lato Z. Muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Victoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
19: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Czas na wiadomości o 21 w piątek. Te przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
20: Rząd znów przedłużył pakiet CPN. Na razie do końca czerwca.
9: Rewolucja flamingów w Albanii. Ludzie nie chcą kurortu rodziny Trumpa. PKP zamierza sprzedać unikatowy zabytek. Pojawił się plan ratunkowy. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony będzie działał przynajmniej do końca czerwca. Odpowiednie rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Zapoznał się z nim reporter Radia Z Tomasz Kubat. Co ono dokładnie oznacza?
20: Że czas, w którym rząd może wyznaczyć maksymalne ceny paliw obowiązujące na stacjach, nie skończy się 15 czerwca, jak wynikało to z wcześniejszej wersji przepisów, ale zostanie wydłużony jeszcze przynajmniej o 2 tygodnie. O ile oczywiście ceny ropy na światowych rynkach wcześniej nie spadną same do poziomów sprzed rozpoczęcia wojny na Bliskim Wschodzie. To się może zdarzyć, jeśli między Iranem a Stanami Zjednoczonymi zostanie podpisane trwałe porozumienie. Donald Trump utrzymuje, że jest na to teraz duża szansa. Wtedy pakiet CPN wygaśnie szybciej, bo nie będzie już po prostu potrzebny.
9: Tymczasem Biały Dom podał, że tekst wstępnego porozumienia został już uzgodniony z Iranem i jest około 85% szans na jego podpisanie. A maksymalne stawki na ten weekend paliw wynoszą 6,04 zł za litr benzyny 95, a za litr oleju napędowego 6,40. Drugi tydzień protestów w Albanii przeciwko planom budowy kurortu dla rodziny Donalda Trumpa. Każdego dnia tysiące mieszkańców wychodzą na ulice Tirany w manifestacjach antyrządowych. To po tym, jak premier zgodził się na budowę gigantycznego ośrodka wczasowego na południu kraju, na bezludnej wyspie Sazan i na mokradłach objętych ścisłą ochroną środowiskową. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czego domagają się protestujący?
21: Początkowo chodziło o zakaz budowy hoteli na dziewiczych i ściśle chronionych terenach, na których żyją żółwie i flamingi. Pozwolenie na gigantyczny ośrodek otrzymała córka amerykańskiego prezydenta Ivanka Trump i jej mąż Jared Kushner. Teraz protestujący mówią już o korupcji na szczytach władzy, domagając się dymisji premiera i przedterminowych wyborów. Rewolucja flamingów przyciąga z każdym dniem coraz więcej osób i coraz liczniejsze manifestacje będą trwać tak długo, jak rząd nie cofnie się o krok.
9: Rząd Albanii zapowiada, że niezależnie od protestów projekt budowy hoteli będzie kontynuowany, a rodzina Trumpa otrzymała specjalny status inwestorów. Naczelna Izba Lekarska domaga się wymiany całego składu Polskiej Komisji Akredytacyjnej i ponownej akredytacji wszystkich uczelni medycznych. To reakcja na aferę korupcyjną w instytucji. Gazeta Wyborcza ujawniła, że urzędnicy komisji brali łapówki od wielu uczelni prywatnych z całej Polski za otwieranie nowych kierunków studiów. Jeszcze raz trzeba sprawdzić wszystkie uczelnie. Tak komentuje to Radiu Z rzecznik samorządu lekarskiego dr Jakub Kosikowski.
22: W tej sytuacji po prostu takie zaufanie obywateli do państwa, w tym wypadku studentów, ale i pacjentów do lekarzy, którzy będą ich leczyć, powinno być oparte na tym, że te uczelnie naprawdę spełniają faktyczne wymagania, które państwo polskie stawia przed uniwersytetami czy uczelniami wyższymi, żeby mogły one szkolić lekarzy.
9: Sprawą korupcji w komisji zajmuje się już prokuratura. Wyjątkowa w skali Europy zabytkowa parowozownia w Gnieźnie ma pójść pod młotek. Resort infrastruktury przyznaje, że PKP przerosły koszty utrzymania zabytku, dlatego przewoźnik wystawi go na sprzedaż. O parowozownię walczą jednak funkcjonujące w nim stowarzyszenia. Chce wyremontować obiekt i stworzyć tam centrum transferu technologii wodorowych, przestrzeń kulturalną oraz eventowo-biznesową. Będziemy chcieli przekonać do tego nowego inwestora, mówi Patryk Kuliński ze stowarzyszenia.
23: Ponad 8 hektarów przestrzeni zabytkowej i kilkanaście budynków nie znajdą zastosowania dla jednej funkcji. Dlatego przedstawiliśmy 4 funkcje, które tutaj mogły mieć miejsce. Oczywiście dla nas jako stowarzyszenia od lat walczyliśmy o muzeum. Boimy się najbardziej tego, że ten obiekt po prostu zostanie zniszczony, a ktoś kupi po prostu te tereny stricte inwestycyjnie, że w przyszłości będzie mógł coś na tym terenie wybudować.
9: Parowozownia ma ponad 150 lat, jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Oficjalnie została zamknięta 15 lat temu, kiedy naprawę taboru przeniesiono do Leszna. Teraz już wiadomości sportowe w Radiu Z. Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Zaczynamy kolejny dzień z mundialem. W Toronto Kanada w grupie B podejmuje Bośnię i Hercegowinę. Rozpoczęła się druga minuta i czekamy na pierwsze trafienie. W nocy o 3:00 czasu polskiego Amerykanie w Los Angeles zmierzą się z Paragwajem w grupie D. Koncertowy mecz w wykonaniu Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista ograł 4. w światowym rankingu Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime 6-4 i 6-3. No i zameldował się w półfinale turnieju na trawie w holenderskim Hertogenbosch.
25: Był to bardzo solidny mecz w moim wykonaniu.
3: od samego początku do końca. Miałem plan, byłem bardzo dobrze przygotowany do spotkania i myślę, że od pierwszej piłki go realizowałem. Też nie ma co ukrywać, wspierałem moją grę świetnym serwisem, który bardzo pomagał.
24: O finał może powalczyć z światową trójką Danilem Miedwiediewem. Stanie się tak pod warunkiem, że Rosjanin wygra swój ćwierćfinał z Chorwatem Marinem Ciliciem. Po dwóch setach jest remis, trzeci zostanie rozegrany dopiero jutro, bo pojedynek został przerwany z powodu opadów deszczu. W półfinale w Hertogenbosch w singlu kobiet jest także Magdalinet. Poznanianka pewnie w dwóch setach uporała się z Turczynką Zeynep Sonmez. Kolejną rywalką Linet będzie dwukrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych, Czeszka Barbora Krejcikowa.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Deszcz ma ustąpić dopiero około środy, więc do tego czasu cieszmy się nim po prostu. Myślmy o tych, którzy go potrzebują, o roślinkach, o rolnikach. A to jest naprawdę ważne, bo przez długi czas było dosyć sucho. A później jak już wrócą upały, to słuchajcie, od przyszłego tygodnia 30 stopni. Kolejny weekend. Zapowiada się znakomicie, można planować.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: 5 minut po 21. Program Lubię To w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Status quo in the Army Now. Teraz i obserwujemy spotkanie Kanady z Bośnią i Hercegowiną. 0-0 to już czwarta minuta.

Sylwia Grzeszczak, pożyczony w Radio Z. A ja zaglądam na Instagrama Radio Z. Tam znajdziecie nasz kanał nadawczy, który nazywa się Dzień Dobry Bardzo. Zapraszam, bo tam można głosować na openerową parę artystów, którzy właśnie na festiwalu Opener się pojawią za 3 tygodnie w Gdyni. No i mamy tutaj zderzenie dwóch różnych światów, bo to The Cure, Friday I'm in Love, absolutny klasyk.

To akurat przy piątku dobrze się tego słucha. A drugi utwór to Peggy Goo, ogłoszona dosłownie kilka dni temu. It goes like na na na na. Także czy wolicie na rockowo, czy może bardziej klubowo, to już zależy od was. Głosujcie Instagram Radia Z i kanał nadawczy The Cure albo Peggy Goo. A ode mnie teraz Bibi Rexha i Faithless, New Religion.

0: Last Friday Night, Katy Perry w Radiu Z. 22 minuty po 21 w spotkaniu Kanada, Bośnia i Hercegowina 0-0 bez zmian.
1: Reklama.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj, umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Idą lewą stroną, potem prawą, dośrodkowanie i jest! Gol! W Radiu Z! Wejdź na radioz.pl i napisz, dlaczego kochasz futbol. Baw się i wygraj telewizor marki Hisense. Im dłużej wykrzykniesz GOL! Tym wyższa wartość karty podarunkowej do Media Expert. Twój zwycięski gol tylko w Radiu Z!
1: Niezapomnianych goli życzy Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to z mikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg biosminy. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
18: Oni tu są. Zawsze byli. A my zasługujemy na prawdę. Dzień Objawienia. Nowy film Stevena Spielberga. Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth. Dzień Objawienia już w kinach. Poleca Radio Z.
1: Po reklamie.

sezon i Dawid Podsiadło w Radiu Z. 27 minut do 22. Właśnie trwa spotkanie Kanady z Bośnią i Hercegowiną. No i Bośnia i Hercegowina wygrywają 1-0. No ale to można powiedzieć, no Bośnia i Hercegowina, to tak jak Kanada i Meksyk grałyby przeciwko nim. Przepraszam za ten głupi żart, nie mogłem się powstrzymać. Może teraz piosenkę z Mundialu zagramy. Shakira, Burna Boy, Die Die. Propozycja do listy. A propos żartów, to widziałem takiego mema, że Shakira więcej razy pojawiła się na Mundialu niż jej były partner Gerard Piqué.

0: Dua Lipa Physical w Radio Z. Tak fantastycznie gramy wieczorową porą w piątek. Za chwilę kolejne przeboje, muzyka numer jeden w Radiu Z, ale wcześniej o tym, co czeka nas już jutro. Kolejny koncert na wakacyjnej trasie Lata Z. Lady Punk, Wiktor Kida i Seabull. Te koncerty odbędą się na terenie Mount Park przy ulicy Polnej w ramach Dni Miasta. Od 16 startuje też nasza strefa, na której mamy mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Wstęp wolny, czyli co, do zobaczenia.
1: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć

0: ulegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Po reklamie.
8: Radio Z.

0: Kasia Sienkiewicz, momenty w Radio Z. A za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Z również odnośnie meczu Kanada-Bośnia i Hercegowina na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej.
1: Statystyczny Polak w weekendy wstaje nie wcześniej niż o godzinie 8:30.

0: Od 6:00.
1: Bo wstać ktoś musi, by wstać mógł ktoś.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep mamy gorące czerwcowe mega okazje? Wpadnijcie i sprawdźcie sami, bo teraz z aplikacją Moje Sklepy piwo Baltic 500 ml 3,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta obowiązuje od 11 do 13 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
2: Po reklamie.
14: Tu Radio Z, piątkowy wieczór, spędzacie razem z nami. Czas na najnowsze wiadomości. Lucyna Płużyczka przy mikrofonie.
15: Ekshumacje w Hucie Pieniackiej. Pierwsza mogiła odkryta. Samorząd lekarski popiera weto prezydenta. Chodzi o medyków spoza Unii. Są nowe przepisy dotyczące jakości wody. Będą kontrole. W Hucie Pieniackiej, w dawnej miejscowości na zachodzie Ukrainy, odkryto dziś pierwszą mogiłę, w której mogą być szczątki Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Z komunikatem w tej sprawie zapoznał się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Co jeszcze można w nim przeczytać?
16: Że do odkrycia doszło w czwartym dniu pracy w okolicach fundamentów zburzonego kościoła. Ujawniono tam szczątki przynajmniej kilku osób, ale dotychczas odsłonięto dopiero fragment domniemanego masowego grobu. Wieś Huta Pieniacka dziś nie istnieje. Według historyków w lutym 1944 roku jej polscy mieszkańcy zostali zamordowani przez ukraińskich żołnierzy Pułku Ochotniczego SS przy udziale oddziału UPA.
15: Prace ekshumacyjne na miejscu prowadzą eksperci IPN-u wraz z ukraińskimi partnerami. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w 1944 roku w Hucie Pieniackiej mogło zginąć nawet 850 osób. Potem wieś została zrównana z ziemią. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepisy dotyczą leczenia chorób zakaźnych, ale nie tylko. Wątpliwości prezydenta wzbudziły uproszczone warunki, na jakich lekarze spoza Unii Europejskiej mieli w Polsce zdawać egzamin z języka polskiego. Resort zdrowia wydłużył im do maja przyszłego roku czas na przedłożenie certyfikatów. Od początku temu pomysłowi sprzeciwiał się też samorząd lekarski. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Prezydent podkreślił, że do ustawy dopisane zostały niebezpieczne dla polskich pacjentów przepisy.
18: Pacjent źle zrozumie, co lekarz zaleca. Może dojść do tragedii.
17: To dobra decyzja, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, ale Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii Europejskiej wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
19: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2, nawet C1.
17: Prawo do wykonywania zawodu straciło 441 lekarzy. Nadal mogą zdobyć polski dyplom. Mateusz Kasiak, Radio Z.
15: W Polsce prawo do wykonywania zawodu ma około 220 tysięcy lekarzy. Ponad 7 tysięcy to cudzoziemcy. Większość z nich pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Szpitale, szkoły i hotele będą miały nowe obowiązki związane z kontrolowaniem wody w instalacjach. W życie weszły przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do picia. Do końca roku zarządcy tak zwanych obiektów priorytetowych muszą ocenić ryzyko związane z jakością wody. Co to oznacza dla zwykłych użytkowników? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
0: W teorii mamy być bezpieczniejsi, a woda zdrowsza. Szkoły, szpitale, zakłady karne, obiekty wypoczynkowe muszą sprawdzić i to do końca roku. Czy gdzieś nie czai się ryzyko, że woda może zostać zanieczyszczona? Mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
5: Jakie ryzyko może u nich się pojawić wewnątrz obiektu związane bezpośrednio z ich instalacją wodociągową?
0: Nowe obowiązki będą miały też przedsiębiorstwa wodociągowe. Będą musiały badać 5 dodatkowych parametrów, co może również wpłynąć na koszt dostarczania wody. Marcin Friedrich, Radio Z.
15: Nowe przepisy wynikają z wdrożenia unijnej dyrektywy o jakości wody pitnej. Multimedalistka, mistrzostw świata i Europy, żeglarka Agata Barwińska kończy krótki urlop w rodzinnej Iławie i już szykuje się do kolejnych zawodów. W przyszłym tygodniu wylatuje do Los Angeles, w którym za 2 lata zamierza wystartować w letnich Igrzyskach Olimpijskich.
20: Wyjeżdżamy tam, żeby zbadać akwen, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, z czym będziemy się mierzyć podczas kolejnych igrzysk, a później w początek września Mistrzostwa Świata, także tam na pewno chciałabym powalczyć o medale.
15: Mocno trzymamy kciuki.
21: Będą medale.
15: To cudownie. Na ostatnich Mistrzostwach Europy w klasie Ilka 6 Agata Barwińska zajęła 6. miejsce, a teraz już Mateusz Ligenza i więcej sportu w Radio Z.
21: Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Piłkarze Bośni i Hercegowiny bliżej pierwszego zwycięstwa na mundialu. Na inaugurację grupy B mierzą się w Toronto ze współgospodarzami turnieju, a więc Kanadą. Do przerwy prowadzą 1-0. W 21 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Lukić skierował głową piłkę do siatki z kilku metrów. O 3 w nocy czasu polskiego USA podejmą Paragwaj. Taka historia nie zdarza się zbyt często. Reprezentacja polskich siatkarzy przegrała 2 mecz z rzędu w Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni ulegli w Chinach Słowenii 2-3 w setach. Dziś także po tiebreaku lepsza okazała się drużyna Japonii. Przyjmujący naszej kadry Bartosz Firszcz bije się w pierś.
23: Przyzwyczailiśmy jako kadra narodowa kibiców do wygrywania, więc takie porażki są na pewno dla nas i dla całego otoczenia siatkarskiego kibiców bardzo, bardzo nieprzyjemne.
21: Jutro dzień wolny, a w niedzielę Polska zagra z Ukrainą. Na koniec koszykówka. Dziki Warszawa walczą z Arką Gdynia w decydującym o brązowym medalu Mistrzostw Polski. Drużyna z Pomorza broni 5-punktowej zaliczki z pierwszego bezpośredniego meczu. W stolicy trwa 4. kwarta. Dziki prowadzą 83-72 i taki wynik da im brąz. Tymczasem koszykarski Śląsk Wrocław jest już pewien udziału w Eurocupie. W 2. sezonie z rzędu to zaplecze Euroligi, a więc 2. w kolejności pod względem prestiżu europejskie międzynarodowe rozgrywki.
14: Sobota pod znakiem deszczu i burz, ale i słońce powinno się pojawić, więc nie będzie tak najgorzej. Na termometrach jutro maksymalnie 21 stopni, najmniej 16. Pośrodku skali na przykład takie Pomorze, 17-19 tutaj. No miejmy nadzieję, że więcej tego słońca jednak niż deszczu jutro będzie. 5 minut po 22. Lubię to w Radiu Z. Ostatnia godzina. Pod koniec tej godziny poznamy hit na weekend wybrany przez Was na Instagramie Radio Z. Tam można głosować. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

It Feels So Good, Sonic w Radiu Z. A co na mundialu? Kanada gra z Bośnią i Hercegowiną. No i przed chwilą było bardzo blisko, żeby Bośnia i Hercegowina strzeliła drugą bramkę. No ale jak to mówią, dwóch na jednego, no to tak sobie można grać, no. Bośnia i Hercegowina jednego, a oni Kanada jako jedni. Przepraszam, że tłumaczę ten żart, ale cały czas mnie śmieszy. 16 minut po 22, a teraz wam wytłumaczę, co zrobić, żeby wybrać hit na weekend, który poleci na koniec tej godziny w Radiu Z. Wchodzicie na Instagrama Radio Z, tam znajdujecie kanał nadawczy Dzień Dobry Bardzo i głosujecie. Albo na Peggy Gu, czyli jedną z gwiazd festiwalu Open Air, albo na The Cure, Friday I'm in Love.

0: T1, T-Culti w meczu na mundialu bez zmian. To już jest 61. minuta spotkania Kanada i Bośnia i Hercegowina. 1-0 właśnie dla Bośniaków. A za chwilę Ace of Base w Radiu Z między innymi.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
6: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
5: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Money.
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money? Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Po reklamie.

0: time.
1: Ray Dalton, do it again w Radio Z. A czeka nas fantastyczne Lato Z. W najbliższą niedzielę kolejny koncert z tej serii. Znajdziecie nas w Nowej Soli na scenie. Maryla Rodowicz i gwiazda młodego pokolenia Bryska. Pojawimy się przy Alei Wolności w Nowej Soli. Nasz koncert będzie częścią Święta Solan. Zaczynamy o 18:00, wstęp wolny. Do zobaczenia. My teraz gramy propozycję do listy. Lubię to Calvin Harris, Jazzy Satisfy.

niej Daria Zawiało w Radiu Z Kwadrans do 23. Obserwujemy Mundial. Kanada, czyli jeden z gospodarzy, współgospodarzy tego turnieju, remisuje z Bośnią i Hercegowiną, także mamy małą sensację, a to już jest 85. minuta tego spotkania, więc cieszymy się, że współgospodarzom udało się zremisować, ale czy to się tak skończy? Dowiecie się na pewno z Radio Z. Daria Paranoia, to już teraz, a w tej godzinie jeszcze hit na weekend wybrany przez was. Ja już wiem jaki, ale jeszcze możecie coś tam zmienić na Instagramie. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Foxy White 2115. Chciałem ciebie więcej w Radiu Z. A teraz czas na hit na weekend wybrany przez was. Openerowy hit na weekend. The Cure czy Peggy Goo? Peggy Goo czy The Cure? Chyba poznacie. Tak jest, it goes like na na na. Peggy Goo wygrywa. A za 3 tygodnie do usłyszenia i do zobaczenia na Openerze.

0: Tu Radio Z, czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Temat dla nas Lucyna Płużyczka.
1: Makabryczne odkrycie w Lutoryżu. Jedna osoba zatrzymana. Przed wizytą prezydenta w USA MSZ ma oczekiwania. Husarze nad Polską, pierwsze myśliwce F-35 zaczęły służbę.
0: 23.
1: Szczątki 29 płodów i dużą ilość odpadów medycznych odkryli dotąd policyjni technicy na terenie prywatnej posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa. Na zlecenie prokuratury dzisiaj zatrzymana została była właścicielka nieruchomości. To lekarka z Rzeszowa i była biegła sądowa w dziedzinie patomorfologii. Nadal nie wiadomo, kto zakopał odpady medyczne i ludzkie szczątki na jej działce, ani skąd pochodzą. O szczegółach tej sprawy reporter Radia Z Przemek Taranek.
2: Na ludzkie szczątki natknął się przypadkowo operator koparki podczas prowadzenia prac ziemnych. To m.in. duże ilości odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju.
2: Nie wiadomo na razie, skąd się wzięły na działce należącej kiedyś do zatrzymanej lekarki. Śledczy mają nadzieję, że kobieta wyjaśni im to w trakcie przesłuchania. Rzeszów, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Magdalena H. ma zostać przesłuchana jutro w charakterze podejrzanej za zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonych, grozi do 12 lat więzienia. Karol Nawrocki spotka się w cztery oczy z Donaldem Trumpem, zapowiada szef Biura Polityki Międzynarodowej polskiego prezydenta Marcin Przydacz. Do spotkania ma dojść w niedzielę. Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu na 80. urodziny przywódcy USA. Czego oczekuje od tej wizyty polska dyplomacja? Sprawdził reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Szef MSZ-u Radosław Sikorski chciałby, by prezydent przywiózł z USA potwierdzenie zaangażowania Amerykanów w budowanie bezpieczeństwa Polski. Wicepremier przypomniał, że niedawno szef MON zwrócił się do Amerykanów o stałą obecność ich żołnierzy w Polsce.
5: Mam nadzieję, że pan prezydent dzięki swoim specjalnym stosunkom z prezydentem Donaldem Trumpem przywiezie zapewnienie, że te 5000 dodatkowych żołnierzy do Polski trafi.
4: Prezydent Nawrocki po spotkaniu z Trumpem ma również rozmawiać z politykami na Kapitolu. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: W niedzielę prezydent Nawrocki ma też uczestniczyć w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki, która ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Amerykański sąd nie przychylił się dziś do wniosku o zablokowanie tej gali. Jej przeciwnicy argumentowali, że organizowanie takich prywatnych wydarzeń na trawniku Białego Domu jest zabronione, zbudowana tam arena nie dostała wymaganych zezwoleń, a samo wydarzenie jest głęboko skorumpowane. Sąd jednak tych obaw nie podzielił. Pół Polski zadzierało dziś głowy do góry, żeby zobaczyć na niebie najnowszy nabytek naszej armii. Chodzi o trzy pierwsze polskie myśliwce F-35. Zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Swoje powitanie z Polską husarze zaczęły od Westerplatte, gdzie witały je setki osób.
6: Szybko poleciało, naprawdę. Fajna ekscytacja. No, specjalnie przyjechaliśmy, dzieci wczoraj wieczorem mi namówiły, nie? Było warto.
7: Super wrażenia, bardzo pozytywnie. Chcemy więcej.
6: Więcej niż te parę sekund, co?
7: Oczywiście.
8: I żeby wróciły.
6: Co udało ci się dostrzec przez te parę sekund?
7: Przede wszystkim ten piękny kształt, bo jednak trzeba sobie to powiedzieć, że F-35 to ze swoją sylwetką naprawdę przykuwa uwagę.
9: No i że siedzą za sterami chyba najlepsi piloci w Europie, czyli Polacy.
1: Na Westerplatte był reporter Radia Z Maciej Bąk. Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, które posiada najnowocześniejsze myśliwce te na świecie. Do 2030 roku mamy ich mieć w sumie 32. Jest porozumienie w sprawie zmian w przepisach dotyczących praw pasażerów linii lotniczych na trasach do i z Europy. Większość zasad zostaje bez zmian, w tym wysokość odszkodowań za opóźnienie lotów powyżej 3 godzin. Nadal będzie to od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. O tym, co się zmieni, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
10: Pasażerowie będą teraz musieli otrzymywać na maila czytelną informację o tym, jak starać się o te odszkodowania. Do tego dojdzie około 30 nowych zapisów rozszerzających pasażerskie przywileje. Wśród nich na przykład obowiązek bezpłatnego wprowadzania poprawek do rezerwacji, na przykład przy pomyłce nazwiska. Przewoźnik w przypadku opóźnienia lotu nie będzie mógł już więcej trzymać pasażerów na pokładzie dłużej niż 2 godziny. Potem konieczne będzie przetransportowanie ich z powrotem na lotnisko.
1: Ustalono również m.in., że nie będą pobierane dodatkowe opłaty za przydzielanie dziecku fotela obok rodzica. Polacy szykują się na wakacje. Według Polskiej Izby Turystyki ponad połowa z nas spędzi je w kraju, ale coraz więcej osób wybiera urlop za granicą. Ta tendencja z każdym rokiem rośnie, mówi rzeczniczka Izby Katarzyna Turosieńska.
8: Obserwujemy bardzo duży ruch rezerwacyjny zarówno w Polsce, jak i za granicą. Coraz więcej klientów rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem, korzystając z promocji First Minute. Niezmiennie dominują Turcja, Grecja i Egipt. Dużym zainteresowaniem cieszą się także Hiszpania, Turcja oraz Cypr.
1: Coraz więcej Polaków odwiedza też Albanię. Teraz to już wszystko na wiadomości Radia Z o północy. Zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A co w pogodzie dziś w nocy? Będą miejsca poniżej 10 stopni. Na termometrach w Suwałkach tylko 6, 7 w Białymstoku, 8 w Kielcach i Zakopanem. Na zdecydowanie więcej, bo 10 możemy liczyć w Gorzowie Wielkopolskim, a w Warszawie i Poznaniu nawet 13. No i deszczek będzie krążył po Polsce. Ale to będzie się dobrze spało. 5 minut po 23. Mateusz Ptaszyński, wielkie dzięki. Miłej nocy z Radiem Z.

Będę na nie, a mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na All-League Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Po reklamie.

0: północ. Sobota, 13 czerwca, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Tragiczny wypadek pod Kołobrzegiem. 8-latek został poparzony płonącą benzyną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. Jeden z pojemników zapłonął, dziecko doznało oparzeń, około 70% powierzchni ciała. Trafiło do szpitala w Szczecinie. W akcji ratunkowej brały udział dwa zastępy strażaków i zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Brutalna napaść na rówieśnika, jak mówią rodzice, czy nieszczęśliwy wypadek, jak twierdzi szkoła. Kuratorium, prokuratura i starostwo badają sprawę przemocy w pierwszym liceum w Malborku. Jeden z nastolatków miał rzucić drugim o ziemię, powodując m.in. zmiażdżenie jego stopy. Jak to wszystko opisuje ojciec poszkodowanego? Maciej Bąk zbiera informacje w tej sprawie.
1: Z jego relacji wynika, że rosły, trenujący MMA nastolatek podszedł do jego syna, chwycił go obiema rękami, podniósł, po czym rzucił nim o betonową podłogę. Igor chodzi teraz o kulach, a z aktywności może być wyłączony nawet przez rok. Ojciec poszkodowanego ucznia uważa, że dyrekcja szkoły zbagatelizowała problem. Ta tłumaczy w specjalnym oświadczeniu, że było to zdarzenie losowe, a szkoła jest wolna od przemocy. Malborskie starostwo czeka na wyniki prac kuratorium i prokuratury. Jeśli doszło w szkole do uchybień, wyciągnięte zostaną konsekwencje, zaznacza wicestarosta Dariusz Rowiński.
0: Malborskie starostwo apeluje o powstrzymanie się od pochopnych ocen do czasu wyjaśnienia sprawy. Stany Zjednoczone chcą wycofać nawet 1/3 swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych z Europy. Według New York Timesa do redukcji może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż na takie wycofanie będzie gotowa Europa. Czy decyzja jest już ostateczna? Sprawą zajmuje się Miłosz Kocłowski.
2: Według amerykańskiej gazety tak. O sprawie mieli już zostać powiadomieni dowódcy i europejscy liderzy. Cięcia mają być ogromne, tak by zadowolić Donalda Trumpa, który od dawna mówi o tym, że Europa musi w większym stopniu wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. Zniknie 1/3 amerykańskich myśliwców F-16 i F-15 i samolotów obserwacyjnych. Do tego wycofane mają zostać wszystkie podniebne stacje tankowania. Oprócz samolotów z Europy odpłynąć mają stacjonujący tu lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu.
0: Pentagon oficjalnie sprawy nie komentuje. Polska nie traci, a zyskuje. Nowe myśliwce, te najnowocześniejsze F-35, które oficjalnie dołączają do naszej armii, zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska. Przeleciały nad Warszawą i Krakowem. To trwało raptem kilkanaście sekund, ale ci, którzy specjalnie pojechali je zobaczyć na Westerplatte, nie żałują.
3: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetne.
4: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
5: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
6: Wyglądają z wysoka ładnie, z bliska pewnie też, więc no ciekawie było.
0: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który będzie miał w swojej armii myśliwce F-35. Szef MSZ Radosław Sikorski komentuje wyjazd na urodziny Donalda Trumpa, polskiego prezydenta, i ma nadzieję, że Karol Nawrocki upomni się o Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości do Stanów wyjechał z Węgier, gdzie od Viktora Orbana otrzymał azyl polityczny.
7: Byłoby idealnie, gdyby przywiózł z powrotem nie dziennikarza, a podejrzanego wiceprezesa PiS, posła na Sejm, którego miejsce jest w Warszawie, Zbigniewa Ziobrę.
0: MSZ otrzymało od strony amerykańskiej odpowiedź w sprawie pobytu w USA polityka PiS. Amerykanie powołują się na umowy międzynarodowe. Szef MSZ-u twierdzi jednak, że strona amerykańska nie ma obowiązku przyznawać wizy dziennikarskiej komuś, kto dziennikarzem nie jest. To zakrawa o jakieś szaleństwo albo celowy sabotaż. Europoseł Krzysztof Śmiszek komentuje w Radiu Z trzecie już weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Ruch Karola Nawrockiego rodzi według polityka lewicy kolejne podejrzenia.
8: Chmury z wielkimi znakami zapytania zbierają się nad głową pana prezydenta. Dlaczego pan prezydent w sposób tak jednoznaczny broni nieuregulowania tego rynku, szczególnie mając na uwadze ostatnie miesiące, w których mówimy o ofiarach tego typu giełd, które funkcjonowały w bardzo nieprzejrzysty sposób.
0: Jak dodaje Krzysztof Śmiszek, albo prezydent spłaca długi wdzięczności, albo ma w tym inny interes. Walka o słuch za pomocą nowych technologii. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Są przeznaczone dla pacjentów, którym nie pomagają tradycyjne aparaty słuchowe. Urządzenia można dostosowywać do potrzeb chorego i aktualizować bez kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
9: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
10: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
0: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Po Dworcu Zachodnim czas na wschodnim. Stacja kolejowa obsługująca prawobrzeżną Warszawę zostanie przebudowana za miliardy złotych. Co dokładnie się zmieni? Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Prawie wszystko. Przebudowane zostaną perony, tory kolejowe i sieć trakcyjna, a na stacji pojawią się schody ruchome i windy. Na tym jednak nie koniec, bo inwestycja kolejarzy zmieni też obraz innych miejsc w Warszawie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem.
11: Przebudowa Dworca Wschodniego i towarzyszące jej inwestycje będą kosztować ponad 3,5 miliarda złotych. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
0: Prace remontowe i budowlane rozpoczną się w grudniu i potrwają aż 3 lata. Kolejny argument za tym, by przed snem nie pić kawy. Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu doszli do wniosku, że kofeina może skracać sen oraz utrudniać zasypianie. Poza tym, nawet jeśli uda nam się zasnąć, to ten sen nie będzie pełny. Innymi słowy, możemy po kawie spać 8 godzin, ale nasz mózg i tak w pełni nie odpocznie. Po kawę mogą sięgać dziś fani piłki nożnej. O 3 w nocy polskiego czasu USA podejmą Paragwaj. Wcześniej Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1 w meczu grupy B piłkarskich Mistrzostw Świata, który został rozegrany w Toronto. W drugim spotkaniu tej grupy w sobotę Katar zmierzy się ze Szwajcarią.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
3: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Lekarka z Rzeszowa zatrzymana w sprawie ludzkich płodów odkrytych w Lutoryżu. Policyjni technicy przekopują prywatną posesję w tej podrzeszowskiej miejscowości. Zakopane szczątki odkrył podczas pracy ziemnych operator koparki. Jak się okazuje, nie tylko to. Zatrzymana wczoraj w Zamościu kobieta to patomorfolog Magdalena H. Na działce w Lutoryżu, która kiedyś do niej należała, znaleziono bardzo dużą ilość odpadów medycznych, takich jak szkiełka mikroskopowe i bloczki parafinowe, powiedział prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Ujawniono również szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju.
5: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
4: Mam informacje o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
3: Nie wiadomo skąd pochodzą, ani kto zakopał je na działce w Lutoryżu. Lekarka pracowała w kilku rzeszowskich szpitalach, była też biegłą sądową. Może usłyszeć dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Lekarka zostanie przesłuchana dziś w charakterze podejrzanej. Może jej grozić nawet 12 lat więzienia. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej. Przepisy dotyczą leczenia chorób zakaźnych, ale nie tylko. Wątpliwości prezydenta wzbudziły uproszczone warunki, na jakich lekarze spoza Unii Europejskiej mieli w Polsce zdawać egzamin z języka polskiego. Resort zdrowia wydłużył im do maja przyszłego roku czas na przedłużenie certyfikatów. Od początku temu pomysłowi sprzeciwiał się też samorząd lekarski. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Prezydent podkreślił, że do ustawy dopisane zostały niebezpieczne dla polskich pacjentów przepisy.
7: Pacjent źle zrozumie, co lekarz zaleca. Może dojść do tragedii.
6: To dobra decyzja, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, ale Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii Europejskiej wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
8: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2, nawet C1.
6: Prawo do wykonywania zawodu straciło 441 lekarzy. Nadal mogą zdobyć polski dyplom. Mateusz Kasiak, Radio Z.
3: W Polsce prawo do wykonywania zawodu ma około 220 tysięcy lekarzy. Ponad 7 tysięcy to cudzoziemcy. Większość z nich pochodzi z Ukrainy i Białorusi. Szpitale, szkoły i hotele będą miały nowe obowiązki związane z kontrolowaniem wody w instalacjach. W życie weszły przepisy dotyczące jakości wody przeznaczonej do picia. Do końca roku zarządcy tzw. obiektów priorytetowych muszą ocenić ryzyko związane z jakością wody. Co to oznacza dla zwykłych użytkowników? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
9: W teorii mamy być bezpieczniejsi, a woda zdrowsza. Szkoły, szpitale, zakłady karne, obiekty wypoczynkowe muszą sprawdzić, i to do końca roku, czy gdzieś nie czai się ryzyko, że woda może zostać zanieczyszczona, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski.
10: Jakie ryzyko może u nich się pojawić wewnątrz obiektu związane bezpośrednio z ich instalacją wodociągową?
9: Nowe obowiązki będą miały też przedsiębiorstwo wodociągowe. Będą musiały badać 5 dodatkowych parametrów, co może również wpłynąć na koszt dostarczania wody. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Nowe przepisy wynikają z wdrożenia unijnej dyrektywy o jakości wody pitnej. Weekend z droższym paliwem. Do poniedziałku włącznie litr 95 ma kosztować maksymalnie 6,04, a diesla 6,40. To wzrost w przypadku benzyny o 6 groszy, a oleju napędowego o 3. Wszyscy weterani będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacyjnych. Komisją Miejską w Warszawie. Miasto przyjęło specjalną uchwałę, która daje takie przywileje nie tylko weteranom poszkodowanym. Chodzi więc także o osoby, które brały udział w działaniach poza granicami państwa, ale nie doznały uszczerbku na zdrowiu. Oprócz stolicy podobne uprawnienia dla wszystkich weteranów obowiązują w Opolu, Wrocławiu, Lublinie czy Poznaniu. Wyjątkowa w Europie zabytkowa parowozownia w Gnieźnie pójdzie pod młotek. PKP wystawi niszczający od lat obiekt na sprzedaż z powodu wysokich kosztów utrzymania i ewentualnego remontu. Odnowienia parowozowni chcą funkcjonariusze w niej stowarzyszeni. Z przedstawicielami grupy rozmawiał Adam Kaźmierczak. Co oni mówią o decyzji PKP?
0: Że to może być szansa, aby nadać parowozowni nowe życie. Przekonują, że mogłaby się stać nowoczesnym miejscem nauki, kultury, no i oczywiście biznesu. Jest jeszcze czarny scenariusz. Jak powiedział mi Patryk Kuliński, istnieje ryzyko, że dachy budynków zawalą się jeszcze przed sprzedażą.
11: A to ze względu na koszty odbudowy versus koszty renowacji stałoby się nieopłacalne dla każdego właściciela obiektu.
0: Parowozownia jest nieczynna od 15 lat. Gniezno, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Obiekt ma ponad 150 lat i jest jednym z największych zabytkowych parowozowni w Europie. Ze Szczecina do niemieckiego Garz wodnym tramwajem. Od lipca stolica Pomorza Zachodniego wprowadza nową atrakcję. Tramwaj będzie kursować w każdy weekend. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocławski.
12: Kilkudziesięciokilometrowa trasa zajmie 2,5 godziny. W tym czasie turyści, ale i mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak Szczecin i jego okolice wyglądają od strony wody, mówi Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
13: Przepłynąć się po niewidzialnej tak naprawdę granicy państwa między Polską a Niemcami, przejechać rowerem po ścieżkach rowerowych po jednej czy po drugiej stronie Odry i wrócić później takim tramwajem z powrotem do Szczecina.
12: W niemieckim Garz tramwaj postoi 2 godziny. Szczecin, Miłosz Gocławski, Radio Z.
3: Za bilet w dwie strony trzeba będzie zapłacić 60 zł. Zła wiadomość dla odpoczywających nad Śniardwami i Bełdanami. Zepsuł się prom w Wierzbie, który skracał drogę do Mikołajek. Jest teraz naprawiany, ale nie wiadomo kiedy i czy w ogóle zacznie działać. Polacy coraz częściej latają za granicę i tak będzie też w wakacje. W porównaniu z zeszłym rokiem internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów. Loty do najbardziej popularnych miejsc często są szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi ekspert portalu iSky.pl Mateusz Dule.
14: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody. Jednym z głównych powodów wyboru zagranicznych wakacji jest gwarancja słońca.
3: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku na letni wypoczynek Polacy najczęściej wybierają Turcję, Grecję i Egipt.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
3: Druga. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę. Mogą znajdować się w niej szczątki Polaków pomordowanych w konflikcie polsko-ukraińskim z lat 40. ubiegłego wieku. Według Instytutu Pamięci Narodowej ujawniono częściowo nadpalone ludzkie szczątki. IPN zakłada, że jest to miejsce zbiorowego pochówku. Ukraina będzie prosić swoich sojuszników o dodatkowe 20 miliardów dolarów dla swojego wojska. Pisze o tym agencja Reutera. Prośba ma paść w przyszłym tygodniu podczas spotkania grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Jest w niej ponad 50 państw. Z tygodnia na tydzień rośnie w Polsce niechęć do Ukrainy. Potwierdzają to badania tego, co na temat Ukraińców pojawia się w internecie, zrobione przez ośrodek Res Futura. W maju trudno tam było znaleźć jakikolwiek wpis przychylny Ukraińcom. Został 1 na 1000. Na początku maja co siódmy wpis był krytyczny, pod koniec miesiąca już co piąty. Z tych danych wynika też, że Polaków w sieci porusza nie wojna, ale historia i sąsiedztwo. Unijny pakt migracyjny wszedł w życie. Nowe przepisy według Komisji Europejskiej mają wzmocnić ochronę granic i usprawnić relokację nielegalnych migrantów. Polska została czasowo zwolniona z części zapisów. Mimo to nie wszystkie zapisy zostaną wdrożone. Co sam pakt, ale i obietnice rządu oznaczają? Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
4: Co do zasady, kraje unijne albo będą solidarnie przyjmować do siebie nielegalnych migrantów, albo będą płacić. Polska przyjęła miliony migrantów z Ukrainy, więc z części przepisów została w tym roku zwolniona. Zwolnienie może także zostać przedłużone w kolejnych latach. Może, ale nie musi. Jak mówi wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk, nawet jeśli to się nie stanie, nielegalni migranci do Polski nie trafią.
5: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw. I to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
4: W najczarniejszym scenariuszu trzeba będzie więc płacić zgodnie z przepisami 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.
3: Polska nie wdroży także przepisów dotyczących dodatkowego zaplecza medycznego przy granicach czy